0: Zostajem Jolke.
1: Jolka, do ciebie.
2: Słucham? Kto mówi?

0: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: Dzień dobry, ruszamy w naszą kolejną letnią podróż. Dziś w programie elektryki wyprzedziły benzynę w Europie i fala kradzieży na niemieckich parkingach. Chociaż nie tylko tu. Arek Włodarski, ruszamy.
0: Autoradio.
1: Dane z pierwszej połowy tego roku pokazują skalę transformacji. Samochody w pełni elektryczne odpowiadały za ponad 20% wszystkich nowych rejestracji w Unii Europejskiej, a hybrydy plug-in za kolejne blisko 19%. Razem pojazdy z możliwością ładowania osiągnęły ponad 30% udział w rynku, a aut na benzynę i ropę spadł do niecałych 30%. Pierwszy raz poniżej elektryków. Po chwilowym wahnięciu, gdy Elon Musk wziął się za politykę, klienci powrócili do Tesli, która rządzi na rynku wspomnianych aut elektrycznych. Przez pół roku sprzedano ich w Europie 33 tysiące egzemplarzy, prawie czterokrotnie więcej niż Volkswagena ID.3. Podium kończy Skoda Elroq, a w czołówce znalazły się także Renault R5 i Skoda Enyaq. Mimo rekordowych wyników eksperci zwracają uwagę na czynnik, który może zmienić szybko ten układ. Chodzi o dopłaty i inne zachęty finansowe do zakupu elektryków. Ich ograniczenie lub zakończenie może wyraźnie osłabić tempo zmian i rozwoju rynku. Teraz fala kradzieży na m.in. niemieckich parkingach.
0: Aktualności.
1: Wakacyjne wyjazdy to okres wzmożonej aktywności złodziei działających na parkingach, na przykład przy niemieckich autostradach. Autoklub Europa ostrzega, że przestępcy coraz częściej wykorzystują podstępy i odwracanie uwagi kierowców. Jednym z najczęściej stosowanych sposobów jest wciąganie właściciela auta w rozmowę. Oszuści informują na przykład o rzekomym uszkodzeniu samochodu, twierdzą, że zgubili bagaż albo proszą o pomoc w rozwiązaniu jakiegoś wymyślonego problemu. Gdy kierowca skupia się na rozmowie, rozmówcy, kolejna osoba lub osoby próbują myszkować wokół auta lub w kabinie. Szczególnie narażeni są na to właściciele kamperów i przyczep kempingowych. Ich drzwi i okna często łatwiej sforsować niż te w klasycznych autach osobowych.
0: Porady ekspertów.
1: Często złodzieje wyważają drzwi lub okna w czasie, gdy nikogo nie ma w środku. Na nocleg najlepiej wybierać kempingi albo strzeżone parkingi wyposażone w szlabany, dobre oświetlenie i monitoring. Odludne miejsca to większe ryzyko kłopotów. Automobil Klub ostrzega też przed fałszywymi policjantami. Takie osoby też często pojawiają się na parkingach. Przypominają także przedstawiciele klubu o innym popularnym oszustwie, na przykład na pomoc drogową. Mowa o tak zwanych piratach holowniczych w Europie Wschodniej, m.in. na Węgrzech. Przestępcy poruszają się samochodami łudząco podobnymi do żółtych aut pomocy drogowej, na przykład ADAC. Zdarza się również, że wykorzystują urządzenia zagłuszające sygnał alarmowy, a następnie odholowują kierowców do podejrzanych warsztatów, gdzie wystawiane są im bardzo wysokie rachunki. Dziękuję, dzisiaj to wszystko. Życzę bezpiecznych podróży. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Dobra informacja dla mieszkańców Bolesławca na początek, którzy od teraz mogą szybciej, wygodniej załatwiać sprawy urzędowe. W biurze obsługi interesanta Urzędu Miasta mieszczącym się w ratuszu uruchomiono nowoczesny wpłatomat, który pozwala na samodzielne regulowanie należności bez konieczności oczekiwania na obsługę.
2: Nowe urządzenie automatycznie identyfikuje i księguje wpłaty, a w przypadku płatności gotówką wydaje resztę. Dzięki temu cały proces przebiega sprawnie, a mieszkańcy mogą od razu przejść do załatwienia swojej sprawy w urzędzie. To rozwiązanie, które oszczędza czas, zwiększa komfort obsługi i wpisuje się w rozwój nowoczesnych usług publicznych.
3: Wszystkich Państwa zapraszamy do korzystania z naszego wpłatomatu.
2: Piotr Roman, prezydent Bolesławca.
3: Gdzie można bezobsługowo dokonać różnego rodzaju wpłat dotyczących miasta Bolesławiec. Płatomaty można dokonywać wpłat zarówno za pomocą karty płatniczej, jak i również za pomocą gotówki, w tym banknotów i bilonu. Jest to na pewno bardzo korzystna i szybka forma załatwienia różnego rodzaju wpłat, z tym, że wpłat obsługiwanych przez Urząd Miasta Bolesławiec.
2: Z opłatomatu można korzystać podczas wizyty w biurze obsługi interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec. To kolejne udogodnienie, które ma usprawnić obsługę mieszkańców i skrócić czas potrzebny na załatwienie formalności. Bolesławiec, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
1: Po raz kolejny Podgórzyn stanie się jednym z przystanków 27. Festiwalu Bachowskiego, jednego z najważniejszych festiwali muzyki dawnej w Polsce. Koncerty odbywają się w zabytkowych budowlach Dolnego Śląska, tworząc niepowtarzalne połączenie muzyki, historii i architektury. Wybitnych muzyków usłyszymy już w najbliższą sobotę w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Podgórzynie. Zaprasza wójt Anna Kurowska.
4: Będą rozbrzmiewały sonaty misteryjne Bibera. Niesamowita barokowa muzyka w barokowych wnętrzach naszego kościoła. To są 2 godziny pięknej barokowej muzyki granej na skrzypcach, teorbie i klawesynie.
5: Wstęp wolny, ultramaraton, przepiękne wydarzenie.
6: Agnieszka Rozenek z Urzędu Gminy Podgórzyn.
5: Każda z tych 15 sonat odnosi się do konkretnej tajemnicy różańcowej. W tym anturażu kościoła będzie to niezwykłe przeżycie.
4: Serdecznie Państwa zapraszamy. To będzie na pewno niezapomniany koncert.
0: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
1: Drzewa są ważną częścią krajobrazu każdej gminy, także lubińskiej. Dają cień, poprawiają jakość powietrza i podnoszą estetykę otoczenia.
7: Trzeba jednak pamiętać, że podobnie jak każda żywa roślina, wymagają regularnej kontroli i pielęgnacji. Dlatego urzędnicy systematycznie prowadzą przeglądy drzew i krzewów rosnących przy drogach gminnych, w parkach oraz na terenach zielonych. Mówi Sylwia Rozkosz, rzecznik gminy.
8: Gmina Lubin obejmuje rozległy teren, dlatego nie jesteśmy w stanie na bieżąco monitorować każdego drzewa. Jeżeli zauważą Państwo drzewo z połamanymi konarami, wyraźnie uschnięte, przechylone lub mogące stwarzać zagrożenie dla ludzi czy mienia, prosimy o zgłoszenie tego do Urzędu Gminy. Każda taka informacja pozwala szybciej zareagować i zadbać o bezpieczeństwo.
7: Jeżeli drzewo jest w bardzo złym stanie i zagraża bezpieczeństwu, urząd występuje o wymagane prawem zezwolenie na jego usunięcie. Po ich uzyskaniu zlecana jest wycinka, a w miejsce usuniętych drzew wykonywane są nasadzenia zastępcze. Każda informacja o kłopotach z drzewami pozwala szybciej zareagować i zadbać o bezpieczeństwo. Informacje można przekazywać telefonicznie do Urzędu Gminy Lubin na adres mailowy kretkowski@urzandgminylubin.pl, osobiście w urzędzie w referacie ochrony środowiska w pokoju numer 8. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę. Zapraszamy.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej.
1: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
0: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
1: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
0: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512 334 559 www.topsteel.com.pl.
2: Reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: Szósta.
3: Czas na wiadomości.
5: Syreny alarmowe zawyły na Lubelszczyźnie. Trwało to kilka minut. Premier Donald Tusk spotkał się w Lublinie z Wołodymyrem Zełenskim. Hiszpański adwokat ukarany za korzystanie ze sztucznej inteligencji. Dorota Wardycka, dzień dobry. Na początek Lubelszczyzna, gdzie dziś nad ranem około 3.50 zawyły syreny alarmowe. System wczesnego ostrzegania i alarmowania, między innymi na terenie Lublina, został uruchomiony zgodnie z decyzją Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z operowaniem rosyjskiego lotnictwa na terenie Ukrainy. Po kilku minutach alarm został odwołany. Ponad godzinę trwało spotkanie premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy. Doszło do niego wczoraj w Lublinie. To było pierwsze spotkanie po wybuchu konfliktu na linii Polska-Ukraina związanego z przyznaniem ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Anna Gmiterek-Zabłocka.
6: Premier Donald Tusk przekazał, że z prezydentem Ukrainy rozmawiał o tym, co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych. Wołodymyr Zełenski spotkał się tam z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Jedną z kluczowych kwestii była produkcja rakiet do systemu Patriot. Wiemy, że Polska chce w tym współuczestniczyć razem z Amerykanami i z Ukraińcami. A przed Urzędem Wojewódzkim, w którym odbywało się spotkanie obu polityków, było kilkadziesiąt osób. To byli i Polacy, i Ukraińcy, którzy przyszli zobaczyć to wydarzenie w Lublinie.
7: Zobaczysz prezydenta Ukrainy? Jakby jestem tutaj.
8: I to jeszcze w Lublinie, na wschodzie Polski, przyjeżdża pan z Ukrainy po spotkaniu w Białym Domu z panem Trumpem.
9: Specjalnie pani przyszła?
10: Tak, uwielbiam pana premiera, no i kibicuję Ukrainie.
9: Teraz tyle hejtu się wylewa.
10: No strasznie, naprawdę. No ja to nie mogę na to patrzeć w ogóle. Coś okropnego, przecież bronią i nas przy okazji, prawda?
5: Zaczyna się zbieranie podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Aby zwołać referendum, potrzeba 132 tysięcy podpisów mieszkańców stolicy, a ci są w tej sprawie podzieleni.
11: No, to jest, no, po prostu już raz wybraliśmy i nie do końca rządzą.
12: Różne sprawy mi się faktycznie nie podobają.
13: No, jak każdy człowiek popełnia pewne błędy, w szczególności to betonowanie Warszawy. To jest bardzo smutne.
14: Mój syn był uczniem Rafała Trzaskowskiego. Na kolegium Civitas, jak były wybory, to mówił: mamo, nie rób mi tego, dostałem czwórkę. No i jakby poszłam za synem.
5: Na ulicach Warszawy podpisy będą zbierać wolontariusze w pomarańczowych kamizelkach i czapkach. Pogoda w Polsce robi się coraz bardziej słoneczna, a lekarze przestrzegają przed wystawianiem skóry na promienie słoneczne, zwłaszcza podczas przyjmowania pewnych leków. Niektóre antybiotyki, na przykład na zapalenie pęcherza czy oskrzeli, mogą powodować fotouczulenie, mówi toksykolog ze szpitala Franciszka Raszej w Poznaniu dr Eryk Matuszkiewicz.
15: Podrażnienie skóry w postaci zaczerwienienia, rumienia, nieraz bardzo rozległego, swędzącego, może być bardzo intensywne i wtedy pewne leki mogą nasilać to fotouczulenie, mogą nasilać tą reakcję ze strony skóry.
5: Ekspert dodaje, że przy przepisywaniu leków warto zapytać o to lekarza. Przypomina także o stosowaniu kremów z filtrem i zakrywaniu skóry przed słońcem, zwłaszcza, że słonecznie i upalnie ma być w większości kraju, co najmniej do końca tego dnia. Hiszpański adwokat na Wyspach Kanaryjskich ukarany grzywną w wysokości 840 euro za wykorzystanie w piśmie procesowym słów, które podpowiedziała mu sztuczna inteligencja. Były one ujęte w cudzysłów, jednak nie istnieją wśród sentencji Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem sądu to naruszenie zasad wykonywania zawodu.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
4: To idealne tło muzyczne do dzisiejszego letniego, wakacyjnego, upalnego dnia, który przed nami. Morza, szum, śpiew, mew. Tak na początek 30 lipca, przedostatniego dnia miesiąca, 5 minut po godzinie 6, Zbyszek Deka kłania się w Muzycznym Radiu. Dzień dobry.

0: Kalendarium regionu.
1: Jak zwykle po godzinie 6, wczesną porą, kilka dat związanych z historią regionu. 30 lipca, 30 lipca roku 1761 oddziały austriackie w trakcie wojny śląskiej, chcąc zmusić mieszczan Jeleniej Góry do zapłacenia kontrybucji, porwały grupę urzędników i mieszczan. Ostatecznie miasto zapłaciło kwotę 40 tysięcy talarów. 30 lipca roku 1796 koło Strzegomia na rzece Strzegomce, uwaga, otwarto pierwszy żelazny most na kontynencie europejskim. 230 lat temu. Projekt mostu wykonał John Baildon, a elementy wykonano w Hucie Mała Panew w Ozimku. I jeszcze rok 1842 w kościele ewangelickim w Mysłakowicach odbyła się uroczystość konfirmacji córki króla Prus, księżniczki Marii. W uroczystości obok rodziców uczestniczył narzeczony księżniczki, książę Albert.
0: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z księżnicą karkonoską.
2: Hello Poland, my name is Ami von Buren and you're listening to Muzyczne Radio. They really

Australijska grupa The Network. Dzisiaj będziemy mieli swoją Australię w pełni lata z bardzo wysokimi temperaturami, z upałami znacznie przekraczającymi 30 stopni. O szczegółach za kilka minut u nas w raporcie regionalnym.

0: klasyczne Radio Lato.
1: Na wakacjach.
2: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
3: Po reklamie.
4: Od 15 do 19 stopni w tej chwili na dolnośląskich termometrach popołudnie, jak już zapowiadaliśmy, będzie upalne z temperaturą od 33 stopni do 36 we Wrocławiu, 37 nawet może w Legnicy, ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali, słaby wiatr będzie wiał z południowego zachodu. Piękny, słoneczny dzień przed nami.
0: Muzyczne radio, Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
4: Na Śnieżce mamy już 18 stopni i słabiutki wiatr wiejący z prędkością 4-5 metrów na sekundę z kierunków południowych. Jest 6.30, czas na raport regionalny. Beata Nowicka.
5: Kolejna gmina rezygnuje z komunikacyjnych usług Wałbrzycha. Legnica szuka człowieka, który zadba o zieleń miasta. W tym raporcie także Mistrzostwa Europy w płukaniu złota. To już od najbliższej niedzieli.
6: Słuchacie raportu regionalnego.
5: Po Walimiu i Mieroszowie kolejna gmina rezygnuje z usług komunikacyjnych Wałbrzycha. Więcej na ten temat wie Jacek Zych.
7: Tak, rzeczywiście po Walimiu, który tę decyzję ogłosił wiosną, Mieroszowie, który zapowiedział rezygnację ze współpracy w ubiegłym miesiącu, we wtorek po południu taką decyzję o zakończeniu umowy z Wałbrzychem podjęła gmina Stare Bogaczowice. Tak jak w przypadku pozostałych gmin, chodzi o pieniądze, jakie Wałbrzych każe sobie płacić za dojazd autobusów miejskich, ale i niedostateczną, zdaniem władz gminy, siatkę połączeń zapewnianą przez Wałbrzych.
8: Specyfika naszej gminy wygląda w ten sposób, że mieszkańcy gminy Stare Bogaczowice nie tylko są powiązani szkołą, pracą z Wałbrzychem, ale w dużej mierze też Świebodzice, Kamienna Góra, a nawet Bolków. I zależało nam od lat na tym, żeby jakoś te miejscowości skomunikować z gminą, a w ramach tego połączenia linii nr 8 nie jesteśmy w stanie tego zrobić.
7: Powiedział Tomasz Fonka, wójt gminy Stare Bogaczowice, który zaznaczył, że w takich samych pieniądzach, jakie gmina dzisiaj płaci Wałbrzychowi, otrzyma od niezależnego przewoźnika dużo większy zakres usług.
8: Będą połączenia na linii Kamienna Góra, Świebodzice przez Gostków, Stare Bogaczowice, Chwaliszów, Cieszów, tam i z powrotem. Wstępnie planujemy 4 takie kursy i również będą połączenia na linii Bolków Wałbrzych, które będą skorelowane właśnie z tym autobusem linii Kamienna Góra, Świebodzice, tak by mieszkańcy mogli się przesiąść tutaj w Starych Bogaczowicach z jednego autobusu na drugi i wtedy będzie możliwość dojazdu w kilka miejsc.
7: Odejście Starych Bogaczowic od współpracy z Wałbrzychem uszczupla i tak nadwątloną siatkę połączeń aglomeracji Wałbrzyskiej. Zarzewiem całej sytuacji była drastyczna podwyżka cen usług transportowych, jakie Wałbrzych świadczył okolicznym gminom. Ceny z kilkuset tysięcy złotych rocznie wzrosły do często niemal 1,5 miliona złotych. Wałbrzych, próbując zapobiec takim sytuacjom, zabronił prywatnym przewoźnikom korzystania ze zdecydowanej większości przystanków w mieście. Do sprawy będę wracał. Ze Starych Bogaczowic Jacek Zych, Muzyczne Radio.
5: W Legnicy ruszył nabór na stanowisko głównego specjalisty ogrodnika miejskiego w Wydziale Infrastruktury Komunalnej.
9: To praca przede wszystkim przy biurku i w terenie, wymagająca wiedzy z zakresu architektury krajobrazu, ochrony przyrody i administracji. Nowy ogrodnik miejski w Legnicy będzie planował remonty i pielęgnację terenów zielonych, nadzorował utrzymanie parku miejskiego i innych miejskich parków oraz skwerów, przygotowywał przetargi, opiniował inwestycje pod kątem kolizji z zielenią, planował nowe nasadzenia i rewitalizację terenów zielonych. Do jego zadań należeć będzie również opracowywanie realizowanie programów estetyzacji miasta, przygotowanie wniosków o dofinansowanie, nadzór nad świątecznymi iluminacjami oraz opiniowanie projektów zgłaszanych do legnickiego budżetu obywatelskiego. Jak podkreśla prezydent Legnicy Maciej Kupaj.
1: Szanowni Państwo, szukamy ogrodnika miejskiego, więc jeżeli to właśnie Ty masz takie kwalifikacje, żeby nim zostać, serdecznie zapraszamy do zgłoszenia się w konkursie. Jeżeli znasz taką osobę, także serdecznie zapraszamy. Chcemy, by Legnica była jeszcze bardziej zielona, jeszcze bardziej kolorowa. Także serdecznie zapraszam Państwa do zgłaszania się do konkursu.
9: Kandydaci powinni mieć wyższe wykształcenie, co najmniej 4-letni staż pracy oraz znajomość przepisów związanych m.in. z ochroną przyrody i zamówieniami publicznymi. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
5: Przez 8 dni Złotoryja będzie gościła najlepszych zawodników specjalizujących się w płukaniu złota. Reprezentanci kilkunastu państw będą rywalizować o trofea podczas Mistrzostw Europy w płukaniu złota już od najbliższej niedzieli. Mówi burmistrz Złotoryi Paweł Kulik.
3: Rozpoczynamy 2 sierpnia tradycyjnym, barwnym korowodem przez ulice naszego miasta. Startujemy o godzinie 17:00. Spotykamy się pod basztą kowalską i docieramy na arenę złota, czyli na Złotoryjski Zalew. Inaugurujemy, otwieramy Mistrzostwa Europy w pukaniu złota i wszystkie wydarzenia, które będą się działy w tym złotym tygodniu. Natomiast od 7 do 9 sierpnia zapraszam na Dni Złotoryi. Tym razem spotykamy się na stadionie miejskim i tam będzie scena i moc wydarzeń i atrakcji dla wszystkich. Na tych Mistrzostwach Europy w pukaniu złota, ale i Dniach Złotoryi głównymi gwiazdami będą m.in. Dawid Kwiatkowski, Małgorzata Ostrowska, ale i też Kubańczyk czy Mister Polska. Także będzie dużo się działo. Zapraszam do najstarszego miasta w Polsce, ale i też do Europejskiej Stolicy Złota 2026, czyli do Złotoryi.
5: Beata Nowicka, dziękuję już za uwagę.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: Hey Poland, we are Red City and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Mamo! Kurczy mi się brzuszek z głodu.
2: To ruszamy po kurcze do Delikatesów Centrum.
3: Do soboty filet z piersi kurczaka kilogram 19,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 24,99. A do środy arbuz złoty 79 kilo z Delikartą. Limit 10 kilo. Cena przed obniżką 3,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
4: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

Moves Tonight, ale i poranna rozgrzewka, kilka sprawnych ruchów, jak najbardziej wskazane. Te popołudniowe mogą być już trudniejsze, bo w tak wysokich temperaturach no łatwo nie jest. Bardzo przyjemny poranek 30 lipca, Muzyczne Radio, za chwilę u nas horoskop.

0: Sprawdzane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
1: 6.50. Rozpoczynamy tradycyjnie od baranów, które przypomną sobie dziś o zaległych rachunkach i sprawach niecierpiących zwłoki. Byki natomiast zmierzą się dziś z niechęcią do pracy. Dzień sprzyja zdobywaniu nowych doświadczeń. Bliźnięta staną przed trudnym wyborem. Możliwe rozmowy na temat problemów w pracy. Raki będą dziś całkowicie zaabsorbowane domowymi obowiązkami i nadrabianiem zaległości. Lwy pomogą komuś w rozwiązaniu sporego problemu. Razem będzie raźniej i dużo łatwiej. Panny, w pracy czy na urlopie wskazana ostrożność z uwagi na mniejszą niż zwykle koncentrację. Wagi zajmą się dziś sobą, w południe czeka nieoczekiwana wiadomość lub zmiana planów. Skorpiony ogarnie radosny nastrój, przypomną o sobie dawne przyjaźnie i stare kontakty. Strzelcom przyda się już oddech, ale do weekendu blisko i obejdzie się bez trudnych chwil. Koziorożce dzień zaczną mało udanie, na szczęście nerwowe sytuacje szybko miną. Wodniki mogą mieć problemy z dojazdami i z podróżami, trzeba wzmóc podwójnie czujność. A ryby będą wyjątkowo pobudzone, chętne do działania, a nawet do poplotkowania przy kawie. W czwartek imieniny obchodzą Julita, osoba metodyczna, oszczędna i zawsze zajęta, Ludmiła, towarzyska, przyjazna i dobroduszna oraz Piotr, ambitny, subtelny i dyplomatyczny. Składamy Wam najlepsze życzenia, pozdrawiamy także tych, którzy obchodzą dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego i dla Was, a osoby urodzone 30 lipca są oryginalne i towarzyskie. Osiągną powodzenie w zawodach, które wymagają samodzielności i odpowiedzialności. Mają dobrą rękę do interesów, ich wadą jest zazdrość. Trudno też im zapomnieć o doznanych urazach. Mają wysokie poczucie własnej godności i łatwo je urazić. Szczęśliwa cyfra 1, kamień, szlachetny, granat, a sprzyjający znak zodiaku to skorpion. Dzisiejszy dzień będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku, już o godzinę i 5 minut 30 lipca, 50 lat temu. Podczas letnich Igrzysk Olimpijskich w Montrealu polscy siatkarze pokonali w meczu finałowym ZSRR 3-2. W 1882 natomiast otwarto dworzec tatrzański w Zakopanem, a w 85, a więc 41 lat temu miał miejsce pierwszy koncert Depeche Mode w Polsce na warszawskim Torwarze. Muzyczne radio za 7.7.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojowo.
2: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: Po reklamie.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
4: Siódma.
0: Czas na wiadomości.
5: Syreny alarmowe zawyły dziś nad ranem na Lubelszczyźnie. Jest areszt dla podejrzanych o pobicie ukraińskiej pary we Wrocławiu. 27 września odbędą się przedterminowe wybory w Krakowie. Dorota Werdecka. Dźwięk syren alarmowych obudził nad ranem mieszkańców Lublina. Włączone jest z uwagi na zagrożenie w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Wybuchy było słychać m.in. w Lwowie, mówi rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
6: Koło godziny 3.50 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego otrzymało polecenie z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa do uruchomienia syren alarmowych. Oznacza to, że został uruchomiony system wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej. Dotyczyło to nie tylko miasta Lublin, ale także większości powiatów województwa lubelskiego.
7: Alarmy zostały uruchomione w związku z czym?
6: Z zagrożeniami, uderzeniami z powietrza i zgodnie z tą procedurą wojewoda lubelski polecił uruchomienie syren alarmowych.
5: Z naszych informacji wynika, że służby pracują w terenie, między innymi w różnych miejscach na Lubelszczyźnie. Sprawdzane są sygnały od mieszkańców, którzy twierdzą, że widzieli lub słyszeli coś niepokojącego. Takie sprawdzanie odbywa się między innymi w okolicach Chełma i Chrubieszowa. A jak podaje mer Kijowa, w nocy w stolicy Ukrainy było słychać również syreny alarmowe i odgłosy wybuchów. Rosja atakowała pociskami balistycznymi. Ukraińskie media donoszą też o wybuchach w okolicach Charkowa, Winnicy, Czerkasów, Krzywego Rogu i w obwodzie sumskim. A wczoraj w Lublinie prezydent Ukrainy spotkał się z polskim premierem. Władimir Zełenski niespodziewanie w drodze powrotnej z Waszyngtonu zrobił przystanek w Polsce i spotkał się z Donaldem Tuskiem. To pierwsze takie spotkanie od czasu polsko-ukraińskiego sporu o nadanie jednej z wojskowych jednostek na Ukrainie imienia bohaterów UPA. Sąd we Wrocławiu zdecydował, że dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie pary obywateli Ukrainy 3 najbliższe miesiące spędzi w areszcie. Do ataku doszło w niedzielę. Zatrzymani to 27-letni Tomasz M. i 45-letni Adam C. Wyjaśnienia złożył jedynie młodszy z napastników, mówi prokuratorka Beata Łęcka.
8: Tomasz M. złożył częściowe wyjaśnienia, częściowo przyznając się do udziału we fragmencie zdarzenia, jednakże interpretując je inaczej niż prokuratura. Czyli w jego ocenie to zachowanie jego nie wyczerpuje znamion zarzucanego mu czynu.
5: Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać, jak trzech mężczyzn bije dwójkę młodych ludzi. Policja szuka trzeciego sprawcy. 27 września odbędą się przedterminowe wybory na Urząd Prezydenta Krakowa. Taki termin podał premier. Wybory są potrzebne po majowym referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Zamknięcie popularnego szlaku zapowiada Tatrzański Park Narodowy. Ruszają prace przy sztucznych ułatwieniach na trasie między Dolinką Pustą a Kozią Przełęczą. Wymieniane będą łańcuchy, mówi Marta Mazik z TPN-u.
9: Ponieważ te sztuczne ułatwienia występują tam na takich zakosach, więc prace mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla turystów.
5: Tatrzański Park nie podaje terminu zakończenia prac. Dużo zależy od pogody. Paul Anka kończy dziś 85 lat. Piosenkarz, którego utworów świat słuchał w latach 60. i 70. największą sławę zdobył piosenką Diana, która w 1957 roku trafiła na pierwsze miejsca list przebojów w Europie i USA. Do dziś Paul Anka jest aktywny zawodowo, pisze, tworzy piosenki i śpiewa.
10: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. To będzie kolejny sezon bez polskiego zespołu w Lidze Mistrzów. Już po pierwszych meczach eliminacyjnych odpadł zarówno Lech Poznań, jak i Górnik Zabrze. W wyjątkowo kompromitującym stylu zrobił to mistrz Polski. Po wygranej w Danii 4-1 rewanż z Orhus miał być formalnością, ale goście strzelili 3 gole i doprowadzili do dogrywki, a po niej było 4-1 i wszystko rozstrzygnęły karne i Lech je przegrał. Górnik dzielnie walczył z wypakowanym gwiazdami Fenerbahce, zremisował 1-1, ale tydzień wcześniej w Stambule przegrał 0-1 i odpadł z rywalizacji. Oba zespoły powalczą teraz o Ligę Europy. Lech zagra z Klaksvik z Wysp Owczych, a Górnik ze zwycięzcą dwumeczu Twente Enschede Ferencvaros Budapeszt. Zaskoczenie i oburzenie to najczęstsze reakcje kontynentalnych federacji i związków krajowych na najnowszy pomysł FIFA dotyczący częściowej prywatyzacji najważniejszych imprez w tym mundialu. W powszechnej opinii stanowią one integralną część futbolu i nie powinny być przedmiotem handlu. W podobnym tonie wypowiada się Piotr Iwańczyk z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.
11: Ten plan jest pewnego rodzaju
3: naruszeniem pewnej świętości, pewnej integralności sportu, to na co szczególnie zwraca uwagę Europa, która stoi tu w dużej opozycji, między innymi za pośrednictwem UEFA. Natomiast realnie oddanie 20%, czyli pakietu mniejszościowego, faktycznie większość pozostałaby w rękach FIFA, to rozwadnianie własności nad światowym futbolem, bo tak możemy nazwać te asety komercyjne.
10: Oddanie 20% praw do mundialu odbiłoby się na widowisko.
3: W tym modelu raczej nikt by nie myślał o tym, czy piłkarze grają może zbyt dużo, czy ten produkt faktycznie jest takiej jakości, mówię o produkcie piłkarskim i tych mistrzostwach, jaki jest pożądany przez widzów, no to krótko mówiąc dostalibyśmy taką papkę, którą niestety jako konsumenci musielibyśmy przyjmować.
10: UEFA w oświadczeniu napisała o przekroczeniu granicy, której żadna instytucja zarządzająca piłką nożną nigdy nie powinna przekroczyć. Kamil Majchrzak odpadł z turnieju rangi ATP 500 w Waszyngtonie. Przegrał z rozstawionym z numerem 3 Amerykaninem Taylorem Fritzem 3-6, 4-6. A dziś w stolicy USA w 1/8 finału zagra Magdalena Fręch. Jej rywalką będzie rozstawiona z jedynką Jessica Pegula.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Musimy przebojować.
2: Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
4: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
2: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Auto Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: Dzień dobry, ruszamy w naszą kolejną letnią podróż. Dziś w programie elektryki wyprzedziły benzynę w Europie i fala kradzieży na niemieckich parkingach. Chociaż nie tylko tu. Arek Włodarski, ruszamy.
0: Auto Radio.
1: Dane z pierwszej połowy tego roku pokazują skalę transformacji. Samochody w pełni elektryczne odpowiadały za ponad 20% wszystkich nowych rejestracji w Unii Europejskiej, a hybrydy plug-in za kolejne blisko 19%. Razem pojazdy z możliwością ładowania osiągnęły ponad 30% udział w rynku, a aut na benzynę i ropę spadł do niecałych 30%. Pierwszy raz poniżej elektryków. Po chwilowym wahnięciu, gdy Elon Musk wziął się za politykę, klienci powrócili do Tesli, która rządzi na rynku wspomnianych aut elektrycznych. Przez pół roku sprzedano ich w Europie 33 tysiące egzemplarzy, prawie czterokrotnie więcej niż Volkswagena ID3. Podium kończy Skoda Elroq, a w czołówce znalazły się także Renault R5 i Skoda Enyaq. Mimo rekordowych wyników eksperci zwracają uwagę na czynnik, który może zmienić szybko ten układ. Chodzi o dopłaty i inne zachęty finansowe do zakupu elektryków. Ich ograniczenie lub zakończenie może wyraźnie osłabić tempo zmian i rozwoju rynku. Teraz fala kradzieży na m.in. niemieckich parkingach.
0: Aktualności.
1: Wakacyjne wyjazdy to okres wzmożonej aktywności złodziei działających na parkingach, na przykład przy niemieckich autostradach. Autoklub Europa ostrzega, że przestępcy coraz częściej wykorzystują podstępy i odwracanie uwagi kierowców. Jednym z najczęściej stosowanych sposobów jest wciąganie właściciela auta w rozmowę. Oszuści informują na przykład o rzekomym uszkodzeniu samochodu, twierdzą, że zgubili bagaż albo proszą o pomoc w rozwiązaniu jakiegoś wymyślonego problemu. Gdy kierowca skupia się na rozmowie, rozmówcy, kolejna osoba lub osoby próbują myszkować wokół auta lub w kabinie. Szczególnie narażeni są na to właściciele kamperów i przyczep kempingowych. Ich drzwi i okna często łatwiej sforsować niż te w klasycznych autach osobowych.
0: Porady ekspertów.
1: Często złodzieje wyważają drzwi lub okna w czasie, gdy nikogo nie ma w środku. Na nocleg najlepiej wybierać kempingi albo strzeżone parkingi wyposażone w szlabany, dobre oświetlenie i monitoring. Odludne miejsca to większe ryzyko kłopotów. Automobil Klub ostrzega też przed fałszywymi policjantami. Takie osoby też często pojawiają się na parkingach. Przypominają także przedstawiciele klubu o innym popularnym oszustwie, na przykład na pomoc drogową. Mowa o tak zwanych piratach holowniczych w Europie Wschodniej, między innymi na Węgrzech. Przestępcy poruszają się samochodami łudząco podobnymi do żółtych aut pomocy drogowej, na przykład ADAC. Zdarza się również, że wykorzystują urządzenia zagłuszające sygnał alarmowy, a następnie odholowują kierowców do podejrzanych warsztatów, gdzie wystawiane są im bardzo wysokie rachunki. Dziękuję, dzisiaj to wszystko. Życzę bezpiecznych podróży. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
2: Muzyczne Radio Lato.
3: Cześć ludzie, mówi Robert Gawliński. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy muzycznych.

0: Wojewódzkiej numer 320 w Marciszowie poinformował, że przywrócenie ruchu dla pojazdów nastąpi dzisiaj i przepraszam, jutro w piątek 31 lipca. Od jutra droga wojewódzka numer 320 ma być otwarta. Przedłużenie zamknięcia było spowodowane komplikacjami, jak czytamy, które pojawiły się w trakcie realizacji prac. Dziś czwartek, Muzyczne Radio, przedostatni dzień miesiąca.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: 23 minuty po siódmej.
2: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école.

0: jeszcze wiesz.
1: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
2: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
3: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
4: Po reklamie.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
5: To zaczniemy może tym razem od gór, od Śnieżki, gdzie już 18 stopni. Do tego wieje słaby, przyjemny wiatr z prędkością do 4-5 metrów na sekundę z południa. Tam będzie coraz cieplej, podobnie oczywiście jak na dolnośląskich nizinach, gdzie już temperatura dochodzi do 22 stopni popołudnie, z temperaturą od, uwaga, 33 do nawet 36 stopni we Wrocławiu, czy 37 stopni, które są prognozowane w Legnicy. Ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali. Słaby wiatr będzie wiał dzisiaj z kierunków południowo-zachodnich. Dzień słoneczny, bardzo ładny, bezchmurny.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Zapraszamy na kolejny raport regionalny. Jacek Rogulski.
7: Dzień dobry. W tym raporcie oczywiście kolejna fala upałów i kolejne ostrzeżenia. Strażacy z Dolnego Śląska ruszają na pomoc hiszpańskim kolegom i muzyczne wydarzenie w Podgórzynie. Czas na raport. Przed nami niestety albo i dobrze, że kolejna fala upałów na Dolnym Śląsku. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wydał dla większości powiatów ostrzeżenie najwyższego 3 stopnia. Temperatury maksymalne mogą wzrosnąć nawet powyżej 35 stopni Celsjusza. Tylko w powiatach kłoskich, Wałbrzyskim, Karkonoskim dzisiaj ma obowiązywać drugi stopień ostrzeżenia przed upałami. Synoptycy przypominają, że podczas upałów należy ograniczać przebywanie na słońcu w najgorętszych godzinach dnia, regularnie nawadniać organizm oraz zwracać szczególną uwagę na dzieci, seniorów i osoby przewlekłe chore. Pamiętajmy też o używaniu filtrów, kremów z filtrami odpowiednimi. Wysokie temperatury mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. Dalsze informacje. Trwają intensywne prace remontowo-budowlane siedziby Urzędu Gminy Radwanice w powiecie polkowickim. Inwestycja o wartości ponad 10 milionów złotych ma zakończyć się w 4 kwartale tego roku. Na czas remontu urząd został przeniesiony do specjalnie zaadaptowanych kontenerów, które pełnią funkcję tymczasowej siedziby Urzędu Gminy. To właśnie tam pracują urzędnicy i przyjmowani są obecnie mieszkańcy załatwiający swoje ważne sprawy.
8: Małgorzata Stroka, zastępca wójta gminy Radwanice, sekretarz gminy.
9: Urząd Gminy Radwanice w kontenerach, kontenerowy urząd. Dlaczego?
8: Dlatego, że w trakcie realizacji jest przebudowa naszego budynku Urzędu Gminy Radwanice. W związku z tym w zeszłym roku musieliśmy się przenieść właśnie do tego budynku kontenerowego. Powrócić planujemy już niebawem, dlatego że w 4 kwartale inwestycja się zakończy.
9: Czy to, że przenieśliście się, to oznacza, że to jest bardzo gruntowny remont?
8: Jest to przebudowa, rozbudowa, jest to taka konkretna inwestycja.
9: Co się zmieni, zwłaszcza na lepsze?
8: Na lepsze? No budynek będzie większy, to na pewno. Unowocześniony, dostosowany do osób niepełnosprawnych, więc tak jakby tutaj no idziemy ku lepszemu.
9: A jak się pracuje w kontenerze?
8: Bardzo dobrze, wbrew pozorom. Myśleliśmy, że będzie gorzej, ale gdzieś tam jesteśmy tutaj wszyscy bardzo blisko siebie, jest tutaj bezpośredni dostęp i współpraca między pracownikami, więc myślę, że mieszkańcy też są zadowoleni i nie zauważyli tej zmiany, że jest ona najgorsza.
7: Zmieniamy temat. Polscy strażacy jadą do Hiszpanii, by pomóc w walce z pożarami, które nękają kraj. Do wylotu w okolice rejonu Castilla-La Mancha przygotowuje się m.in. zespół z Wrocławia.
10: Strażacy z Polski, w tym grupa z Wrocławia, będzie działać w Hiszpanii od 1 do 30 sierpnia. Trwają teraz przygotowania do tego wyjazdu. Wrocławska grupa poleci w okolice Toledo. Ratownicy będą gasić pożary lasów, które pustoszą Hiszpanię od kilku tygodni. Ogień zagraża także mieszkańcom i terenom przemysłowym. przemysłowym. W sumie w Hiszpanii służbę będzie pełnić 105 strażaków z Polski. Jak podaje Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, ratownicy będą pracować rotacyjnie w 3 35-osobowych zmianach. Będą gasić pożary lasów z ziemi i pracować głównie przy użyciu narzędzi ręcznych, tam, gdzie ciężkie wozy nie mają szans dojechać. Jak podkreślają strażacy, z jednej strony będą pomagać Hiszpanom, ale z drugiej doświadczenie zdobywane w warunkach śródziemnomorskich, przy wysokich temperaturach, trudnym ukształtowaniu terenu i dużej dynamice pożarów przełoży się na dalsze podnoszenie gotowości oraz kompetencji wykorzystywanych podczas działań w kraju. Działania są elementem unijnego mechanizmu ochrony ludności i wzmacnia współpracę oraz interoperacyjność europejskich służb ratowniczych. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
7: Po raz kolejny Podgórzyn w powiecie karkonoskim stanie się jednym z przystanków 27. Festiwalu Bachowskiego, jednego z najważniejszych festiwali muzyki dawnej w Polsce. Tradycyjnie koncerty odbywają się w zabytkowych budowlach Dolnego Śląska, tworząc niepowtarzalne połączenie muzyki, historii i architektury. Wybitnych muzyków usłyszymy m.in. już w najbliższą sobotę w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Podgórzynie. Zaprasza wójt gminy Anna Kurowska.
0: Będą rozbrzmiewały sonaty misteryjne Bibera. Niesamowita barokowa muzyka w barokowych wnętrzach naszego kościoła. To są 2 godziny pięknej barokowej muzyki granej na skrzypcach, teorbie i klawesynie.
4: Wstęp wolny, ultramaraton, przepiękne wydarzenie.
7: Agnieszka Rozenek z Urzędu Gminy Podgórzyn.
4: Każda z tych 15 sonat odnosi się do konkretnej tajemnicy różańcowej. W tym anturażu kościoła będzie to niezwykłe przeżycie.
0: Serdecznie Państwa zapraszamy. To będzie na pewno niezapomniany koncert.
7: Bez wątpienia tak będzie, tak więc rezerwujmy sobie czas, bo naprawdę warto. Najbliższa sobota, Podgórzyn w powiecie karkonoskim. A my na kolejny raport zapraszamy o 8.30.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Hey, this is ATB and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
2: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
1: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
2: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
1: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch i jogurt Fantazja przy zakupie dwóch, trzeci za jeden grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też,
6: to poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
9: To nie jest pora.
8: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.

0: 3 września na model MGHS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Zaprasza salon MG Ultima Auto w Galerii Wiktoria w Wałbrzychu.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne radio.

O tym, jeśli wcześniej dziś wstaliście, mogliście już u nas usłyszeć. 85 lat temu w Ottawie na świat przyszedł kanadyjski artysta Polanka, wokalista najbardziej znany z przeboju Diana z 1957 roku. Płytka została sprzedana w ilości 9 milionów sztuk. Napisał też Polanka m.in. słowa do piosenki My Way w wykonaniu Franka Sinatry, a sam wyśpiewał jeszcze piosenki typu Put Your Head on My Shoulder czy na przykład Puppy Love, które z przyjemnością przypominamy, lata 60. w 85. urodziny artysty.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Usterka w aucie? DPF z Lubania służy pomocą w nowym serwisie. Wszystkie bieżące naprawy oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAB i katalizatorów. Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 97 000.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: Ósma.
0: Czas na wiadomości.
4: Służby zabezpieczają krater na Lubelszczyźnie po nocnym alarmie. Mieszkańców regionu obudziły dziś nad ranem syreny alarmowe. Fala upałów i pożary, walczą z nimi kolejne kraje. Dorota Werdycka. Krater o średnicy około 10 metrów zabezpieczają służby w miejscowości Ternawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Na polu w odległości około 2 km od zabudowań policjanci odkryli lej oraz porozrzucane elementy niezidentyfikowanego obiektu. Wcześniej służby dostały zgłoszenie o wybuchu. Po tym jak nad ranem około 3.50 na Lubelszczyźnie zawyły syreny alarmowe. To z powodu rosyjskich ataków lotniczych na Ukrainę. Po kilku minutach w Polsce alarm odwołano. Wcześniej dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że w związku z rosyjskimi atakami podrwało myśliwce. Sytuację od rana śledzi nasza lubelska reporterka Anna Gwintrek-Zabłocka.
5: Na ten moment wiemy tyle, że około godziny 3.50 zawyły syreny alarmowe i po kilku czy niespełna 10 minutach ten alarm został odwołany, czyli syreny zawyły ponownie. Było to związane z zagrożeniem atakiem z powietrza, potwierdza to rzecznik wojewody Marcin Bubicz.
6: Dotyczyło to nie tylko miasta Lublin, ale także większości powiatów województwa lubelskiego.
5: Mieszkańcy nie kryją, że syreny wielu z nich obudziły, tak jak panią Wandę.
7: Byłam na dworze z psem i zaczęły wyć. Przestało i później znowu, dwa razy.
5: Jednocześnie mam też informację, że trwa przeszukiwanie terenów w niektórych miejscach na Lubelszczyźnie, między innymi w powiatach biłgorajskim i janowskim.
4: A to w związku ze zgłoszeniami od mieszkańców. Z pożarami lasów walczy coraz więcej krajów. Po Hiszpanii i Francji są to Grecja, Portugalia i Turcja. Walkę z żywiołem będą utrudniać silne upały. W wielu krajach temperatura znów przekroczy 40 stopni. Intensywne pożary jeszcze bardziej podnoszą i tak wysoką temperaturę, a wtedy akcje strażaków bywają nieskuteczne, mówi profesor Ryszard Szczygieł z Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
8: Im pożar jest bardziej rozwinięty i przyjmuje większy rozmiar, to on decyduje tak naprawdę o tym, jak on się będzie rozprzestrzeniał. On właśnie kształtuje warunki swojego dalszego rozwoju.
4: W Portugalii w pożarze łąk ostatniej nocy spłonęło ponad 20 domów, trwa ewakuacja mieszkańców. Walka z nadużywaniem tymczasowego aresztowania, upominanie się o prawa wykluczonych komunikacyjnie i cyfrowo seniorów, wspieranie osób niepełnosprawnych, a także dbałość o prawa obywatelskie w dobie rozwoju technologii i sztucznej inteligencji. Między innymi te cele stawia przed sobą nowo zaprzysiężona Rzecznik Praw Obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram.
9: Rzecznik też powinien zwracać uwagę na taką kwestię, kiedy jakaś społeczność właśnie jest ubierana w tą figurę wroga, kiedy się próbuje jakąś panikę moralną wobec określonej grupy wzbudzić i powinien reagować.
4: Nowa rzecznik zapowiada też starania o otwarcie delegatury biura RPO we wschodniej Polsce. To prawdopodobnie pierwszy taki przypadek w naszym kraju. W Arboretum w podgorzowskich Chwalęcicach zakwitła lipa lśniąca. A to drzewo nigdy nie zimuje w Polsce, przyznaje założyciel Arboretum Marek Pogorzelec.
10: Udało się, pojawiły się te zawiązki, no i tak nie było to pewne, czy po prostu roślina je wykarmi, czy nie odpadną, bo to też się często zdarza. No, dały radę.
4: Lipa lśniąca naturalnie występuje w południowych Chinach i północnym Wietnamie.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Liga Mistrzów? Możemy zapomnieć, ale co zrobić, jak Lech Poznań najpierw wygrywa w Danii 4-1, a w rewanżu z Orchus przegrywa 0-3 po dogrywce 1-4 i mizernie strzela rzuty karne. To nie powinno tak wyglądać, mówi trener mistrzów Polski Nils Frederiksen. To ogromne rozczarowanie. Przytrafiło mi się w życiu kilka bolesnych porażek, ale ta z pewnością jest jedną z największych. Przede wszystkim, jeśli masz zaliczkę 4-1 z wyjazdowego spotkania, to nie można przegrać. utrzymać u siebie 1-4. Powinniśmy to byli utrzymać. Wstydu nie przyniósł Górnik Zabrze. Odpadł w starciu z Fenerbahce, bo przegrał tydzień temu w Stambule 0-1, ale wczoraj zremisował 1-1, mówi trener Michal Gaszparik.
3: Byliśmy blisko. Dzisiaj byliśmy blisko tej dogrywki. Może potem i niespodzianki, ale w tym dwójmecie zrobiliśmy trochę więcej błędów, a dlatego awansował Fenerbahce, ale dzisiaj nie było widać tą różnicę wartości tych zespołowej.
11: Lech i Górnik powalczą teraz o Ligę Europy, tak samo jak Jagiellonia. A dziś o trzecią rundę eliminacji Ligi Konferencji zagrają Raków i GKS. Częstochowianie na Malcie będą bronić dwubramkowej zaliczki z Valettą, a katowiczanie muszą odrobić u siebie gola straty w starciu z MŚK Żylina. Brazylijski napastnik Neymar poinformował, że zakończył występy w drużynie narodowej. Potwierdził tym samym to, co przebijało się przez jego wypowiedzi po odpadnięciu w 1/8 finału mundialu, w którym Brazylia przegrała z Norwegią 1-2. 34-latek jest najlepszym strzelcem w historii Canarinhos. W 130 meczach strzelił 80 goli. Polscy siatkarze zagrają dziś o półfinał Ligi Narodów. Ich rywalem w turnieju w Ningbo będzie Ukraina. Mecz zacznie się o 13:30. Wcześniej o 9:00 Włochy zagrają z USA. Zwycięzca naszego meczu o finał powalczy ze Słowenią, która wczoraj pokonała Turcję 3-0. Na Włochów lub Amerykanów czeka Japonia po wygranej z Chinami 3-1. I jeszcze Formuła 1. Międzynarodowa Federacja Samochodowa zdecydowała, że jeśli sytuacja polityczna i militarna na Bliskim Wschodzie nie ulegnie zmianie, to dwa kończące sezon wyścigi zapanowane w Katarze i Abu Zabi zostaną przeniesione do Europy. W grę wchodzi m.in. wyścig na włoskiej Imoli, ale szczegółów na razie nie podano.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowe.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Ski & Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Ski & Sun. Kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
3: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio Lato. W tym tygodniu gramy dla Was

0: say goodbye, absolutnie się nie żegnamy. Witamy tych wszystkich, którzy dopiero do nas dołączyli na progu nowego, bardzo ciepłego dnia.
1: Jacek,
2: czyli zespół Kwiat Jabłoni.
1: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.
3: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

Kwiat Jabłoni, Muzyczne Radio 8.18. Dzisiaj urodziny obchodzi brytyjska aktorka, artystka, której oprócz talentu na pewno pomogło też troszeczkę szczęście, gdyż w połowie lat 70. można powiedzieć odkrył ją gitarzysta Pink Floyd David Gilmour. Zafascynowany talentem młodej artystki, młodej dziewczyny, zafundował jej sesję nagraniową w profesjonalnym studiu, następnie przedstawił ją odpowiednim osobom, wprowadził, powiedzmy sobie, w świat muzycznego show biznesu. W 1976 roku, mając lat 18, podpisała swój pierwszy kontrakt z wytwórnią Kate Bush, bo o niej mowa. Jej utwór Wuthering Heights dwa lata później, w 1978 roku, zdobył szczyt listy Wielkiej Brytanii. A jej płyta Hounds of Love z 1985 roku przebywała na liście przez ponad 50 tygodni. Z tej płyty Running Up That Hill.

Running Up That Hill i Kate Bush, kończąca dziś 68 lat. Jest 8.24. Muzyczne radio w przedostatni dzień lipca.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Zwierzęta z całego świata jeszcze nigdy nie były tak blisko ciebie. Odwiedź nasze zoo w Görlitz, Citauerstrasse 43. Tu zobaczysz, dotkniesz i pokochasz zwierzęta. www.nasze-zoo.pl. Wielbłądy, małpy, pandy i wiele innych czekają na was.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Wszystkie produkty Madero 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie bakalie Bacador również 2 plus 1 gratis. Oraz tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie produkty Silan 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
2: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
3: Po reklamie.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
5: Jakieś 2-3 godziny temu było i 15, a będzie o jakieś 20 stopni więcej, bo synoptycy na dzisiejsze popołudnie, chyba najgorętsze w tym tygodniu, przewidują od 33 do 36, 7 w okolicach Wrocławia i Legnicy. Aktualnie mamy od 22 do 25, a więc nadal jeszcze komfortowo. Ciśnienie nie zmienia się i wynosi 1017 hektopaskali. Mamy słaby wiatr, który wieje z kierunków południowych. Będzie bardzo ładnie, bez chmur na niebie, cały dzień słoneczny, jutro ciąg dalszy upałów, z tym, że jutro dzień może się skończyć lokalnymi burzami. Sobota z niższą temperaturą.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: W studiu ponownie Jacek Rogulski. Zapraszamy na raport regionalny.
6: A co w tym raporcie? Kolejna gmina rezygnuje z usług komunikacyjnych Wałbrzycha, nowy dzierżawca szkolnego schroniska młodzieżowego w Legnicy i zaproszenie na letnie kino pod chmurką do Parku Zdrojowego w Jeleniogórskich Cieplicach.
0: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
6: Były budynek szkolnego schroniska młodzieżowego przy ulicy Jordana w Legnicy znalazł nowego dzierżawcę. Rozstrzygnięto właśnie przetarg ogłoszony przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, w którym udział zgłosiło 3 oferentów, jednak do licytacji przystąpiło ostatecznie tylko 2.
7: Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosiła 15 tysięcy złotych netto, a zwycięską ofertą złożyła legnicka firma Sun Project Biz, deklarując opłatę w wysokości 17 tysięcy złotych netto miesięcznie. Informuje Grzegorz Koczubaj, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Legnicy.
8: Oczekujemy, że nowy dzierżawca będzie prowadził tam działalność zbliżoną przynajmniej profilem do dotychczasowej działalności, a obiekt to jest obiekt służący szeroko rozumianej turystyce. Można tam prowadzić działalność hotelarską połączoną z działalnością gastronomiczną, taką działalnością eventową, bo tam jest ładna, duża sala. Generalnie, jeśli chodzi o zapisy miejscowego planu i funkcje budynku, to są szeroko rozumiane usługi.
7: Obecnie trwa kompletowanie dokumentów i dopełnianie formalności, a po ich zakończeniu zostanie podpisana umowa dzierżawy na okres 15 lat. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obiekt ma pełnić funkcję usługowo-administracyjną z możliwością prowadzenia działalności hotelowej. Przyszły dzierżawca będzie również zobowiązany do przeprowadzenia remontu budynku. Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: A teraz aglomeracja Wałbrzyska, gdzie po Walimu i Mieroszowie kolejna gmina rezygnuje z usług komunikacyjnych Wałbrzycha. A więcej na ten temat wie nasz reporter Jacek Zych.
9: Tak, rzeczywiście po Walimiu, który tę decyzję ogłosił wiosną, Mieroszowie, który zapowiedział rezygnację ze współpracy w ubiegłym miesiącu, we wtorek po południu taką decyzję o zakończeniu umowy z Wałbrzychem podjęła gmina Stare Bogaczowice. Tak jak w przypadku pozostałych gmin, chodzi o pieniądze, jakie Wałbrzych każe sobie płacić za dojazd autobusów miejskich, ale i niedostateczną, zdaniem władz gminy, siatkę połączeń zapewnianą przez Wałbrzych.
10: Specyfika naszej gminy wygląda w ten sposób, że mieszkańcy gminy Stare Bogaczowice
3: nie tylko są powiązani szkołą, pracą z Wałbrzychem, ale w dużej mierze też Świebodzice, Kamienna Góra, a nawet Bolków. I zależało nam od lat na tym, żeby jakoś te miejscowości skomunikować z gminą, a w ramach tego połączenia linii nr 8 nie jesteśmy w stanie tego zrobić.
9: Powiedział Tomasz Fąka, wójt gminy Stare Bogaczowice, który zaznaczył, że w takich samych pieniądzach, jakie gmina dzisiaj płaci Wałbrzychowi, otrzyma od niezależnego przewoźnika dużo większy zakres usług.
3: Będą połączenia na linii Kamienna Góra, Świebodzice przez Gostków, Stare Bogaczowice, Chwaliszów, Cieszów, tam i z powrotem. Wstępnie planujemy 4 takie kursy i również będą połączenia na linii Bolków, Wałbrzych, które będą skorelowane właśnie z tym autobusem linii Kamienna Góra, Świebodzice, tak by mieszkańcy mogli się przesiąść tutaj w Starych Bogaczowicach z jednego autobusu na drugi i wtedy będzie możliwość dojazdu w kilka miejsc.
9: Odejście Starych Bogaczowic od współpracy z Wałbrzychem uszczupla i tak nadwątloną siatkę połączeń aglomeracji wałbrzyskiej. Zarzewiem całej sytuacji była drastyczna podwyżka cen usług transportowych, jakie Wałbrzych świadczył okolicznym gminom. Ceny z kilkuset tysięcy złotych rocznie wzrosły do często niemal 1,5 miliona złotych. Wałbrzych, próbując zapobiec takim sytuacjom, zabronił prywatnym przewoźnikom korzystania ze zdecydowanej większości przystanków w mieście. Do sprawy będę wracał. Ze Starych Bogaczowic Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: Kolejne projekcje w ramach cyklu Letnie Kino pod Gwiazdami proponuje Zdrojowy Teatr Animacji w Wieleniej Górze. Każdego wieczoru, a dzisiaj wieczorem może być ciepło, wyświetlamy 2 filmy dla dzieci i dla dorosłych. Mówi Andrzej Bartnikowski, dyrektor Zdrojowego Teatru Animacji.
10: Chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na Letnie Kino pod Gwiazdami w Cieplicach, czyli cykl pokazów filmowych na świeżym powietrzu organizowany w samym sercu uzdrowiskowej części Jeleniej Góry, a konkretnie na Polanie za Zdrojowym Teatrem Animacji.
11: 30 lipca, godzina 19.30, film o pszczołach. Godzina 21.30, Indiana Jones i Świątynia Zagłady.
10: O godzinie 19 zawsze film familijny z mocnym ukłonem dla widowni dziecięcej. O godzinie 21 film zdecydowanie dla widzów dorosłych. Serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia w Cieplicach.
6: Czyli do zobaczenia w Cieplicach. Dzisiaj wieczorem kolejne 2 atrakcyjne filmy. Jeden dla dzieci, drugi dla dorosłych. Ja zapraszam na kolejny raport już o 9.30. A teraz ważne informacje dla turystów, którzy zaplanowali dzisiaj wycieczkę w Karkonosze.
12: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
13: Pogoda w górach.
14: Stacja Centralna Grupy Karkonoskiego, ratownik dyżurny Piotr Kaszyn. No kolejny dzień upalny przed nami, wszystko na to wskazuje. Już teraz mamy w Jeleniej Górze temperatury 28 stopni. Zachęcam do wyjścia na wycieczki, ale też proszę o zachowanie ostrożności. Oczywiście nakrycie głowy i coś dodatkowego do picia jak najbardziej wskazane. Ale po kolei. Zaczynam od Śnieżki, temperatura 18 stopni, wiatr południowo-zachodni 5 metrów na sekundę, czyli jak na Śnieżkę to jest minimalne, widzialność ponad 50 km, praktycznie bez zachmurzenia i ciśnienie atmosferyczne 845,6 hektopaskali i rośnie. Stacje w górach, w Karpaczu mamy 26 stopni, bezwiecznie, z bardzo dobrą widzialnością, Szklarskie Poręby póki co mamy jeszcze 21 stopni, bezwiecznie i bardzo dobra widzialność. Wybierając się w góry, gorąca prośba, proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Ta aplikacja naprawdę ułatwia nam dotarcie do osoby potrzebującej pomocy. Skraca to znacznie czas. Część szlaków jest jeszcze zamknięta ze względu na remonty, także dobrze też zapoznać się z tą listą, która jest dostępna na stronie internetowej Karkonoskiego Parku Narodowego. Życzę miłych wycieczek i dziękuję bardzo.
12: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
15: Hello Poland, I'm Peter.
16: Jonas.
17: Linda.
15: Together we call ourselves Basic Element. Right now you're listening to Muzycznie Radio and they really love music.

0: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Fit Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
8: Po reklamie. Muzyczne

odkąd u ciebie taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak naraz, ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń,

Radek Bajor dzisiaj jakby bardziej wyspany, no nic dziwnego. Raczej częściej niż rzadziej słuchacie go wczesną porą już od godziny 6, a dziś na 9 za poranek. Dziękuję z kolei, ja Zbyszek Deka. Miłego dnia, pozdrawiam, słyszymy się jutro.

0: Reklama. Armen. Teraz w nowej lokalizacji. Jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy na kompleksowe ręczne mycie auta, pranie tapicerki, renowację skór, detailing, powłoki ceramiczne i oklejanie folią PPF. Na miejscu poczekalnia z aromatyczną kawą. Z nami umówisz się na konkretną godzinę. Zadzwoń. 452 894 989. Armen. Jelenia Góra, Spółdzielcza 38. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: Dziewiąta.
1: Czas na wiadomości.
3: Niezidentyfikowany obiekt spadł w rejonie miejscowości Ternawa. Nad ranem mieszkańców Lubelszczyzny obudziły syreny alarmowe. Upały zmieniły turystykę. Na popularności zyskuje zjawisko nazwane coolcation. Dorota Wartecka. Służby potwierdzają, że niezidentyfikowany obiekt spadł w miejscowości Ternawa Kolonia na Lubelszczyźnie, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Obiekt spadł na pole, pozostawiając po sobie kilkumetrowy lej.
4: Wojewodowie, samorządowcy uruchomili na swoim poziomie sygnały alarmowe. Te sygnały alarmowe mogli usłyszeć mieszkańcy województwa lubelskiego. To zagrożenie trwało mniej więcej około 10 do 11 minut.
3: Nikomu nic się nie stało, nikt nie został poszkodowany. Na miejscu pracują m.in. strażacy, zabezpieczają teren. Jak zapewnia kapitan Tomasz Stachyra, rzecznik lubelskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej?
5: Nie było potrzeby gaszenia żadnego pożaru. Jak byliśmy na miejscu, nie było żadnego wybuchu.
3: W związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa nad Ukrainą oraz w związku z tym, że około 3:40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt, podrwały się myśliwce. Co najmniej 8 osób nie żyje, a ponad 12 zostało rannych w wyniku całonocnego ataku Rosji na Ukrainę. Rosja wystrzeliła dziesiątki rakiet balistycznych i manewrujących, a także setki dronów. Celem były w większości duże miasta, ucierpiały Kijów oraz Lwów. Tuż przed atakiem w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że zmasowany atak może być odpowiedzią Rosji na efekty jego wizyty w Stanach Zjednoczonych. Już dziś rusza SOR, czyli Stołeczna Operacja Referendalna. Na ulicach Warszawy będą widoczni wolontariusze w pomarańczowych kamizelkach i czapkach. Będą zbierać podpisy pod odwołaniem prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Organizatorzy mają 60 dni na zebranie 132 tysięcy podpisów. Tyle ważnych deklaracji jest potrzebnych, by referendum w ogóle się odbyło. Błażej Kulesza.
6: Zbiórka podpisów pod referendum, jak zapowiadał szef inicjatywy Maciej Wilk, ma być początkiem dyskusji o Warszawie.
7: Chcemy podsumować to, co było nie tak z naszym miastem przez te ostatnie 8 czy nawet 20 lat.
6: Nie będzie to wcale takie proste, mówi Piotr Szyszko, radny z Prawa i Sprawiedliwości.
8: Ciężko jest prowadzić debatę, ponieważ często ludzie są tak mocno przekonani o słuszności obecnej władzy, że nie chcą w ogóle słuchać żadnych argumentów.
6: Bo sami warszawiacy w sprawie prezydenta i referendum są mocno podzieleni.
9: To jest
6: decydowanie.
9: Idiotyzm, no.
6: A dlaczego?
9: Po prostu już raz wybraliśmy i nie do końca rządzą.
10: Różne sprawy mi się faktycznie nie podobają.
11: To trzeba zrobić po prostu zebranie podpisów i tyle, i wyjdzie dopiero.
6: Ale co najistotniejsze, większość mieszkańców stolicy nie wie o rozpoczynającej się zbiórce podpisów od referendum.
3: Fala upałów i pożary w południowej Europie zmieniają sposób planowania wakacji. Coraz więcej turystów wybiera chłodniejsze kierunki lub przesuwa urlopy poza szczyt sezonu, pisze Rzeczpospolita. Zjawisko określane mianem coolcation, czyli wakacje w chłodniejszym klimacie, zyskuje na popularności. Według badania portalu Booking.com blisko 3/4 ankietowanych bierze pod uwagę warunki pogodowe przy planowaniu urlopu, a 55% uważa, że niektóre popularne kierunki stały się latem zbyt gorące. Turystów zyskują kraje skandynawskie, Finlandia, Norwegia, Szwecja i Dania. Liczba rezerwacji wzrosła tam nawet o blisko połowę.
12: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Ligi Mistrzów nie podbijemy, to chociaż spróbujmy dostać się do Ligi Konferencji. Dziś rewanżowe mecze drugiej rundy eliminacji dla dwóch polskich drużyn. Raków Częstochowa po wygranej u siebie 3-1 z Walettą zapowiada, że na Malcie też chce zwyciężyć, mówi pomocnik Oskar Repka.
13: Cel jest jasny, przejść do następnej rundy i wygrać ten mecz. To nieważne, czy jest zaliczka dwubramkowa. Zmierzyliśmy się z tym przeciwnikiem i przeanalizowaliśmy sobie to, co było złe, to, co było dobre.
12: Trudniejsze zadanie przed GKS-em Katowice, który który przegrał tydzień temu w Żylinie z MKS-em 0-1, mówi pomocnik Gieksy Bartosz Nowak.
2: Myślę, że wyciągnęliśmy wiele dobrych momentów i tych złych też, żeby to poprawić w następnym spotkaniu, a przed nami mecz o wszystko. Gramy u siebie, czy będziemy grać dalej, czy nie będziemy grać dalej w pucharach i nieważne jaki byłby wynik pierwszego spotkania, tak czy inaczej u siebie byśmy chcieli wygrać.
12: Mecz Rakowa o 19.30, a GKS-u o 20.30. Przypomnę, wczoraj w walce o Ligę Mistrzów Lech roztrwonił 3-bramkową przewagę nad Orchus i przegrał po rzutach karnych, a Górnik Zabrze zremisował z Fenerbahce 1-1, ale tydzień wcześniej przegrał w Stambule 0-1. To tylko pomysł, tak o planach jeszcze większej komercjalizacji Mistrzostw Świata mówi prezydent FIFA. Gianni Infantino zabrał głos po tym, jak środowisko piłkarskie wyraziło oburzenie na pomysł utworzenia nowej spółki do zarządzania turniejami, w której 20% udziałów trafiłoby w prywatne ręce. To niepowtarzalna okazja, by dać potężny impuls rozwojowi futbolu na całym świecie. Zbyt mała część rosnącej wartości komercyjnej piłki nożnej trafia do tych obszarów dyscypliny, które potrzebują jej najbardziej. Uchwycenie tej wartości wymaga dodatkowej wiedzy eksperckiej, odrębnej od samego zarządzania i rozwijania sportu. Natomiast co ważne, to tylko oferta, nie obowiązek.
14: It is just an offer, not an obligation.
12: Pomysłowi sprzeciwia się przede wszystkim UEFA, ale nie stanowi ona większości w gronie 211 federacji zrzeszonych w FIFA. Rozstawiony z trójką Taylor Fritz okazał się za mocny dla Kamila Majchrzaka w drugiej rundzie turnieju w Waszyngtonie. Polak przegrał z Amerykaninem 3-6, 4-6. A dziś w stolicy USA o trzecią rundę zagra Magdalena Fręch, jej rywalką będzie trzecia rakieta świata Jessica Pegula.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Olivia Adams, Karma's on my side. 9 minut po godzinie 9. Dzień dobry, czwartek, jest 30 lipca, jest miesiąc, nam się kończy, pół wakacji też w zasadzie już za nami, a my podajemy cyfry na dzisiaj. 33, 34, 36 i 35 stopni i wcale to nie są wyniki do najbliższego losowania gier liczbowych. To my tyle dzisiaj zobaczymy na naszych termometrach w zależności od tego, gdzie mieszkacie. Dlatego życzymy wam odrobiny chłodu i to nie tego w relacjach międzyludzkich. Radek Bajor, Muzyczne Radio. Dzień dobry, witajcie.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
3: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
4: Specjalistyczny gabinet optometryczny i salon optyczny Sebastian Powązka zaprasza po komfortowe okulary do czytania do komputera dla kierowców oraz progresywne na każdą odległość. Badanie optometryczne, dobór oprawek i wykonanie okularów w jednym miejscu. Realizujemy i udzielamy zniżki na wszystkie recepty okularowe. Optyk optometrysta Sebastian Powązka. Jelenia Góra, 1 maja 58/7. Vis-a-vis Kościoła Garnizonowego. 45 lat doświadczenia w dbaniu o jakość widzenia jeleniogórzan. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Specjalistyczny Zakład Optyczno-Optometryczny Sebastian Powązka w Jeleniej Górze.
5: Cześć, tu Michał Mitros, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
6: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Do tego napój gazowany Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
8: W tym tygodniu gramy dla

0: Deboza i I Wanna, taki to utwór, jeden z najbardziej popularnych ostatnio utworów na antenie muzycznego radia i nie tylko. To jest jedna z takich piosenek, które na pewno będą się jednoznacznie kojarzyły z latem roku 2026, z lipcem, z piękną pogodą. Znaczy teraz to ona jest piękna, bo wcześniej jak było, to doskonale wiecie, ale o tym msza. Swoją drogą, to nie mogłoby być coś w pół do między tym, co było, a tym, co teraz jest albo i będzie? No właśnie. Na pytanie, jak będzie, to teraz my będziemy odpowiadali, bo jest prawie 16 minut już po 9, pora właściwa.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Barany przypomną sobie dziś o zaległych rachunkach i sprawach niecierpiących zwłoki. Byki zmierzą się dziś z niechęcią do pracy. A, żeby tylko byki. Dzień sprzyja zdobywaniu nowych doświadczeń. Bliźnięta staną przed trudnym wyborem, możliwe rozmowy na temat problemów w pracy. Raki będą dziś całkowicie zaabsorbowane domowymi obowiązkami i nadrabianiem zaległości. Lwy pomogą komuś w rozwiązaniu sporego problemu. Razem będzie raźniej i dużo łatwiej. Panny w pracy czy na urlopie wskazana ostrożność z uwagi na mniejszą niż zwykle koncentrację. Wagi zajmą się dziś sobą. W południe czeka nieoczekiwana wiadomość lub zmiana planów. Skorpiony ogarnie radosny nastrój. Przypomną o sobie dawne przyjaźnie i stare kontakty. Strzelcom przyda się już oddech, ale do weekendu blisko i obejdzie się bez trudnych chwil. Koziorożce dzień zaczną mało udanie. Na szczęście nerwowe sytuacje szybko miną. Wodniki mogą mieć problemy z dojazdami czy z podróżami. Trzeba wzmóc podwójnie czujność. Ryby będą wyjątkowo pobudzone i chętne do działania, a nawet do poplotkowania przy kawie. Byleby to była kawa mrożona. Czwartek, 30 lipca, dzisiaj jest 154 dni do końca roku. Julita, wróć. Julita, metodyczna, oszczędna i zawsze zajęta. Ludmiła, towarzyska, przyjazna i dobroduszna, a także Piotr, ambitny, subtelny i dyplomatyczny, mają imieniny. A osoby urodzone 30 lipca są oryginalne i towarzyskie. Osiągają powodzenie w zawodach, które wymagają samodzielności i odpowiedzialności. Mają dobrą rękę do interesów. Ich wadą jest zazdrość, trudno im też zapomnieć o doznanych urazach. Mają wysokie poczucie własnej godności i łatwo je urazić. Szczęśliwa cyfra 1, kamień szlachetny, granat, a sprzyjający im znak zodiaku to skorpion.
2: Witam pięknie, Andrzej Krzywy, zespół Demono. Muzyczne radio, oni naprawdę kochają muzykę.

0: Elvis Presley, Backstreet Boys i Backstreet Bossa Nova. Ciekawe, jakby brzmiała jakaś kolaboracja Elvisa Presleya, nie wiem, z Dua Lipą na przykład. Chociaż w dobie AI to nie mów hop, bo jeszcze okaże się, że przeskoczysz. Ale są pewne rzeczy, które są nie do przeskoczenia, jak awarie na drogach.
1: Drogi na gorąco.
0: Informacja od naszego słuchacza, droga krajowa numer 5 między miejscowościami Bolków, Mysłów, kilometr z numerem 442. Tam wziął i spsuł się kombajn rolniczy do nie zbierania kur po wioskach, tylko do koszenia zboża. Najprawdopodobniej stoi na łuku drogi, nie widać go i wielka prośba jest, żeby uważać. Krajowa piątka, kilometr 442 między Bolkowem a Mysłowem. Tam awaria kombajnu, a jeśli wy, drogie lub drodzy, wiecie o czym my nie wiemy, no to dajcie koniecznie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia. Dziękujemy w imieniu naszych słuchaczek i słuchaczy.
1: Drogi na gorąco.

0: A korek na drodze krajowej numer 5 na tym kilometrze 442 ma kilka kilometrów w stronę Jeleniej Góry. Uważajcie więc na siebie, tam ruchem kierują panowie z tego kombajnu, z tego co powiedział nam kolejny z naszych słuchaczy.
1: Muzyczne Radio Lato.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
5: 9.30 na zegarze. O godzinie 9.00 najcieplejszą miejscowością w Polsce według IMGW była Legnica. Tam termometr pokazywał 26,4 stopnie Celsjusza. To oficjalnie oczywiście, bo wasze termometry pewnie pokazują więcej i idziemy w zakład, że będą pokazywały też wam więcej niż to życzone dzisiaj maksimum od 33 do 36 stopni. Mnóstwo słońca dzisiaj na niebie, chmur, ilość iście aptekarska, ale padać nie powinno, burze też raczej są wykluczone. Do tego wszystkiego dzisiaj nie ochłodzi nas wiatr. On ma być słaby i będzie nam wiał głównie z kierunków południowych. Panowie, żar leje się z nieba.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Sprawdzamy jeszcze biometr. Biometr już teraz jest niekorzystny, bo zrobiło się gorąco. Ciśnienie wydaje się być optymalne. To 1016 hektopaskali, ale w ciągu dnia będzie spadać. Jeśli chodzi o jakość powietrza, to przynajmniej tutaj jest wręcz idealnie. A teraz Jacek Rogulski, raport regionalny. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Po raz kolejny. Oczywiście mówimy o tych upałach. Wychodząc z domu trzeba być przygotowanym. Oczywiście nawadniamy się, ale my zaczniemy ten raport od ostrzeżenia, bo przed nami kolejna fala upałów na Dolnym Śląsku. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wydał dla większości powiatów ostrzeżenie najwyższego 3 stopnia. Temperatury maksymalne wzrosną nawet powyżej 35 stopni. Tylko na południu regionu, w powiatach kłodzkim, wałbrzyskim, karkonoskim, dzisiaj ma obowiązywać drugi stopień ostrzeżenia przed upałami. Synoptycy przypominają, że podczas wysokich temperatur należy ograniczać przebywanie na słońcu w najgorętszych godzinach dnia, regularnie nawadniać organizm oraz zwracać szczególną uwagę na dzieci, seniorów i osoby przewlekle chore. Pamiętajmy także o stosowaniu kremów z odpowiednim filtrem. Wysokie temperatury mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia.
8: A słuchacie raportu regionalnego.
7: Teraz Wałbrzych i po raz kolejny ulica Beethovena, na której w końcu półmetek przekroczyła budowa nowoczesnej bazy miejskiego zarządu MZUK autobusowa. Inwestycja ma być gotowa do końca tego roku.
9: Choć może sam temat nie wydaje się specjalnie interesujący, to o skali inwestycji może świadczyć fakt, że w ciągu ostatnich kilku lat Miejski Zakład Usług Komunalnych w Wałbrzychu przejął niemal wszystkie funkcje związane z utrzymaniem miasta. Od sprzątania i zieleni przez utrzymanie dróg, wywóz śmieci, a ostatnio nawet komunikację miejską. Kilka niewielkich baz, jakimi do tej pory dysponowało przedsiębiorstwo, przestało wystarczać. Na ulicy Beethovena budowana jest więc nowoczesna, jedna dla niemal wszystkich służb baza.
10: Tak naprawdę MZUK z każdym tygodniem, z każdym miesiącem przyjmuje kolejne zadania własnej gminy, natomiast chcemy ulokować przy ulicy Beethovena w nowo powstającym budynku przede wszystkim usługi związane z utrzymaniem miasta, z koszeniem, z odbiorem odpadów. Stąd też dwie pierwsze kondygnacje są przeznaczone dla pracowników fizycznych, dla pracowników z odbioru odpadów, z utrzymania miasta, z koszenia. Będą tam zlokalizowane szatnie, łaźnie, pomieszczenia socjalne, a na trzeciej i czwartej kondygnacji będą pomieszczenia dla administracji, dla księgowości, dla zarządu spółki.
9: Powiedział Kacper Nogajczyk, odpowiedzialny za inwestycje wiceprezydent Wałbrzycha. Prace prowadzone są w błyskawicznym tempie. Inwestycja w związku z koniecznością rozliczenia projektu w 2026 roku ma być zakończona do późnej jesieni.
10: Budynek jest w stanie surowym zamkniętym, instalacja elektryczna, instalacja instalacje grzewcze mamy położone, również tynki. Trwają prace w tej chwili wykończeniowe wewnątrz. Na pierwszej kondygnacji mamy położone wszystkie instalacje wraz z tynkami. Kończą się prace związane z układaniem instalacji na drugiej i trzeciej kondygnacji. Rozpoczęło się tynkowanie na drugiej kondygnacji i trzeciej kondygnacji. Powinny rozpocząć się prace związane z wykończeniem obiektu wewnątrz.
9: Wspomniałem wcześniej, że baza budowana jest niemal dla wszystkich. Dodam na koniec, że kilkaset metrów wyżej budowana jest druga część tej bazy, czyli zajezdnia dla kilkudziesięciu wodorowych i elektrycznych autobusów miejskich. Ta inwestycja także ma się zakończyć jeszcze w tym roku. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: Kolejne utrudnienia w ruchu w Jeleniej Górze. Już od najbliższego poniedziałku ruszą prace remontowe nawierzchni na ulicy Czarnoleskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Strumykową do skrzyżowania z ulicą Borówkową. Informuje Marcin Ryłko, rzecznik Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze.
11: Nie oznacza to jednak całkowitego zamknięcia drogi. Prace prowadzone będą przy utrzymaniu ruchu dla samochodów osobowych. W czasie realizacji remontu mogą jednak wystąpić krótkotrwałe przestoje oraz chwilowe utrudnienia w przejeździe. W związku z prowadzonymi pracami, i to jest ważna informacja dla wszystkich, którzy podróżują komunikacją miejską, w godzinach od 8 do 16 w tych dniach wystąpią zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej MZK. Linia numer 1 kursować będzie wyłącznie do przystanku Dwór Czarne, zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy. Na czas prowadzonych prac uruchomiona zostanie linia numer 1 bis, kursująca na trasie Dwór Czarne, Wrzosowa, objazdem przez ulicę Księdza Gniatczyka, ulicę Sudecką i ulicę Borówkową z pominięciem takich przystanków jak Czarnoleska Kościół oraz Malinowa i Kalinowa. Rozkład jazdy linii numer 1 bis dostępny będzie od 31 lipca na stronie MZK oraz na przystankach Dwór Czarne, Borówkowa i Wrzosowa. Kierowców i pieszych tradycyjnie w takiej sytuacji prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu.
7: Kolejny raport o 10.30, a przed nami górska prognoza pogody.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Pogoda w górach.
12: Stacja Centralna Grupy Karkonoskiego, ratownik dyżurny Piotr Kasznia. No kolejny dzień upalny przed nami, wszystko na to wskazuje. Już teraz mamy w Jeleniej Górze temperatury 28 stopni. Zachęcam do wyjścia na wycieczki, ale też proszę o zachowanie ostrożności. Oczywiście nakrycie głowy i coś dodatkowego do picia jak najbardziej wskazane. Ale po kolei. Zaczynam od Śnieżki. Temperatura 18 stopni, wiatr południowo-zachodni 5 metrów na sekundę, czyli jak na Śnieżkę to jest minimalne, widzialność ponad 50 km. Praktycznie bez zachmurzenia i ciśnienie atmosferyczne 845,6 hektopaskali i rośnie. Stacje w górach. W Karpaczu mamy 26 stopni, bezwiecznie, z bardzo dobrą widzialnością Szklarskiej Poręby. Póki co mamy jeszcze 21 stopni, bezwiecznie i bardzo dobra widzialność. Wybierając się w góry, gorąca prośba, proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Ta aplikacja naprawdę ułatwia nam dotarcie do osoby potrzebującej pomocy. Skraca to znacznie czas. Część szlaków jest jeszcze zamknięta ze względu na remonty, także dobrze też zapoznać się z tą listą, która jest dostępna na stronie internetowej Karkonoskiego Parku Narodowego. Życzę miłych wycieczek i dziękuję bardzo.
13: Dzień dobry, Krzysztof Antoniak, ratownik dyżurny GOP Grupy Sudeckiej. Zaczyna się ciepło, temperatura już o poranku 24-25 stopni. Nie ma wiatru, nie ma chmurek, więc jest naprawdę duży upał. Więc pamiętajmy, że wybierając się w góry, weźmy coś na głowę i weźmy dużą ilość naporów, dwa razy więcej niż bierzemy zazwyczaj. Niech motto naszego dnia będzie góry dla rozważnych. Dziękuję i miłego dnia życzę.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
14: Yo Poland, I'm Third Life and you're listening to Muzyczna Radio. They really love music.

0: reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Kelis, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
3: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
2: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
3: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
2: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512 334 559 www.topsteel.com.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Himalaje, byleby to nie były Himalaje trudności piętrzonych przed wami, a Himalaje na przykład lodów wiśniowych czy waniliowych do schłodzenia się w ten piękny, ale upalny dzień. Mela Koteluk i Himalaje, trochę jaka pogoda, to i taka muzyka u nas, a z drugiej strony Culture Club przypomina, że po godzinie 11 pojawi się u nas cały zestaw niezapomnianych hitów wszechczasów, chociażby takich jak ten właśnie numer. Dajcie głośniej.

Whisper, la Meuron Deuce. To już ile? To już 7 minut przed godziną 10. Korek na DK5 w okolicach Mysłowa. To już ma kilka kilometrów w jedną stronę, a w drugą stronę też się okazuje, że ma. W okolicach Mysłowa to jest między Bolkowem a Jelenią Górą. Uważajcie na siebie bardzo mocno. Swoją drogą, to weekend się nam za chwilę przydarzy, tylko żeby to nie był taki weekend, o którym śpiewa Freya Ridings w tej oto piosence. Weekends.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
2: Reklama. Usterka w aucie? DPF z Lubania służy pomocą w nowym serwisie. Wszystkie bieżące naprawy oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAB i katalizatorów. Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 90 7000.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 10.
4: Czas na wiadomości.
6: Służby wyjaśniają, co dokładnie spadło w nocy w okolicach Tarnawy. W drodze na Lubelszczyznę jest już premier Donald Tusk. Bociany powoli szykują się do odlotu do ciepłych krajów. Dorota Wertycka. Służby wyjaśniają, co spadło w okolicach Tarnawy Kolonii w województwie lubelskim. W polską przestrzeń powietrzną wleciał niezidentyfikowany obiekt. Jak mówi wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, dowództwo jest na bieżąco informowane o wszystkich działaniach.
7: Nikomu nic się nie stało, zniszczeniu też nie uległy żadne obiekty, więc to są dobre informacje. Wszystkie systemy zadziałały od wczesnych godzin porannych, właściwie nocnych, bo sytuacja miała miejsce po godzinie 3 nad ranem.
6: A wczoraj podczas rozmowy premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Lublinie była poruszona kwestia możliwego zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Było więcej obiektów, które mogły wlecieć w polską przestrzeń powietrzną, mówi rzecznik Dowództwa Generalnego Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski. Nie wiadomo jeszcze, czy obiekt, który spadł w Tarnowie, to rakieta czy dron.
8: Nasz myśliwiec, który został skierowany niezwłocznie po wykryciu tego obiektu w naszych systemach radiolokacyjnych, no nie zdążył go zidentyfikować, przechwycić. Jeżeli byłaby taka konieczność, na pewno byłaby autoryzacja do neutralizacji, natomiast no, nie zdążył, on zanikł.
6: Na miejscu pracują strażacy, policja i prokuratura. Według relacji lubelskich strażaków nie doszło do żadnego wybuchu w miejsce zdarzenia. A na miejscu jest nasza reporterka Anna Gwiterek-Zabłocka, która rozmawiała z mieszkańcami.
9: Wśród mieszkańców nie ma jakiegoś bardzo dużego strachu, bardzo dużego lęku. Natomiast mówią i przyznają to, że nigdy w życiu czegoś podobnego nie słyszeli. Ten wybuch nad ranem był ogromny i rzeczywiście obudził.
10: Huk był straszny. Zatrzęsło się w domu.
11: Nie było to ciekawe. To pierwsze w życiu takie, oby ostatnie.
9: Mieszkańcy czekają w tej chwili na kolejne informacje, co się wydarzyło i czy na ten moment nic im nie zagraża. A do Tarnawy Kolonii jedzie w tej chwili premier Donald Tusk.
6: Bramy piłkarskiego raju zatrzasnęły się przed nami z hukiem. Górnik Zabrze odpadł po walce, Lech Poznań po występie, który przejdzie do historii polskiej piłki klubowej, tej niechlubnej. O szczegółach Michał Łoszkiewicz.
12: Po raz kolejny daliśmy się nabrać. Już patrzyliśmy na następną rundę i na to, kto będzie kolejnym rywalem Lecha Poznań, bo przecież w Danii mistrz Polski wygrał 4-1 i rewanż miał być formalnością. Ta zamieniła się jednak w koszmar. 0-3 po 90 minutach, 1-4 po 120 i porażka w karnych. Z podniesioną głową walkę o Ligę Mistrzów kończy Górnik Zabrze. Odpadł, ale w rewanżu z dużo silniejszym Fenerbahce zremisował 1-1. Lech i Górnik zagrają teraz o Ligę Europy.
6: To dopiero połowa wakacji, a bociany już powoli szykują się do odlotu. Do Afryki wystartują w połowie sierpnia. Do tej pory młode muszą sprawnie latać, dlatego teraz trenują loty. A w gniazdach bocianich robi się ciasno i dorosłe wynoszą się, żeby wybudować nowe gniazdo obok tego, w którym wykluły się młode. Tak zrobił na przykład słynny Krutek z Krutyni na Mazurach.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

Będzie piekło, będzie piekło, będzie zdecydowanie piekło, jeżeli się nie posmarujecie, a jesteście na zewnątrz, posmarujecie się odpowiednim kremem z filtrem. Chociaż słuchajcie, ja wczoraj usłyszałem, że krem z filtrem to zło, trzeba stosować wyciąg z marchewki. Nie wiemy, jak wyciągać coś z marchewki i trochę głupio się smarować sokiem marchewkowym, ale ponoć działa też inny sok z innego owoca czy też warzywa i też jest ponoć dobry, nic nie wiemy. Jeśli chodzi o inne ważne rzeczy, no to myśleliśmy, że sobota będzie najcieplejsza. Wychodzi, że jednak nie, że dzisiaj jest najcieplej. Jutro będzie odrobinkę chłodniej. A to był Michael Jackson, Billie Jean w remiksie od Boba Szyparta. Dzień dobry.

0: Słońca bez końca.
1: No ja nie wiem, czy z tym słońcem dzisiaj to jest dobry pomysł.
2: Reklama. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie-Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skin Sun. Kolej gondolowa w Świeradowie-Zdroju.
3: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch i jogurt Fantazja przy zakupie dwóch, trzeci za jeden grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
4: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
7: Jeszcze w kwietniu 23-letnia Klaudia z Wałbrzycha odbywała studia w Pekinie. Dotąd pełna energii, utalentowana, ciekawa świata kobieta w krytycznym stanie zdrowia została przyjęta do szpitala. Wkrótce po powrocie do Polski zaopiekowali się nią lekarze z 4. Wojskowego Szpitala we Wrocławiu. Stwierdzono u Klaudii m.in. stan po ostrym zapaleniu otrzewnej, perforację dwunastnicy, ciężkie zapalenie płuc, padaczkę. Przed kobietą dalsze badania, bardzo kosztowne leczenie i rehabilitacja. Na stronie internetowej matka Klaudii pisze: bardzo pragnę zobaczyć, jak córka wraca do zdrowia, jak realizuje swoje marzenia. Proszę, pomóżcie mi ją uratować. Podaję adres do wpłat. siepomaga.pl Klaudia Uciechowska, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Klaudia Uciechowska, myślnik, zbiórka charytatywna.
8: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: No i fajnie mają teraz ci, którzy pławią się w luksusie klimatyzacji elektrycznej albo wodnej. Najfajniej mają ci, którzy teraz pławią się w luksusie klimatyzacji spowodowanej lasem albo górkami, albo na przykład górkami, wróć, przepraszam. Nie idziemy w góry, idziemy w górki. Bez względu na to, jak one są duże. Albo ci, którzy po prostu pławią się teraz w luksusach, nie wiem, na przykład pływania w wodospadzie podgórnej. Ale by sobie człowiek poszedł się schłodzić. A najgorzej to ci, co mają słowiańską klimatyzację, czyli brak jej.
1: Cześć ludzie, mówi Robert Gawliński, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.
0: Ale nic, przeżyjemy to i później będziemy mówili sobie na koniec dnia. Myślę, że nie stało się nic złego, tylko troszkę się zgrzałem. 13 minut po godzinie 10, teraz Robert Gawliński, a za chwilę J-Ax i Il Seal i Maria Salvador.

0: Obiecaliśmy, że będzie Maria Salvador i proszę bardzo, słowa dotrzymaliśmy. JX i Ill Seal, 20 minut po godzinie 10. W lecie nie jest łatwo nikomu, zwłaszcza na drogach, a drogi też w sumie są na gorąco.
1: Drogi na gorąco.
0: Mogłyby się odrobinkę schłodzić swoją drogą. No dobrze, dosyć sucharów, teraz informujemy. Jadąc od czwórką od Zgorzelca w kierunku do Wrocław, ze zjazdem Nowa Wieś Legnicka już będziecie mieli spowolnienie, a później postoicie w korku. Korek jest spowodowany tym, że spsuła się ciężarówka w kolorze żółtym, ładna i stoi sobie na prawym pasie, a tam nie ma pasa awaryjnego, w związku z czym w tym miejscu może się korkować. Uważajcie na siebie. Dodatkowo mamy wiedzę, że na 120 km również w kierunku Wrocławia niedługo zostanie autostrada też przekorkowana najprawdopodobniej, bo też pas prawy będzie zamknięty na czas wymiany koła w pojeździe, który się wziął i uszkodził. Dziękujemy za informację naszym przyjaciołom z Dolnośląskiej Alarmowo. A wam, drogie dziewczęta i drodzy chłopcy, przypominamy 757-646-646 albo głosówka w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia. Tak możecie nas i nasze słuchaczki i słuchacze poinformować o jakichś utrudnieniach na drogach regionu.
1: Drogi na gorąco.
2: If you know what I feel, and if you feel the same way too, just close your eyes.

0: bardzo proszę uważać, bo w drugą stronę na Wrocław jest pas wolny, więc prędkości są dość duże tych aut nadjeżdżających, a panom, którym się bardzo spieszy i na trzeciego próbują wyprzedzać, no nie wytłumaczę. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy i rzeczywiście świat byłby ładniejszy i prostszy i fajniejszy, gdyby wszyscy stosowali się do podstawowych reguł ruchu drogowego. Przypominają panie policjantki i panowie policjanci, zwłaszcza z wydziałów ruchu drogowego wszelakich miast w naszym pięknym regionie. Drogi i drodzy, wczoraj pojawiła się u nas najpierw z ciastem, a później wpadła na kawę o poranku do naszego porannego programu Muzyczne Radio Lato. O poranku Oliwia Socha zrobiła takie wrażenie, tak rozbroiła wszystkich uśmiechem, że chodzi byliśmy tutaj wszyscy uśmiechnięci do samego wieczora. Poopowiadała kilka rzeczy o swojej płycie, pouśmiechała się, zapowiedziała piosenki i w ogóle okazała się być przemiłą, przezdolną, młodą damą. Oliwia Socha, oczy u nas.
2: Muzyczne Radio Lato. Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Fit Deli, Calvi & Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny.

0: produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
3: To nie jest pora.
2: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Zaprasza salon MG Ultima Auto w Galerii Wiktoria w Wałbrzychu.
2: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
3: 10.31 o godzinie 10.00 najcieplejszym miastem w Polsce była Legnica, tam 31 stopni, a później na dzisiaj zapowiadane jest od 33 w Wałbrzychu do 36 stopni właśnie w Legnicy. Do tego wszystkiego na niebie mnóstwo słońca, którego nie będą mąciły żadne chmury. Zachmurzenie dzisiaj ekstremalnie małe wręcz. Dzień najprawdopodobniej bez opadów i bez burz. Do tego wszystkiego wiatr nas dzisiaj nie ochłodzi, bo on jest słaby. W porywach będzie wiał do 36-40 km na godzinę i to tylko miejscami, a kierunek, z którego dzisiaj wieje nam ten wiatr, to kierunek głównie południowy. Taka to pogoda w czwartek 30 lipca.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
3: Przy takiej pogodzie niestety biometr będzie niekorzystny, możemy czuć się nie najlepiej, mimo ciśnienia, które wydaje się być całkiem. 1016 hektopaskali na barometrach w stolicy regionu i to ciśnienie dzisiaj tylko nieznacznie już pójdzie w dół. Jeśli chodzi o jakość powietrza, to praktycznie wszędzie, z wyjątkiem Trzebnicy, jest ono idealne. Trzebnica i część Wrocławia, tam jest dobrze. Obowiązują w najgorszym wypadku jasno-żółte alerty smogowe, mówiące o tym, że delikatnie przekroczone są dopuszczalne normy stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu PM2,5. A teraz Jacek Rogulski, raport regionalny.
5: W tym raporcie czeki na remonty zabytków dla mieszkańców Legnicy, pilotażowa stacja bada wodę w Szklarskiej Porębie, czwarty sudecki festiwal historyczny Kroniki Odkrywców ruszy w tym roku w Chełmsku Śląskim. No tak, to będzie już czwarta edycja.
6: Dio, słuchacie raportu regionalnego.
5: Prezydent Legnicy Maciej Kupaj wręczył przedstawicielom wspólnot mieszkaniowych symboliczne czeki na remonty budynków. W tym roku z programu Zabytek od Nowa Historia w Twoich rękach skorzysta 40 zabytkowych obiektów, a miasto przeznaczy na ten cel blisko 6,5 miliona złotych.
7: To ponad dwa razy więcej niż rok temu.
8: Kiedy decydowałem o uruchomieniu programu Zabytek od Nowa, wiedziałem, że takie są oczekiwania nie tylko gestorów tych obiektów, ale także wszystkich mieszkańców i turystów.
7: Maciej Kupaj, prezydent Legnicy.
8: W roku 2025 przeznaczyliśmy na ten cel 3 miliony złotych i udało się wesprzeć 21 zabytków. Dziś program jest już ponad dwukrotnie większy. Do gestorów 40 obiektów zabytkowych trafi rekordowa kwota prawie 6,5 miliona złotych. To 36 wspólnot mieszkaniowych, ale także dwie parafie, właściciel prywatnej kamienicy i jedna organizacja pozarządowa. Chcemy, żeby kamienice legnickie na nowo odzyskały blask poprzedniej epoki, żeby cieszyły.
7: Drugim programem, który miasto Legnica uruchomiło w ubiegłym roku i kontynuuje w tym, jest Ogrodowe Miasto.
8: To program skierowany do rodzinnych ogrodów działkowych. Wielu mieszkańców spędza tam wolny czas, ale działki to także zielone płuca miasta, stąd wsparcie miasta w realizacji ważnych dla nich inwestycji. W roku ubiegłym przeznaczyliśmy kwotę 100 tysięcy. W tym roku to kolejne ogródki działkowych, kolejnych 5 stowarzyszeń i 85 tysięcy złotych. Dzięki temu modernizowane są sieci wodociągowe, energetyczne, remontujemy budynki administracji, altany, ogrodzenia i liczę, że w roku przyszłym będą to także miejsca parkingowe dla legnickich działkowców, bo wiem, że to jest dzisiaj dość duży problem. Dla działkowców oczywiście to jest konkretna pomoc i wiemy, że bez tego wsparcia część z tych inwestycji byłaby bardzo trudna do zrealizowania.
7: Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
5: Na stacji uzdatniania wody leśny domek w Szklarskiej Porębie od kilku miesięcy działa nietypowe urządzenie. Instalacja ma na celu określić zakres działań w celu rozwiązania wieloletniego problemu koloru wody w kranach. Pracę systemu nadzoruje Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji przy wsparciu naukowców z Politechniki Wrocławskiej. Mówi Marcin Kryrowicz, kierownik oddziału KSWiK w Szklarskiej Porębie.
2: ta nowa stacja ma nam umożliwić podjąć decyzję, w którym kierunku będziemy szli w trakcie modernizacji czy rozbudowy stacji uzdatniania wody. Badania przeprowadzane są wspólnie z Politechniką Wrocławską. Pan profesor Marek Mołczan przygotowuje pewne dane, analizuje, bada naszą wodę, zarówno tą, która wchodzi do pilota, który tam jest postawiony, jak i wodę, która wychodzi. Na sam koniec zostanie przeprowadzona razem z dostawcą tej instalacji, to jest firma z Wielkiej Brytanii, i będzie przedstawiona analiza i ewentualna koncepcja rozbudowy i modernizacji.
5: No tak, jeśli chodzi o wodę, to pamiętajmy, żeby dzisiaj o tej wodzie na pewno nie zapominać i nawadniajmy się, bo temperatury wysokie. Na rynku w Chełmsku Śląskim odbyła się konferencja prasowa zapowiadająca 4. Sudecki Festiwal Historyczny Kroniki Odkrywców. Organizator Krzysztof Wojtas, starosta Małgorzata Krzeszkowska oraz burmistrz Lubawki Andrzej Wojdyła zapowiedzieli imprezę, która odbędzie się 5 września na rynku Chełmska Śląskiego, a Muzyczne Radio objęło patronatem medialnym tę imprezę.
9: Dzisiaj spotykamy się już w pewnym sensie tradycyjnie, żeby zaprosić Państwa i opowiedzieć o tym, co się będzie działo w tym roku na festiwalu, ponieważ to jest już nasza 4. konferencja prasowa, bo to jest już też 4. zbliżająca się edycja Sudeckiego Festiwalu Historycznego Kroniki Odkrywców. Krótko jeszcze o samej formule festiwalu. Jest to festiwal, który przede wszystkim jest cyklem prelekcji różnych badaczy, dziennikarzy, naukowców, historyków, którzy zajmują się badaniem szeroko pojętych spraw związanych z tajemnicami, z historią regionu sudeckiego, ze sprawami tak zwanymi skarbowymi. I te prelekcje odbywają się w różnych nieoczywistych, co jest charakterystyczne też dla tego festiwalu, nieoczywistych miejscach Chełmska Śląskiego. A w tym roku prawdopodobnie nawet jedna z lokalizacji będzie w sklepie.
10: Ja, proszę Państwa, dziękuję panu Krzyśkowi Sudety Pro za to, że ten festiwal jest organizowany właśnie w Chełmsku Śląskim. Oprócz tego, że każdy może tutaj przyjść, poznać historię osób, które tutaj mieszkały przed nami, osób, które, co się wydarzyło, co ci ludzie robili, jakie wykonywali zawody, no jakie też mieli problemy i co ich trapiło. O tym wszystkim, proszę Państwa, można się dowiedzieć od osób, które zajmują się tutaj historią, czy też profesjonalnie, czy też w inny sposób.
11: Ta bardzo bogata historycznie, przepiękne zakątki, każdy zakątek naszego powiatu Chełmska Śląskiego, bo on jest przepiękny i bardzo stary, ma swoją tajemnicę. I właśnie 5 września na tym festiwalu będziecie Państwo mieli możliwość porozmawiać z cudownymi ludźmi, dla których historia jest życiem, a historia to nasza tożsamość, tożsamość, z którą wielu z nas powinno się łączyć. Ja wierzę w to, że przyjedziecie Państwo do Chełmska Śląskiego ze swoimi rodzinami, ze swoimi dziećmi, wnukami, bo bardzo pięknie jest, jeżeli możemy w piękny sposób wśród cudownych ludzi, którzy znają historię, porozmawiać i przekazać to kolejnym pokoleniom.
5: 5 września na rynku w Chełmsku Śląskim 4. Sudecki Festiwal Historyczny Kroniki Odkrywców. No to już rezerwujemy czas i korzystamy z tego pięknego zaproszenia. I zapraszamy też na kolejne raporty po południu.
4: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
12: Hi Poland, this is Garnik and you're listening Muzyczne Radio.

0: Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj niezapomniany weekend w Pałacu Paulinum. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy ci na spędzeniu weekendu w Pałacu Paulinum? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac Paulinum. Kameralny i unikatowy hotel w samym sercu Jeleniej Góry. Zaprasza na odpoczynek.
1: Po reklamie.

0: polskim filmie, bardzo klasycznym i uwielbianym przez wszystkich filmie, pada jedno hasło. Zawsze pamięta się to, czego nie można zapomnieć. I ta życiowa prawda niechże będzie razem z nami zawsze, kiedy słuchamy Starsy z jej nową piosenką. Czy będziemy się pamiętać? Tak, będę pamiętał. Kwadrans przed 11 jest, pozwólcie teraz.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Panie i panowie, dziewczęta i chłopcy, z wielką przyjemnością prezentujemy dziś premierowo Brave i Tom Byrne, Lucky.

0: Someday. Tak, pewnego dnia może się tak wydarzy, że autostrada A4 będzie całkowicie przejezdna i nie będzie na niej korków i nie będzie utrudnień, ale na razie przypominamy, że tak nie jest. Kierunek ze Zgorzelca na Wrocław, węzeł Legnickie Pole, tam zepsuła się ciężarówka, nadal tkwi na pasie prawym i tam koreczek jest. Następny koreczek się wydarzy na kilometrze z numerem 120, ale on pewnie jest niewielki. Tam wycięty też jest prawy pas, bo naprawiają ciężarówkę również, zdaje się. A później przed samym węzłem Bielany na wrocie do Wrocławia też możecie chwilę postać. A u nas teraz...
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Grzegorz Chyży. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: Tak jest. Ta piosenka nosi tytuł Sztos i mamy nadzieję, że ten czwartek 30 lipca to będzie dla was też prawdziwy sztos. 4 minuty przed 11, 4 minuty przed wiadomościami z kraju i ze świata.
2: Do

0: pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zych.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
2: Autopromocja.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 11.
3: Czas na wiadomości.
5: Niezidentyfikowany obiekt spadł w okolicach Tarnawy na Lubelszczyźnie. Sprawy wyjaśniają służby, zbiera się też sztab kryzysowy. Europa Zachodnia walczy z pożarami, trudna sytuacja m.in. w Grecji. Dorota Werdecka. Nie ma uszkodzeń budynków i nikomu nic się nie stało. Służby sprawdzają, jaki obiekt spadł w miejscowości Tarnowa Kolonia. Nad ranem na Lubelszczyźnie rozległy się syreny alarmowe na kilka minut w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę, a jeden obiekt naruszył przestrzeń powietrzną Polski.
6: Śledztwo będzie prowadzone przez prokuraturę okręgową w Lublinie. Trwają tam na miejscu działania. Najważniejsza informacja, że nikomu nic się nie stało. Ten obiekt spadł na pole w odległości około 2 kilometrów od najbliższych zabudowań.
5: Mówi Andrzej Fiołek, rzecznik Komendy Głównej Policji. Na miejscu jest Anna Gmitarek-Zabłocka, która rozmawia z mieszkańcami.
7: Panie Tadeuszu, pan mieszka najbliżej tego miejsca, w którym miało dojść do wybuchu?
8: W zasadzie tak. Nastąpił najpierw taki ogromny szum potężny i nagle wybuch.
7: Do czego by pan to porównał? W ogóle czy da się porównać?
8: Wie pani, to jest okropny wybuch. Potężny. O tu mam takie rzeczy, były tu poopierane tutaj przy tym budynku, to poprzewracały się. Stres człowieka ogarnia, to wiesz, nagle takie wydarzenie, to jest. Służby zaczęły jechać, a to policja, to straże, potężna dziura jakaś wyrwana jest. Taki lej w ziemi, no to musiało być potężne uderzenie.
5: Na miejscu jest premier, trwa posiedzenie sztabu kryzysowego. A tak jak zapowiadał Donald Trump, amerykańska armia w nocy przeprowadziła zmasowany atak na Iran. Eksplozje było słychać w kilku irańskich miastach, głównie tych leżących w pobliżu ścieśniny Ormus. Cezary Jaszczyk.
9: Amerykanie uderzyli m.in. w centra dowodzenia i instalacje należące do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Iran już zdecydował się na odwet, wystrzeliwując rakiety m.in. w kierunku amerykańskich baz w Jordanii. Niepokojące doniesienia napływają z Egiptu, gdzie dron uderzył w amerykański tankowiec, który zawinął do portu Damietta na Morzu Śródziemnym. To pierwsze uderzenie na terytorium Egiptu w czasie tej wojny. Jak wynika z ustalenia New York Timesa, za atakiem miał stać właśnie reżim w Teheranie, a miał to być pokaz siły i dowód, że jeśli Iran zdecyduje się na dalszą eskalację wojny, globalna żegluga i dostawy surowców energetycznych będą poważnie zakłócone.
5: Około 8 tysięcy osób zostało ewakuowanych z greckiej Krety, która zmaga się z pożarami lasów. W trakcie akcji zginęło 3 strażaków. Miniona noc według lokalnych władz była koszmarna. Pożary są trudne do ugaszenia, nie pomaga w tym wiatr, który na północy wyspy rozpędzał się w porywach do 125 km na godzinę. Z pożarami zmaga się także Hiszpania i Portugalia oraz Turcja. We Francji, gdzie od wielu dni strażacy walczą z ogniem w Żyrondzie, sytuacja jest ustabilizowana, noc minęła spokojnie. Sztucznej inteligencji nie zawsze warto bezrefleksyjnie wierzyć, o czym przekonał się kierowca w Zabrzu. Po tym jak zatrzymali go policjanci z drogówki za przekroczenie prędkości o 14 km na godzinę, nie przyjął mandatu, który wynosił 100 zł, bo tak podpowiedział mu asystent AI. A po tym jak sprawa trafiła do sądu, dostał grzywnę 8-krotnie wyższą od mandatu.
3: To były wiadomości.
2: Muzyczne radio.
3: Niezapomniane hity wszechczasu.

0: Niektórzy powiedzą evergreeny, niektórzy powiedzą bangery, a jeszcze inni powiedzą bangiery. I też będzie dobrze. To są po prostu niezapomniane hity wszechczasów, a to jest nasza propozycja aż do godziny 13 w programie Muzyczne Radio Lato. Pora właśnie na niezapomniane hity wszechczasów. Redbox i Mantu to już za nami, a przed nami między innymi ATB, Mr. Zup, Mariah, Elgar. Popażegnij kawą 3. A właśnie. Jak się popaczyć kawą? Jak kawa dzisiaj tylko i wyłącznie mrożona?
1: Niezapomniane hity wszechczasów.
2: W Muzycznym Radiu.
3: Reklama.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
6: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
7: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.
12: Muzyczne Radio Lato.
13: W tym tygodniu gramy dla Was

ATV i York, The Fields of Love, piosenka, którą wam obiecaliśmy kilka minut temu, a muzyczne radio to jest stacja, która zdecydowanie łączy pokolenia, bo z jednej strony, słuchajcie, ATV jest, a z drugiej strony jest Mr. Zup z kawałkiem Mój jest ten kawałek podłogi, ale to nie tylko w radiu, słuchajcie, każda impreza, nieważne co tam leci, czy to ciocie imieniny, czy to jest potańcówka pod gwiazdami, zawsze pojawiają się ATB i Mr. Zup z tym kawałkiem, także nie tylko my łączymy pokolenia, to jest rzecz naturalna.

Ty, bo piękny, on jest jak z muzeum. Przejeżdża obok ulicą, a słońce praży delikatnie. Człowiek sobie popija bezalkoholowy napój z liściem mięty. A jaka jest rzeczywistość? A rzeczywistość jest okrutna, zła i podła, bo człowiek nie jest na Kubie. Jest w Polsce i słucha sobie w biurze poważonych kawą 3 w niezapomnianych hitach wszechczasów.

0: Muzyczne radio.
1: Niezapomniane hity wszechczasów.
2: Gorąco? Tak, gorąco. Później też będzie gorąco. O tym za moment.
3: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
0: Autopromocja.
1: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
0: Autopromocja.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
3: Pogoda.
4: Ostrzeżenie przed upałem ciągle są aktywne. Te ostrzeżenia są 2 i 3 stopnia w naszym regionie. Temperatury maksymalne do 36 stopni, a jeśli pytacie, ile było o godzinie 11, no to informujemy. Od 30 na ziemi kłodzkiej do prawie 35 stopni w Legnicy i ta była dzisiaj najcieplejszym o tej porze miastem w Polsce. Mnóstwo słońca na niebie, niebo bezchmurne, dzień bez opadów i bez burz. Najprawdopodobniej, a wiatr wieje słabo z kierunków południowych. Jeśli pytacie o biometr, to odpowiadamy krótko. Jest niekorzystny przy

0: takim upale. Ciśnienie 1016 hektopaskali, później delikatnie spadnie, a jeśli chodzi o jakość powietrza, to w całym regionie jest ono wręcz idealne, w najgorszym wypadku dobre.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
0: No właśnie, mówiliśmy o Legnicy i przenosimy się do Legnicy.
2: Wiadomości z Legnicy.
3: Remonty kamienic, wsparcie dla działkowców i kolejne letnie wydarzenia. Legnica nie zwalnia tempa i pomimo półmetku wakacji w mieście bardzo dużo się dzieje. Zacznijmy od zabytków. Prezydent Maciej Kupaj wręczył właśnie przedstawicielom wspólnot mieszkaniowych symboliczne czeki na remonty budynków. W tym roku z programu Zabytek od nowa, historia w Twoich rękach skorzysta 40 zabytkowych obiektów, a miasto przeznaczy na ten cel blisko 6,5 miliona złotych. To ponad dwa razy więcej niż rok temu.
4: Kiedy decydowałem o uruchomieniu programu Zabytek od nowa, wiedziałem, że takie są oczekiwania nie tylko gestorów tych obiektów, ale także wszystkich mieszkańców i turystów.
3: Maciej Kupaj, prezydent Legnicy.
4: W roku 2025 przeznaczyliśmy na ten cel 3 miliony złotych i udało się wesprzeć 21 zabytków. Dziś program jest już ponad dwukrotnie większy. Do gestorów 40 obiektów zabytkowych trafi rekordowa kwota prawie 6,5 miliona złotych. To 36 wspólnot mieszkaniowych, ale także dwie parafie, właściciel prywatnej kamienicy i jedna organizacja pozarządowa. Chcemy, żeby kamienice legnickie na nowo odzyskały blask poprzedniej epoki, żeby cieszyły.
3: Drugim programem, który miasto Legnica uruchomiło w ubiegłym roku i kontynuuje w tym, jest Ogrodowe Miasto.
4: To program skierowany do rodzinnych ogrodów działkowych. Wielu mieszkańców spędza tam wolny czas, ale działki to także zielone płuca miasta, stąd wsparcie miasta w realizacji ważnych dla nich inwestycji. W roku ubiegłym przeznaczyliśmy kwotę 100 tysięcy. W tym roku to kolejne ogródki działkowe, kolejnych 5 stowarzyszeń i 85 tysięcy złotych. Dzięki temu modernizowane są sieci wodociągowe, energetyczne, remontujemy budynki administracji, altany, ogrodzenia i liczę, że w roku przyszłym będą to także miejsca parkingowe dla legnickich działkowców, bo wiem, że to jest dzisiaj dość duży problem. Bez tego wsparcia część z tych inwestycji byłaby bardzo trudna do zrealizowania. Cieszy mnie aktywność mieszkańców i chęć wspólnej pracy na rzecz rozwoju Legnicy. Dla nas równie ważne są duże miejskie inwestycje, jak budowa dróg, budowa żłobka czy centrum przesiadkowego, ale też te mniejsze działania realizowane właśnie we współpracy z legniczanami. Przypomnę, że już we wrześniu głosować będziemy nad kolejnymi projektami Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. Warto więc dziś już sprawdzić, jakie to projekty.
3: Lato w Legnicy trwa w najlepsze, a frekwencja na miejskich wydarzeniach pokazuje, że mieszkańcy i goście chętnie korzystają z wakacyjnej oferty. Przed nami kolejny miesiąc pełen atrakcji.
5: Liczba uczestników nie tylko z Legnicy to jest najlepszy dowód na to, że takie wydarzenia są po prostu potrzebne.
3: Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydentka Legnicy.
5: Na potańcówkach bawią się absolutnie całe rodziny, na seansach kina na zamku wszystkie leżaki są zajęte, a same koncerty familijne w Parku Miejskim mają już swoją wierną publiczność. W sierpniu imprez będzie jeszcze więcej, więc zapraszamy już dzisiaj na kolejne potańcówki, bezpłatne kino pod gwiazdami i kino na dachu, bo projekcje rozpoczynamy w ramach Letniej Akademii Filmowej. Odbędą się również koncerty w parku, spływy kajakowe, yoga pod chmurką. W ostatni weekend sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 25. Międzynarodowy Turniej Kowali, między innymi potańcówkę z zespołem Wowakin oraz klubowe zakończenie lata.
3: Jednym z najważniejszych wydarzeń sierpnia będzie organizowane już po raz drugi Dolnośląskie Święto Wojska Polskiego, które 15 sierpnia odbędzie się na Legnickim Rynku.
5: Będą oficjalne uroczystości, prezentacje sprzętu wojskowego, militarne miasteczko dla dzieci, wystawy historyczne, koncerty, także atrakcji na pewno nie zabraknie. Wieczorem na scenie zobaczymy m.in. orkiestrę Huty Miedzi Legnica z mażoretkami oraz amerykański Big Red One Band. Zatańczymy także z warszawską orkiestrą sentymentalną.
3: Szczegółowy program wszystkich sierpniowych wydarzeń można znaleźć na stronie internetowej miasta oraz w mediach społecznościowych Legnicy.
2: Wiadomości z Legnicy.
6: Hi, this is Glenn the Kid Marchewka of Big Bad Voodoo Daddy, and you're listening to Muzyczna Radio. They really love

0: Wersja oficjalna głosiła chcemy być sobą, a wersja mniej oficjalna śpiewana na jednym z festiwali w Jarocinie brzmiała chcemy być ZOMO. Takie to były czasy wówczas. A u nas to dzisiaj jest w ramach podsumowania faktu, iż to jeden z niezapomnianych hitów wszechczasów. Perfekt, to za nami.
1: Muzyczne radio.
2: Niezapomniane hity wszechczasów.
0: A my wrócimy do Was za moment z naszym dzisiejszym hit-typem.
3: Reklama. Specjalistyczny gabinet optometryczny i salon optyczny Sebastian Powązka zaprasza po komfortowe okulary do czytania do komputera dla kierowców oraz progresywne na każdą odległość. Badanie optometryczne, dobór oprawek i wykonanie okularów w jednym miejscu. Realizujemy i udzielamy zniżki na wszystkie recepty okularowe. Optyk optometrysta Sebastian Powązka. Jelenia Góra, 1 maja 58/7. Vis-a-vis Kościoła Garnizonowego. 45 lat doświadczenia w dbaniu o jakość widzenia jeleniogórzan. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Specjalistyczny Zakład Optyczno-Optometryczny Sebastian Powązka w Jeleniej Górze.
4: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
5: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
6: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie. Muzyczne radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Panie i panowie, dziewczęta i chłopcy, młodsi i starsi, oto Brave i Tom Byrne i Lucky.

0: Cześć, tu Lady Punk, słuchacie muzycznego radia.
1: I słuchajcie go dalej, a w muzycznym radiu niezapomniane hity wszechczasów, wersja nieco odświeżona, bo z gościem, gość nazywa się Tomasz Organek, jest gościem, co się zowie. A zatem panowie plus pan ten jeden stworzyli na nowo raz jeszcze kryzysową narzeczoną i ten numer prezentujemy wam na prawie 4 minuty przed południem, przed wiadomościami krajowymi i zagranicznymi.

0: zapomniane hity wszechczasów.
1: W muzycznym radiu. Autopromocja.
0: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
2: 12.
0: Czas na wiadomości.
2: Śledztwo i kolejne pytania w sprawie tego, co spadło na Lubelszczyźnie. Powrót mega upałów, miejscami nawet 36 stopni. Za chwilę też o pijanych za kółkiem rodzicach z Wielkopolski. Marcin Krzamiński, witam i zapraszam. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wybuchu, do jakiego doszło w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Jest prowadzone w kierunku sprowadzenia katastrofy dużych rozmiarów. Na miejsce mają przyjechać eksperci z Ukrainy, by pomóc polskim śledczym. Na miejscu jest też Anna Gmiterek-Zabłocka. Aniu, pojawiają się głosy, że nie na czas włączono syreny.
3: Starosta biłgorajski Andrzej Szarlip mówi, że za uruchomienie syren odpowiedzialna jest Straż Pożarna. Czy one rzeczywiście zostały uruchomione przed tym, jak doszło do wybuchu, tego na ten moment nie wiemy. Starosta mówi, że wszystko teraz będzie sprawdzane.
4: Też każda służba, każde powiedzmy ogniwo w tym zarządzaniu kryzysowym i też w kwestii informowania ma swoje zadania i tutaj z pewnością pan wojewoda i na poziomie wojewódzkiego sztabu kryzysowego wszystkie te działania podsumowujące, sprawdzające będą prowadzone.
3: Mieszkańcy przyznają, że słyszeli syreny alarmowe, ale prawdopodobnie dopiero po wybuchu, kiedy włączyła je Straż Pożarna dojeżdżająca na miejsce.
2: W związku z sytuacją w Lublinie z udziałem premiera i szefa resortu obrony odbyło się spotkanie zespołu koordynacyjnego. W jego trakcie Donald Tusk przekazał, że to najpewniej na Lubelszczyźnie spadł rosyjski strategiczny pocisk manewrujący powietrze-ziemia CH-101, ale ekspertyzy wciąż trwają, podkreśla premier.
5: Nie wyprzedzamy efektów szczegółowego badania i będziemy chcieli mieć 100% pewność.
2: Jaki to pocisk i kto go wystrzelił, dodaje premier. Aktualnie Donald Tusk jedzie na miejsce, gdzie spadł pocisk, który naruszył polską przestrzeń powietrzną. Tusk poinformował, że jest w kontakcie z liderami państw europejskich. Wszyscy deklarują pełną solidarność i gotowość wszelkiej pomocy, dodał Tusk. Gorąco, miejscami bardzo. W większości kraju dziś do 34 stopni i alerty drugiego stopnia przed upałami. Południowa połowa województwa lubuskiego z ostrzeżeniami najwyższego trzeciego stopnia, tam dziś do 36 stopni. Najchłodniej na północnym wschodzie około 30 i alert najniższego pierwszego stopnia. Tylko krańce południowe i północny wschód bez ostrzeżeń. Alerty na zachodzie kraju już obowiązują, w pozostałych regionach zaczną za 2 godziny i będą ważne również jutro. Szokująca historia pijanych rodziców za kółkiem w Ostrowie Wielkopolskim. Najpierw kobieta wioząca 2 dzieci spowodowała kolizję na skrzyżowaniu. Miała prawie promil alkoholu w organizmie, mówi rzeczniczka ostrowskiej policji Ewa Golińska-Jurasz.
6: Na miejsce przyjechał jej mąż, który zdeklarował się, że zabierze dzieci do domu. Policjanci jednak postanowili sprawdzić jego stan trzeźwości i okazało się, że mężczyzna był jeszcze bardziej pijany, bo miał około 1,3 promil alkoholu, mimo że sam przyjechał samochodem.
2: Parę zatrzymano, gdy wytrzeźwieje, zostanie przesłuchana, potem zajmie się nią sąd. Ich dzieci zostały przekazane na razie rodzinie. Reprezentacja USA pokonała Włochy 3-0 w trzecim ćwierćfinale Ligi Narodów siatkarzy w chińskim Ningbo. W półfinale Amerykanie zmierzą się z Japonią, a za 1,5 godziny ruszy ostatni ćwierćfinał, w którym Polska zagra z Ukrainą. W półfinale na zwycięzcę tego meczu czeka już Słowenia.
0: To były wiadomości.
1: Muzyczne radio.
0: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Są na tym świecie takie dziewczęta, które uwielbiają panów z długimi brodami i są również wśród nich tacy, wśród tych panów z długimi brodami, co to grają rock'n'rolla i nazywają się ZZ Top i wychodzi na to, że gwiazda country amerykańska Jody Messina też uwielbia facetów z długimi brodami, a my nie jesteśmy dziewczynami, a też uwielbiamy tych gości. Jody Messina, Sharp Dressed Man, kiedyś ZZ Top, a to po prostu jeden z niezapomnianych hitów wszechczasów i one będą się u nas pojawiać do godziny 13. To Muzyczne Radio Lato. 7 po południu.
1: Muzyczne Radio.
2: Niezapomniane hity wszechczasów. Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. A polski cukier biały kryształ 1 kg. 5 opakowań plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: W tym tygodniu gramy

0: Dire Straits, Money for Nothing w niezapomnianych hitach wszechczasów w muzycznym radiu tego pięknego lata w czwartek 30 lipca. 24 minuty po godzinie 12 i my teraz odrywamy się na moment od tych pięknych melodii, pięknych rytmów, fajnych wykonań na rzecz informacji z dróg najświeższych.
1: Drogi na gorąco.
0: Nasi przyjaciele z Dolnośląskiej alarmowo informują. Droga Małuszów-Jawor, tam doszło do zdarzenia z udziałem busa i motocykla. Motocyklista młody ponoć znajduje się pod tym busem, jest przytomny na miejsce. W tej chwili wybiera się ratownik 13, czyli śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Takie informacje naszych przyjaciół z Dolnośląskiej alarmowo, nieco nieoficjalnie. Musicie też wiedzieć, że kłopoty czekają dalej na w okolicach przed zjazdem na Legnickie Pole, jadąc od Zgorzelca. Tam utrudnienie jest związane z dużym ruchem, a także tym, że na prawym pasie nadal znajduje się ciężarówka, a później zjazd z Krajowej Piątki na przed Kostomłotami na A4. Tam też spowolnienia aż do samej stolicy Dolnego Śląska. Ale za to jadąc od strony Katowic do stolicy Dolnego Śląska, do Wrocławia właśnie, nie natraficie na żadne utrudnienia. Przynajmniej w tej chwili. A gdyby było inaczej, dajcie znać 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Drogi na gorąco.

0: Tamta dziewczyna i ta dziewczyna też będą poinformowane o pogodzie już dosłownie za moment. Muzyczne Radio Lato.
1: Muzyczne Radio.
2: Niezapomniane hity wszechczasów. Reklama. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skansen w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skansen, kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie bakalie Bacador. Również 2 plus 1 gratis. Oraz tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie produkty Silan. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj niezapomniany weekend w Pałacu Paulinum. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Pałacu Paulinum? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac Paulinum. Kameralny i unikatowy hotel w samym sercu Jeleniej Góry. Zaprasza na odpoczynek.
4: Po reklamie.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: Pogoda.
0: Kiedyś to był polski biegun zimna, dzisiaj już mniej, ale w Suwałkach jest najchłodniej. O godzinie 12 termometr pokazał 25 stopni, a to jest to 10 stopni mniej niż w najcieplejszym miejscu w Polsce, w Legnicy. Tam o 12 35 stopni, a teraz to jest też najwyższa temperatura. Później będzie jeszcze więcej, do 36. Mnóstwo słońca na niebie, mało chmur, dzień bez opadów i bez burz najprawdopodobniej. Z wiatrem, który wieje słabo z kierunków południowych. Jeśli chodzi o biometr, to on jest teraz niekorzystny, ciśnienie nadal całkiem, 1016 hektopaskali na barometrach w stolicy regionu. I to ciśnienie w ciągu dnia spadnie. Jakość powietrza idealna.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
5: Muzeum Przyrodnicze zaprasza.
6: Połowa wakacji już za nami. Muzeum Przyrodnicze w Jeleniogórskich Cieplicach cały czas oczekuje gości i przygotowało też taki specjalny wakacyjny program, ale

0: Przede wszystkim gorąco zaprasza na wystawy czasowe. O tym, co możemy m.in. zobaczyć oprócz stałych ekspozycji, opowie dyrektor placówki Adam Łaciuk.
1: Serdecznie zapraszam na dwie fantastyczne wystawy. Pani Bogusławy Twardowskiej-Rogacewicz, wystawa pod takim tytułem Misiek and Company. Są to fantastyczne obrazy przedstawiające zwierzęta, często takie dosyć przewrotne, a niektóre są z przymrużeniem oka, wyciągające cechy, które my ludzie przypisujemy tym zwierzętom. No i oprócz tego jest to fantastyczne malarstwo. Naprawdę, proszę mi wierzyć, jest na czym oko zawiesić. I druga wystawa Tomasza Szyrwiela, Karkonosze, realizm magiczny. Fantastyczne fotografie. Niektórzy Państwo znają je z września Jeleniogórskiego, tego typu fotografie. A oprócz tego są też fotografie, które dopiero zostaną wydane w najnowszej książce pana Szyrwiela. Żeby zrobić je, polował czasami kilka dni, aby uchwycić odpowiednie światło. Jak przyjdziecie Państwo, zaczniecie oglądać te zdjęcia, zobaczycie, że nasze karkonosze widziane jego oczami są niesamowicie tajemnicze. Określiłbym to nawet mistycyzmem. Obydwie wystawy były tak komponowane, by Państwo w sezonie urlopowym mogli nas odwiedzić, żebyście mieli czas poobcowanie z jednym i drugim artystą. Natomiast obydwie kończą się z końcem sierpnia, także no jeszcze mamy cały miesiąc, aby przyjść do nas i je obejrzeć.
0: Muzeum Przyrodniczym odbywają się także ciekawe warsztaty. One często nawiązują do tej waszej stałej ekspozycji dotyczącej fauny i flory całego świata.
1: Zawsze nasze warsztaty są związane z naszymi ekspozycjami przyrodniczymi i historycznymi. Na czas wakacji przygotowaliśmy warsztaty związane ze zbiorami entomologicznymi, czyli dzieciaki i niepylaki. One zawsze odbywają się w każdą środę od 10 do 14. Nie trzeba się tu wcześniej zapisywać, tylko serdecznie zapraszamy do muzeum. Natomiast wtorki i czwartki od 9 do 16 organizujemy taką grę, która jest prowadzona w muzeum śladami Martiniego. I tutaj jest powiązanie i przyrody, i historii cieplic. Także myślę, że Państwo będziecie się razem z dziećmi fantastycznie bawić. Z jednej strony zwiedzając muzeum, poznając nasze zbiory, a z drugiej strony poznając historię cieplic.
0: Tutaj warto się, panie dyrektorze, pochwalić tym nowym eksponatem, czyli zwierzęciem egzotycznym, które wita na dzień dobry wszystkich gości waszego muzeum.
1: Tak, proszę Państwa, jest to wielka radość dla nas, bo jest to nosorożec Boś. Boś przywędrował z Republiki Południowej Afryki jeszcze w latach 70. do zoo w Chorzowie, gdzie spędził całe życie i gdzie dokończył swojego żywota i potem został przekazany do naszego muzeum. I w tej chwili na samym wejściu potężne zwierzę zaliczane do piątki afrykańskiej, do najpotężniejszych zwierząt na kontynencie afrykańskim. Wita Państwa i wtedy już też Państwo wiecie, dlaczego naszym logo jest nosorożec. Jako ciekawostkę podam, że w naszych zbiorach jest również żona Bosia, Fate. Także tutaj mamy parę, która w chorzowskim zoo dochowała się licznego potomstwa i tam w tej chwili jeszcze żyje dwoje potomków tej zacnej pary.
0: W jakich godzinach można podczas wakacji odwiedzać Muzeum Przyrodnicze?
1: Zapraszamy Państwa codziennie od 9 do 17. Oczywiście wcześniej troszeczkę trzeba przyjść, aby kupić bilet, bo kasa jest do 16.30, natomiast w poniedziałki mamy muzeum otwarte od 11 do 16.
2: Muzeum Przyrodnicze zaprasza. Szczegóły na stronie muzeum-cieplice.pl.
3: Hey, what's up? It's Felix Jain and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Kelis, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
8: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
10: Mamy to od Lewia, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
9: Doskonale. Kupujemy.
11: Sposób na Twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
13: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
0: Po reklamie.
14: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit.

0: Brave i Tom Byrne i Lucky to jest najczęściej grana piosenka dziś w muzycznym radiu. A teraz pozwólcie.
1: Niezapomniane hity wszechczasów
2: w muzycznym radiu.
0: Tak, jeszcze przez 12 minut do 13. Teraz Kate Ryan i Babacar poleca się do słuchania, a za moment Danny i Emily. Później jeszcze spróbujemy, że zmieściła się Sabrina, przynajmniej w moment. I Krzysztof Krawczyk na koniec z Kasią Nosowską. Radek Major, do usłyszenia, trzymajcie się.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: Niezapomniane hity wszechczasów. Reklama.
1: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz. Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 13.
0: Czas na wiadomości.
4: Za chwilę wrócimy do wybuchu na Lubelszczyźnie, potem upały w Polsce i pożary w Europie. Będzie też o zbiórce podpisów w sprawie referendum w Warszawie. Marcin Krzemiński, krater o głębokości 5 metrów i średnicy 10, powstał na polu w miejscowości Tarnowa Kolonia na Lubelszczyźnie po wybuchu prawdopodobnie rosyjskiej rakiety. Na miejscu pracuje 100 osób, policjanci, wojsko, prokuratura. Nie ma poszkodowanych, nie ma uszkodzeń po sesji, zapewniają samorządowcy. Jak mówi prokurator Grzegorz Trusiewicz, strona ukraińska zaproponowała, że przyśle na miejsce swoich ekspertów, by łatwiej było sprecyzować, co spadło na polu rzepaku pod Biłgorodem.
5: Chodzi przede wszystkim o ekspertów, którzy pomogą nam na pierwszy rzut oka, tak, przed tymi badaniami, które na pewno odbędą się przez specjalistyczne laboratoria polskie, ale które pozwolą nam przede wszystkim ukierunkować to, z czym mamy do czynienia i posiadać jak najszerszą wiedzę w tym zakresie.
4: Do wybuchu na Lubelszczyźnie doszło przed 4 nad ranem. Wcześniej był potężny rosyjski atak na Ukrainę, w tym na Lwów. Klub PiS tymczasem zawnioskuje w Sejmie o uzupełnienie porządku obrad obecnego posiedzenia o informację premiera w sprawie wydarzeń na Lubelszczyźnie. Jak napisał na portalu X szef klubu Mariusz Błaszczak, tu cytat: Polacy mają prawo wiedzieć, co spadło na terytorium Polski, dlaczego nie zneutralizowano obiektu, jeśli było to możliwe, oraz dlaczego mieszkańcy zostali pozostawieni bez rzetelnej informacji. Upalny czwartek. W większości kraju dziś alerty 2 stopnia, a na zachodzie nawet najwyższego 3 i tam nawet do 36 stopni.
6: Lubię słonko, lubię ciepełko, ale super upały to nie.
7: Na urlopie da się przeżyć. Gorzej jest, jak mamy takie temperatury i trzeba iść do pracy.
4: Ochłodzić się można na przykład na północy i północnym wschodzie kraju, tam dziś poniżej 30 stopni. Tymczasem kolejne kraje w Europie walczą z pożarami lasów. Na Krecie służby ewakuowały dziś 8 tysięcy osób. Pali się też w innych częściach Grecji. W akcji gaśniczej zginęło 3 strażaków. O szczegółach Cezary Jaszczyk.
8: Greckie służby ostrzegają, że istnieje bardzo wysokie zagrożenie pojawienia się nowych pożarów w okolicach Aten, wschodnim Peloponezie, Cykladach i kilku wyspach na Morzu Egejskim. Wszędzie panują idealne warunki do zaproszenia ognia. Upał, susza i silny wiatr. Z pożarami lasów na turystycznym wybrzeżu zmaga się też Turcja. Do tej pory w okolicy wybuchło ponad 12 pożarów. Obecnie prowadzimy akcję gaśniczą z użyciem 2 samolotów, 4 śmigłowców, 30 wozów strażackich i 9 cystern. Mówił gubernator prowincji Antalya. Płonie też prowincja Mugla, gdzie władze zdecydowały się na ewakuację jednego ze szpitali i ponad 40 gospodarstw.
4: W Warszawie ruszył SOR, czyli stołeczna operacja referendalna. Przeciwnicy prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego wzorem Krakowa chcą doprowadzić do referendum w sprawie jego odwołania. W ciągu najbliższych 60 dni będą musieli zebrać 132 tysiące podpisów. Na ulicach Warszawy będą stali wolontariusze w pomarańczowych kamizelkach i czapkach. To oni będą zbierać podpisy i rozdawać ulotki.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Enrique Iglesias.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Oskar Cyms nam tutaj śpiewa i gra z piosenką Coś Jeszcze. 16 minut po godzinie 13. Coś jeszcze chcielibyśmy wam dodać podczas tego bardzo upalnego czwartkowego popołudnia. Przedostatni dzień lipca już, za chwilę rozpoczynamy sierpień, ostatni miesiąc wakacji, dokładnie w sobotę, a my obiecujemy, że jeszcze będziemy grać wam wakacyjne i bardzo, bardzo słoneczne nagrania. Choćby już teraz Sebastian Wysoczański. Dzień dobry.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
0: A co godzinę dziś popołudniową porą właśnie ten utwór polecać wam będziemy. Tiffany Harris z nagraniem Vertigo.

0: Music News na starcie, zatem dajcie głośniej, aby wszystko dobrze usłyszeć, tym bardziej, że dziś sięgamy po kolejne gorące premiery. W rolach głównych Flo, Weronika Juszczak i zespół Manchester. Czas na szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Po spokojniejszym, refleksyjnym i świetnie przyjętym singlu Na chwilę, zespół Manchester nie zwalnia tempa i prezentuje nowy gitarowy i jeszcze bardziej emocjonalny singiel pod tytułem Kochać to za mało. W warstwie lirycznej to poruszająca i bezkompromisowa opowieść o trudnym rozstaniu, walce z samym sobą i uświadomieniu, że nawet największe uczucie nie jest w stanie naprawić destrukcyjnej relacji. Określenia tańca brudnych dusz i dwóch tyranów stają się metaforą nieustannej walki charakterów, prowadzącej do emocjonalnego wypalenia. Dramatyczny rockowy refren przynosi bolesne otrzeźwienie i decyzję o odcięciu się od przeszłości. Muzycznie nowy singiel Kochać to za mało pozostaje wierny charakterystycznemu stylowi zespołu. Łączy chwytliwe melodie z mocnym gitarowym brzmieniem, jednocześnie pokazując emocjonalne oblicze grupy Manchester. Zespół po raz kolejny udowadnia, że potrafi połączyć gitarową energię z emocjonalnym przekazem, który zostaje ze słuchaczami na bardzo długo. Nowy singiel od tej toruńskiej formacji już do posłuchania w muzycznym radiu. Pozostajemy przy nowościach. Po emocjonalnych zapowiedziach i świetnie przyjętych premierowych występach Flo odsłania kolejną kartę przed premierą swojego drugiego albumu. Nominowane do Grammy brytyjskie trio prezentuje singiel Remedied, energetyczny hymn o wyrwaniu się z rutyny i odzyskaniu radości, który zapowiada album Therapy at the Club. Po świetnie przyjętych występach Live from Vivo Studio, podczas których zespół wykonał takie utwory jak Lick It czy Therapy at the Club, Flo kontynuuje promocję nowego wydawnictwa nowym, energetycznym singlem. O tym utworze członkinie Flo mówią tak. Remedied jest dla wszystkich, którzy utknęli w miejscu. To moment, w którym w końcu wstajesz, wychodzisz z domu i przypominasz sobie, kim naprawdę jesteś. Potraktuj zatem ten utwór jak swoje lekarstwo. Music News. I na koniec jeszcze jedna polska premiera. Weronika Juszczak pochwalić się może nowym utworem. Zostawiam to piosenka o odpuszczeniu tego, co przez lata dawało ciężar, a jednocześnie o odwadze, by ruszyć dalej mimo niepewności i zaufać sobie nawet wtedy, gdy nie zna się jeszcze wszystkich odpowiedzi. To historia o odzyskiwaniu własnego głosu, wewnętrznego spokoju i przekonaniu, że najważniejsze to iść w życiu tam, gdzie mi najlepiej. Weronika Juszczak ma na koncie debiutancki album, który zadebiutował na trzecim miejscu listy Oliz. Jego premierze towarzyszyła ogólnopolska trasa koncertowa. Utwór Sprint cieszył się dużą popularnością w rozgłośniach radiowych, osiągając wysokie pozycje na listach Airplay. Artystka wykonała go również podczas koncertu Od Opola do Opola w ramach Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. No to tak, zupełnie na koniec łapcie kolejne wakacyjne premiery. Ellie Oaks i Lavinia z nagraniem Dumb Decisions, Barry Can Swim, Dance Dance Dance i Oliver Helden z najnowszym singlem I.O. Tomek Dudkiewicz i Music News. Tyle na teraz. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
1: Muzyczne radio.
2: Hey, we're Ten Fei and you're listening to Music Sna Radio. They really love music.

0: Gips, Igo i Formany, ostatni dzień lata, no lada moment, będziemy mogli tak zaśpiewać, mówię lada moment, no bo czas leci, czujemy to wszyscy bardzo dokładnie. Do tej piosenki na pewno wracać będziemy, 13.30 już minęła, za chwilę raport regionalny.
1: Reklama.
2: Mamuś, co ma torby i nie chodzi na zakupy? Kangur!
1: Poznaj kangura, pandę, wydrę oraz inne zwierzęta w naszym zoo. Görlitz-Zitauerstrasse 43, www.nasze-zoo.pl. Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa.

0: Rokitowa. Dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Minęła 13.30 na termometrach w okolicach 36 stopni teraz w Legnicy. We Wrocławiu 37, a w Jeleniej Górze tylko, myślę, takie skromne 33. Temperatury dzisiaj maksymalnie w okolicach 35 stopni na pewno. Bardzo dużo słońca, duszno i oczywiście IMGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia. Temperatura maksymalna w ostrzeżeniu IMGW do 34 stopni, choć zdecydowanie widzimy, że w niektórych miejscach może te 34 przebić. Minimalna w nocy od 17 do 20 stopni czeka nas bardzo.
0: Prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
1: To teraz jeszcze słówko, czeka nas bardzo, bardzo ciepła noc i w sumie tak myślę sobie, że nie pamiętam, żeby w nocy było 20 stopni, a będzie. Można dzisiaj sobie troszeczkę dłużej na dworze posiedzieć. 13.30, jak już wiecie, na pewno minęła, czas na raport regionalny. Beata Nowicka.
3: Od najbliższego poniedziałku ruszą prace remontowe na wierzchni na ulicy Czarnolaskiej w Jeleniej Górze.
4: Na czas prowadzonych prac uruchomiona zostanie linia numer 1 bis, kursująca na trasie Dwór Czarne, Wrzosowa, objazdem przez ulicę Księdza Gniatczyka, ulicę Sudecką i ulicę Borówkową.
3: W Wałbrzychu biało-niebieska strefa basketu.
5: Ta biało-niebieska strefa basketu ma służyć koszykówce 3x3.
2: Słuchacie raportu regionalnego.
3: A na początek Polkowice, gdzie w sobotę o 17 w amfiteatrze Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, o którym opowie Szczepan Knap.
6: Ma upamiętniać kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Mieszkańcy będą mogli obejrzeć widowisko muzyczno-teatralne, kiedy zatrzymał się czas, przygotowane przez Centrum Kultury w Polkowicach. Przedsięwzięcie jest efektem wielu miesięcy pracy. O Powstaniu Warszawskim pamiętają Polkowice, pamięta Centrum Kultury, ale przede wszystkim pamiętają mieszkańcy miasta. To właśnie wspólnie z nimi, po castingu, miesiącach warsztatów i intensywnych prób, powstała inscenizacja muzyczna, powiedział Bogdan Godlewski, dyrektor Centrum Kultury w Polkowicach. Na scenie nie wystąpią zawodowi aktorzy. W widowisku udział wezmą mieszkańcy powiatu polkowickiego, dzieci, młodzież, dorośli oraz seniorzy, którzy od miesięcy przygotowywali się do tego wydarzenia. Ich działania teatralne i muzyczne będą wyrazem wdzięczności oraz hołdem dla wszystkich uczestników Powstania Warszawskiego. Pamięć o nich będzie widoczna nie tylko w Polkowicach. Chwała bohaterom. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
3: Przy zespole szkolno-przedszkolnym nr 7 w Wałbrzychu powstanie profesjonalna biało-niebieska strefa basketu. Projekt jest inicjatywą, która zwyciężyła w głosowaniu w ramach wałbrzyskiego budżetu obywatelskiego 2026, zdobywając blisko 1500 głosów. Materiał Jacka Zycha.
7: Tak i w mieście bardzo silnie związanym z koszykówką cieszył się ogromnym powodzeniem. Zagłosowała na niego co siódma osoba biorąca udział w tym konkursie. Projekt będzie realizowany w miejscu dawnego boiska trawiastego przy szkole podstawowej nr 7 na Piaskowej Górze.
5: Dlaczego biało-niebieska strefa basketu? Dlatego, że to ta nasza szkoła jest miejscem już od wielu, wielu lat, gdzie spotykają się właśnie koszykarze na boisku przyszkolnym. Dzisiaj ta biało-niebieska strefa basketu ma służyć koszykówce 3x3. Nowa dyscyplina olimpijska. Dyscyplina, w której chętnie udział biorą właśnie młodzi ludzie, gdzie 6 osób, które się spotka, może rozegrać ze sobą mecz i na to właśnie stawiamy, by kolejne pokolenia młodych ludzi przekonać nie tylko do koszykówki, ale przede wszystkim do uprawiania sportu.
8: To będą dwa boiska z takich płytek elastomerowych, boiska mobilne, to ważne, czyli wszystkie projekty wałbrzyskie, projekt Victoria Cup czy Alcatraz i inne będą mogły korzystać z tych boisk, będzie je można zdemontować, będzie można przewieźć w inne miejsce. Boiska, najazdowe kosze, piłkochwyty, czyli ogrodzenie, mini trybuny, oświetlenie, pełni profesjonalny obiekt sportowy.
7: To kolejna Ewa Grackę, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego nr 7 na Piaskowej Górze i Michał Gnacy, jeden z pomysłodawców tego projektu. Umowa na budowę została podpisana, obiekt ma być gotowy za rok. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
3: I na koniec kolejne utrudnienia w ruchu w Jeleniej Górze. Od najbliższego poniedziałku ruszą prace remontowe na wierzchni na ulicy Czarnoleskiej. Na odcinku od skrzyżowania z ulicą Strumykową do skrzyżowania z ulicą Borówkową, informuje rzecznik Urzędu Miasta w Jeleniej Górze Marcin Ryłko.
9: Nie oznacza to jednak całkowitego zamknięcia drogi. Prace prowadzone będą przy utrzymaniu ruchu dla samochodów osobowych. W czasie realizacji remontu mogą jednak wystąpić krótkotrwałe przestoje oraz chwilowe utrudnienia w przejeździe. W związku z prowadzonymi pracami, i to jest ważna informacja dla wszystkich, którzy podróżują komunikacją miejską, w godzinach od 8 do 16 w tych dniach wystąpią zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej MZK. Linia numer 1 kursować będzie wyłącznie do przystanku Dwór Czarne, zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy. Na czas prowadzonych prac uruchomiona zostanie linia numer 1 bis, kursująca na trasie Dwór Czarne, Wrzosowa, objazdem przez ulicę Księdza Gniatczyka, ulicę Sudecką i ulicę Borówkową z pominięciem takich przystanków jak Czarnoleska Kościół oraz Malinowa i Kalinowa. Rozkład jazdy linii numer 1 bis dostępny będzie od 31 lipca na stronie MZK oraz na przystankach Dwór Czarne, Borówkowa i Wrzosowa. Kierowców i pieszych tradycyjnie w takiej sytuacji prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu.
3: Kolejne doniesienia z regionu o 14.30. Zapraszamy.
2: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: Cześć Polsku. My name is Jonasu and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama.
1: Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch i jogurt Fantazja przy zakupie dwóch, trzeci za jeden grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
7: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
9: Po reklamie.
10: Muzyczne Radio Lato.
11: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

Axwell w Muzycznym Radiu, 5 minut do godziny 14, nasze dzisiejsze czwartkowe popołudnie i przedostatni dzień tego miesiąca, za nami także dzisiejszy hit Typ, czyli Brave i Tom Barnes z utworem Lucky. To jest piosenka, po którą na pewno będziemy wracać i sięgać za niecałe 60 minut jako nasz hit Typ. Teraz Janet, za chwilę Lanberry, o 14 wiadomości.

0: klasyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca, bez końca.
2: Witajcie kochani, tu Lambery. Słuchacie właśnie muzycznego radia, a oni naprawdę kochają muzykę.

0: Reklama. Usterka w aucie? DPF z Lubania służy pomocą w nowym serwisie. Wszystkie bieżące naprawy oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAB i katalizatorów. Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 97 000.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox. Tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
5: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to. O, Lewiatanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
5: Doskonale. Kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Po reklamie.
8: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
9: 14.
8: Czas na wiadomości.
10: Wojsko było w nocy gotowe zestrzelić rakietę, zapewnia premier. W Wielkopolsce tymczasem spadł amerykański balon wojskowy. Dziś kolejne zmagania polskich drużyn piłkarskich w europejskich rozgrywkach. Marcin Krzemiński. Premier Donald Tusk zapewnia, polskie wojsko było gotowe do zestrzelenia rakiety, która w nocy naruszyła przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie. Myśliwce F-16 operowały w rejonie granicy z Ukrainą już około 2 w nocy.
11: Myśliwce ukraińskie do samej granicy z Polską monitorowały i starały się niszczyć te pociski, które zmierzały w stronę polskiej granicy. Nie ma żadnych powodów sądzić, że celem była Polska.
10: W miejscowości Tarnowa Kolonia koło Biłgoraja, gdzie jest premier, służby zabezpieczają lej oraz porozrzucane elementy rakiety. Gdyby Ukraina dostała więcej tego, czego potrzebuje, nie byłoby tego pocisku, mówi Donald Tusk.
11: Bezpieczeństwo Polski zależy bezpośrednio, wprost od skutecznych działań wojsk ukraińskich, także w powietrzu. Gdyby Ukraińcy mieli dużo więcej tego, o co proszą cały czas, to być może ta rakieta balistyczna nie wleciałaby do Polski.
10: Polskie służby dzisiejszej nocy śledziły łącznie trajektorię ponad 20 pocisków manewrujących, z których jeden przekroczył granicę Polski. Jak przekazał premier, zainteresowanie uczestniczeniem w postępowaniu wyjaśniającym to, co zdarzyło się na Lubelszczyźnie, wyrazili Amerykanie. Pomoc zaproponowała też strona ukraińska. Tymczasem w lesie w Wielkopolsce spadł amerykański balon wojskowy. Nie ma informacji o zagrożeniu dla mieszkańców ani o osobach poszkodowanych. Służby są na miejscu i kontrolują sytuację. Obiekt spadł w powiecie kolskim w miejscowości Smolniki Osieckie. Szymon Kępka.
12: Z tego co ustaliłem, teraz trwa akcja podnoszenia tego obiektu, który utknął na drzewie. Nie wiadomo jaki to dokładnie obiekt, ale jak usłyszałem od lokalnej straży pożarnej w Kole, ma on należeć do amerykańskiego wojska, że to balon szkoleniowy. Wojsko zabezpiecza sprzęt i całość to jest element sojuszniczych ćwiczeń wojsk amerykańskich. Policja jednocześnie apeluje do osób, które zobaczą jakiekolwiek szczątki tego obiektu. Należy wówczas zaalarmować służby, zachować bezpieczną odległość i samodzielnie nie dokonywać żadnych czynności.
10: Jest śledztwo w sprawie narażenia Karola Nawrockiego na utratę życia lub zdrowia. Wszczęła je prokuratura okręgowa w Świdnicy. A chodzi o zdarzenie z Ząbkowic Śląskich podczas ubiegłorocznej kampanii prezydenckiej. A konkretnie tu cytat z komunikatu śledczych. Podanie kandydatowi w nieustalony dotychczas sposób nieustalonej substancji, w następstwie czego doszło u niego do wymiotów, konwulsji i chwilowej utraty przytomności. Liga Mistrzów nie dla naszych drużyn piłkarskich, ale może za to uda się tradycyjnie dostać do Ligi Konferencji. Dziś o awans do trzeciej rundy eliminacji powalczą Raków Częstochowa i GKS Katowice. Michał Waszkiewicz.
13: Zespół z Częstochowy ma dwubramkową zaliczkę i dziś zagra na Malcie z Walettą, mówi pomocnik Oskar Lepka.
14: Przeanalizowaliśmy sobie to, co było złe, to, co było dobre i wyjdziemy na ten mecz na pewno, żeby wygrać.
13: Trudniejsze zadanie dziś przed GKS-em Katowice, który tydzień temu przegrał z MŚK Żylina 0-1, mówi pomocnik Bartosz Nowak.
15: Mecz o wszystko, gramy u siebie, czy będziemy grać dalej, czy nie będziemy grać dalej w pucharach.
10: Mecz Rakowa o 19.30, a GKS-u o 20.30.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Jeszcze w kwietniu 23-letnia Klaudia z Wałbrzycha odbywała studia w Pekinie. Dotąd pełna energii, utalentowana, ciekawa świata kobieta w krytycznym stanie zdrowia została przyjęta do szpitala. Wkrótce po powrocie do Polski zaopiekowali się nią lekarze z 4. Wojskowego Szpitala we Wrocławiu. Stwierdzono u Klaudii m.in. stan po ostrym zapaleniu otrzewnej, perforację dwunastnicy, ciężkie zapalenie płuc, padaczkę. Przed kobietą dalsze badania, bardzo kosztowne leczenie i rehabilitacja. Na stronie internetowej matka Klaudii pisze: bardzo pragnę zobaczyć, jak córka wraca do zdrowia, jak realizuje swoje marzenia. Proszę, pomóżcie mi ją uratować. Podaję adres do wpłat. Siepomaga.pl Klaudia Uciechowska, myślnik, zbiórka charytatywna. Siepomaga.pl Klaudia Uciechowska, myślnik, zbiórka charytatywna.
2: Reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj niezapomniany weekend w Pałacu Paulinum. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Pałacu Paulinum? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac Paulinum, kameralny i unikatowy hotel w samym sercu Jeleniej Góry, zaprasza na odpoczynek.
9: Po reklamie.
10: Muzyczne Radio Lato.
8: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: muzyczne Radio Lato. Wakacyjna stacja pełna słońca, siema, bez końca.
1: A muzyczne pędzi dalej. Siemanko, tutaj Szymczyk. Słuchacie muzycznego radia. Elo.

0: A tutaj taka mała przypominajka, bo Szymczyk pojawił się w Muzycznym Radiu z nagraniem Wilki. Później bardzo mocno proponowaliśmy wam Macze od Szymczyka, a niespodzianka dlatego, że dawno chyba nie sięgaliśmy po ten utwór. Szymczyka bardzo serdecznie pozdrawiamy i piosenka Wilki jak najbardziej bardzo nam się podoba, więc myślę, że w programach choćby z cyklu Best Of będziemy po nią sięgać. Czas na utwór, który dzisiaj po południową porą wam polecamy co godzinę.
1: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia.
0: Tiffany Harris z utworem Vertigo.

Tiffany Harris i nagranie zatytułowane Vertigo. Dziś polecamy wam popołudniową porą co godzinę 21 minut po 14. Muzyczne Radio Lato. Obiecujemy, że do tej piosenki Vertigo wracać będziemy dosłownie za niecałą godzinę. A teraz kartka z kalendarza. 30 dzień lipca dzisiaj i 30 lipca, ale w roku 1985 Depeche Mode zagrał swój pierwszy koncert w Polsce. I teraz uwaga, bo to jest naprawdę fajne wydarzenie. Występ odbywał się oczywiście na warszawskim Torwarze, a dla polskich fanów żyjących jeszcze za żelazną kurtyną było to wydarzenie niemal historyczne. Zespół wykonał 20 piosenek, w tym swoje największe przeboje z tamtego okresu, tak jak People Are People, Master and Servant czy Everything Counts. Co ciekawe, koncert w Warszawie był jednocześnie ostatnim występem całej trasy Same Great River Tour. To właśnie na Torwarze Depeche Mode zakończył jedno z najważniejszych turnę w swojej karierze. No to dziś po wielu latach, 30 lipca z okazji tej rocznicy wracamy do piosenki, którą zagrali w Warszawie, a my lubimy ją bardzo. Wielki przebój People Are People i myślę, że to jeden z najbardziej popularnych utworów grupy Depeche Mode. Teraz w Muzycznym Radiu.

0: Depeche Mode, People Are People, 25 minut po 14.
1: Drogi na gorąco.
0: Informacje z dróg od naszego słuchacza.
2: Droga 333 między Legnicą a Jaworem jest zablokowana na wysokości miejscowości Koiszków. Doszło do wypadku. Policja blokuje drogę i w Małuszowie, i za Nową Wsią Legnicką, także proszę ostrzec innych kierowców, gdyby ktoś się poruszał tą drogą.
0: Ostrzegamy i bardzo dziękujemy za telefon. Jeśli na waszej drodze są jakiekolwiek utrudnienia, koniecznie dajcie nam znać. Ja przypomnę również o utrudnieniach na DK5, zdarzenie osobówki i motoru. Motocyklista został zabrany do szpitala. Dzisiaj generalnie, jeśli udało nam się dobrze policzyć, to 4 zdarzenia drogowe z udziałem motocyklisty. O nich mówiliśmy w zasadzie od godzin przedpołudniowych. 4 zdarzenia z udziałem motocyklisty. To dużo, to naprawdę dużo. Prosimy o ostrożność. Jedźcie powoli, jedźcie troszeczkę dłużej do swojego celu, ale z całą pewnością bezpieczniej.
1: Drogi na gorąco.

0: Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Reklama. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skin Sun, kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Mega Paka 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Do tego napój gazowany Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie.
0: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: 14.30 punktualnie na termometrach w okolicach 33 stopni, 34 dzisiaj maksymalnie. O tym mówi także ostrzeżenie IMGW wydane w drugim stopniu. Dziś w naszym regionie właśnie do 34 stopni temperatura minimalna w nocy od 17 do 20. W powiecie lwóweckim jest już stopień trzeci. Tam wystąpił upał, temperatura maksymalna do 36 stopni dzisiaj, a jutro nawet do 34. Tak jak u nas, to ostrzeżenie różni się właśnie między Jelenią Górą a powiatem lwóweckim.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Dodam jeszcze, że ostrzeżenie MGW trzeciego stopnia nie dotyczy tylko powiatu lwóweckiego, ale także m.in. lubańskiego, zgorzeleckiego, legnickiego i znaczną część Dolnego Śląska. To właśnie tutaj u nas w Jeleniej Górze, w powiecie karkonoskim, w powiecie wałbrzyskim i kłodzkim to ostrzeżenie przybrało stopień drugi. Jest aktualne do jutra do godziny 20. A jeśli chodzi o stopień trzeci, podobnie i powiaty, które zostały przez IMGW oznaczone jako trzeci stopień na temat upałów, tam temperatury na pewno przekroczą 35 stopni. Czas na raport regionalny. Beata Nowicka.
5: W Wałbrzychu budowa bazy Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych przekroczyła pół metek.
6: Chcemy ulokować przy ulicy Beethovena w nowo powstającym budynku przede wszystkim usługi związane z utrzymaniem miasta, z koszeniem, z odbiorem odpadów.
5: W Jeleniej Górze rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na finiszu.
7: Największym zainteresowaniem tradycyjnie cieszyły się licea ogólnokształcące.
5: A na początek prokuratura okręgowa w Świdnicy, która wszczęła śledztwo w sprawie narażenia w Ząbkowicach Śląskich ówczesnego kandydata na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Karola Nawrockiego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu na skutek podania wymienionemu w nieustalony sposób dotychczas nieustalonej substancji, w następstwie czego doszło u pokrzywdzonego do wymiotów, konwulsji i chwilowej utraty przytomności.
8: Jak już informowaliśmy, w związku z artykułami prasowymi, które w przestrzeni medialnej pojawiły się pod koniec czerwca tego roku, prokurator Małgorzata Czajkowska w zastępstwie rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Świdnicy. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy z urzędu wszczęła postępowanie sprawdzające celem sprawdzenia, czy ewentualnie nie doszło do popełnienia przestępstwa. Czynności

0: wykonane w ramach postępowania sprawdzającego nie wykluczyły możliwości, że mogło dojść do popełnienia przestępstwa, ponieważ tryb prowadzenia czynności w ramach artykułu 307 KPK nie pozwala co do zasady na przeprowadzenie czynności wymagających spisania protokołu, a takie są konieczne do przeprowadzenia, aby jak gdyby potwierdzić bądź wyeliminować możliwość popełnienia przestępstwa co do tego konkretnego zdarzenia, koniecznym było wszczęcie postępowania.
1: A na czym mogłoby polegać przestępstwo? Na podaniu jakiejś substancji panu prezydentowi?
0: Na chwilę obecną nie mogę wypowiadać się na ten temat, dlatego że jest to właśnie okoliczność, którą należy sprawdzić, zweryfikować i ustalić. I to ustalenie takich okoliczności będzie na pewno miało też wpływ na ewentualne ustalenie, czy doszło do popełnienia przestępstwa.
1: Państwo powiadomiliście pana prezydenta, a czy przewidujecie przesłuchanie go w charakterze świadka?
0: Nie wykluczamy takiej możliwości. Zgodnie z informacją, którą przekazał mi tu prokurator prowadzący to postępowanie, w pierwszej kolejności będzie chciał przesłuchać osoby, które były bezpośrednimi świadkami tego zdarzenia, dlatego że one mają na pewno największą wiedzę na temat tego, jak ta cała sytuacja wynikała. Tak jak wspomniałam, nie wykluczamy, że w dalszej kolejności będziemy rozważać możliwość przesłuchania obecnego prezydenta, pana Karola Nawrockiego.
2: Słuchacie raportu regionalnego.
3: Teraz w Wałbrzychu po raz kolejny ulica Beethovena, na której końcu półmetek przekroczyła budowa nowoczesnej bazy Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych. Inwestycja ma być gotowa do końca tego roku.
4: Choć może sam temat nie wydaje się specjalnie interesujący, to o skali inwestycji może świadczyć fakt, że w ciągu ostatnich kilku lat Miejski Zakład Usług Komunalnych w Wałbrzychu przejął niemal wszystkie funkcje związane z utrzymaniem miasta. Od sprzątania i zieleni przez utrzymanie dróg, wywóz śmieci, a ostatnio nawet komunikację miejską. Kilka niewielkich baz, jakimi do tej pory dysponowało przedsiębiorstwo, przestało wystarczać. Na ulicy Beethovena budowana jest więc nowoczesna, jedna dla niemal wszystkich służb baza.
5: Tak naprawdę MZUG z każdym tygodniem, z każdym miesiącem przyjmuje kolejne zadania własne gminy, natomiast chcemy ulokować przy ulicy Beethovena w nowo powstającym budynku przede wszystkim usługi związane z utrzymaniem miasta, z koszeniem, z odbiorem odpadów. Stąd też dwie pierwsze kondygnacje są przeznaczone dla pracowników fizycznych, dla pracowników z odbioru odpadów, z utrzymania miasta, z koszenia. Będą tam zlokalizowane szatnie, łaźnie, pomieszczenia socjalne, a na trzeciej i czwartej kondygnacji będą pomieszczenia dla administracji, dla księgowości, dla zarządu spółki.
4: Powiedział Kacper Nogajczyk, odpowiedzialny za inwestycje wiceprezydent Wałbrzycha. Prace prowadzone są w błyskawicznym tempie. Inwestycja w związku z koniecznością rozliczenia projektu w 2026 roku ma być zakończona do późnej jesieni.
5: Budynek jest w stanie surowym zamkniętym. Instalacje elektryczne, instalacje grzewcze mamy położone. Również tynki. Trwają prace w tej chwili wykończeniowe wewnątrz. Na pierwszej kondygnacji mamy położone wszystkie instalacje wraz z tynkami. Kończą się prace związane z układaniem instalacji na drugiej i trzeciej kondygnacji. Rozpoczęło się tynkowanie na drugiej kondygnacji i trzeciej kondygnacji. Powinny rozpocząć się prace związane z wykończeniem obiektu wewnątrz.
4: Wspomniałem wcześniej, że baza budowana jest niemal dla wszystkich. Dodam na koniec, że kilkaset metrów wyżej budowana jest druga część tej bazy, czyli zajezdnia dla kilkudziesięciu wodorowych i elektrycznych autobusów miejskich. Ta inwestycja także ma się zakończyć jeszcze w tym roku. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
3: I na koniec rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Jeleniej Górze. 1 września naukę rozpoczną uczniowie trzech liceów ogólnokształcących, liceum plastycznego, 7 techników i 2 szkół branżowych. Utworzono 18 oddziałów licealnych, 19 technicznych, 5 branżowych i 1 oddział liceum plastycznego. Aktualne informacje o wolnych miejscach są publikowane na stronie Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, mówi rzecznik prasowy Urzędu Miasta Jelenia Góra Marcin Ryłko.
6: W Jeleniej Górze są jeszcze wolne miejsca. W kilku szkołach trwa jeszcze rekrutacja uzupełniająca. Największym zainteresowaniem tradycyjnie cieszyły się licea ogólnokształcące, ale w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Stefana Żeromskiego pozostały jeszcze 4 wolne miejsca w klasie matematyczno-geograficznej z językiem angielskim. Wśród techników największym zainteresowaniem w podstawowej rekrutacji cieszył się zespół szkół elektronicznych, czyli popularny elektronik. I tutaj, niestety zła wiadomość dla tych, którzy chcieliby jeszcze do tej szkoły aplikować, wszystkie miejsca zostały już zajęte. Natomiast są jeszcze wolne miejsca w następujących szkołach. W zespole szkół ogólnokształcących i technicznych, w zespole szkół przyrodniczo-usługowych i bursy szkolnej, na kierunkach technik architektury krajobrazu i albo turystyki, technik żywienia i usług gastronomicznych, w zespole szkół technicznych mechanik, na kierunku technik budownictwa, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik spedytor, technik mechatronik, technik grafik i poligrafii cyfrowej oraz w szkołach branżowych 7 miejsc. Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych na kierunku technik fotografii i multimediów, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych na kierunku technik ekonomista, technik organizacji turystyki i technik eksploatacji portów i terminali i w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych popularnej handlówce wolne miejsca w szkole branżowej na kierunkach magazynier, logistyk, fryzjer, sprzedawca, kelner, cukiernik oraz kucharz.
3: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
2: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Hi, this is Safra Dur. We come from Denmark and you're listening to Polish station Muzyczne Radio.

0: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox,
4: tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
7: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
8: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
11: Mamy to. Tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
10: Doskonale. Kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.
13: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.

0: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
1: Letni program w Muzycznym Radiu i za nami Brave i Lucky, czyli nasz dzisiejszy hit tip. To już 10 minut do 15.

Nary All Over The World, 5 minut do godziny 15, a to oznacza, że lada moment wiadomości z kraju ze świata. Na pewno po polsku jeszcze zagramy. Oliwia Socha za kilka minut z nagraniem szachmat, a wcześniej... Every day I see my dream. Every day I see my dream. Every day I see my dream. Every day I see my dream. Every day I see my dream. Every day I see my dream. Every day I see my

0: my dream.
1: Muzyczne Radio Lato. Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.
2: Cześć, z tej strony Oliwia Socha. Słuchajcie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Głośne radio. Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
3: Lidl. To się opłaca.
2: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
0: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 15.
4: Czas na wiadomości.
6: Za chwilę mieszkańcy Tarnawy Kolonii po emocjonującej nocy, potem upały, ale na horyzoncie znów załamanie pogody. Będą też bocianie podróże. Marcin Krzemiński. To była dotąd bezpieczna okolica, mówią nam mieszkańcy Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie. To tam dziś nad ranem spadła rakieta, prawdopodobnie rosyjska. Nikt nie ucierpiał, bo obiekt runął na pole rzepaku. Pan Tadeusz mieszka najbliżej.
7: Nastąpił najpierw taki ogromny szum potężny i nagle wybuch.
8: Do czego by pan to porównał? W ogóle czy da się porównać?
7: Wie pani, to jest okropny wybuch. Potężny. To normalnie szok dla człowieka, takie po prostu nic się nie dzieje, a nagle takie coś, no to jest normalna sprawa.
6: Krater po wybuchu ma średnicę 10 metrów. Jak mówi prokurator Grzegorz Trusiewicz, szef prokuratury okręgowej w Lublinie, w badaniach pomoże ekspert z Ukrainy. Jest już w drodze na miejsce zdarzenia.
9: Uważam, że jest to bardzo realna pomoc, tak? I jeżeli mam informację taką, że osoba taka była przy kilkudziesięciu czy ponad setce tego typu zdarzeń, to wierzę w to, że jest to fachowiec i na pewno pomoże nam w tym postępowaniu.
6: W tej chwili na miejscu rozpoczyna się przeszukiwanie terenu przez Wojska Obrony Terytorialnej. W ścisłym kontakcie z polskimi władzami w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej pozostaje NATO, o czym poinformował rzecznik Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie, pułkownik Martin O'Donnell. Dodał, że sojusz podejmie wszelkie środki w celu obrony terytorium NATO. Już cały kraj z ostrzeżeniami pogodowymi pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed upałami. Ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia dotyczą północno-zachodniej i północno-wschodniej Polski. Tam od 29 do 34 stopni w znacznej części województwa dolnośląskiego, lubuskiego i na zachodnim krańcu województwa wielkopolskiego. Z kolei alerty najwyższego trzeciego stopnia i tam dziś nawet 36 stopni. Pozostałe województwa temperaturowo mniej więcej po środku, czyli na pewno ponad 30 stopni i pomarańczowo na mapie pogodowej, co oznacza ostrzeżenie drugiego stopnia.
10: Można jechać na jeziorko, można jechać na basen. Na urlopie da się przeżyć.
11: Uwielbiam ciepło.
6: No to mam dla pani dobre wieści. Gorąco dziś będzie też w nocy, nawet 22 stopnie. Alerty pogodowe będą obowiązywały w większości kraju do jutrzejszego wieczora. Niestety już jutro późnym wieczorem, głównie na krańcach zachodnich, pogoda zacznie się psuć. Pojawi się tam deszcz, a w sobotę miejscami wystąpią gwałtowne burze z porywami wiatru do 90 km na godzinę. A propos pogody, mamy dopiero połowę wakacji, a bociany już powoli szykują się do odlotu. Do Afryki wystartują w połowie sierpnia. Do tej pory młode muszą sprawnie latać, dlatego teraz trenują loty. A w gniazdach bocianich robi się ciasno i dorosłe wynoszą się, żeby wybudować nowe gniazdo obok tego, w którym wykluły się młode. Tak na przykład zrobił słynny krutek z Krutyni na Mazurach.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
5: 5 minut po godzinie 15. Muzyczne Radio Lato. Mówimy dzień dobry i zapraszamy na kolejną godzinę w towarzystwie no takich nagrań słonecznych jak Pinał Empire of the Sun teraz. Bądźcie z nami raz jeszcze dzień dobry dla tych, którzy zaczynają już, myślę, wolne popołudnie.

0: Reklama. Specjalistyczny gabinet optometryczny i salon optyczny Sebastian Powązka zaprasza po komfortowe okulary do czytania do komputera dla kierowców oraz progresywne na każdą odległość. Badanie optometryczne, dobór oprawek i wykonanie okularów w jednym miejscu. Realizujemy i udzielamy zniżki na wszystkie recepty okularowe. Optyk optometrysta Sebastian Powązka. Jelenia Góra, 1 maja 58/7, vis-a-vis Kościoła Garnizonowego. 45 lat doświadczenia w dbaniu o jakość widzenia jeleniogórzan. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Specjalistyczny Zakład Optyczno-Optometryczny Sebastian Powązka w Jeleniej Górze.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
5: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu, dealer marki Omoda i Jayco.
1: Witajcie małe i duże mobile. Dziś w programie współpraca w Hiszpanii Forda i Jelly, tanie auta z Włoch i akumulator latem. Arek Wodarski, zaczynamy.
0: Autoradio.
1: Wielu kierowców uważa, że problemy z akumulatorem pojawiają się wyłącznie zimą. Tymczasem to błąd. Wysokie temperatury mają także negatywny wpływ na kondycję baterii. Upały przyspieszają proces starzenia ogniw, zwiększają tempo odparowywania elektrolitu i mogą skrócić żywotność nawet sprawnego akumulatora. Odpowiednia eksploatacja pozwala znacząco wydłużyć czas bezawaryjnej jego pracy. Przede wszystkim trzeba unikać wielotygodniowych postojów auta bez uruchamiania silnika. Nawet wyłączony pojazd, przypomnę, pobiera niewielką ilość energii, ale zawsze, na przykład na potrzeby alarmu, sterowników czy systemu bezkluczykowego.
0: Porady ekspertów.
1: Podczas dłuższego postoju warto okresowo uruchomić samochód lub doładować akumulator. Korzystnie wpływa także regularna eksploatacja auta na trasach pozwalających alternatorowi skutecznie uzupełnić energię pobraną podczas rozruchu. Auta używane głównie w ruchu miejskim znacznie częściej wymagają okresowego doładowywania. Na postoju warto ograniczać korzystanie z odbiorników energii przy wyłączonym silniku. Radio, oświetlenie, klimatyzacja postojowa czy ładowarki USB pozostawione na dłużej mogą niepotrzebnie rozładować akumulator. Jeżeli to możliwe, auto zawsze parkujmy w cieniu lub garażu. Dzięki temu temperatura pod maską będzie niższa, co ograniczy przegrzewanie się akumulatora oraz pozostałych elementów układu elektrycznego. Teraz Ford i Jelly współpracują w Hiszpanii.
0: Aktualności.
1: Chińczycy coraz mocniej inwestują w Europie. Ford i Jelly utworzyły spółkę, która będzie produkować nowe modele obu marek w fabryce amerykańskiego producenta w Hiszpanii. Wiadomo już, że w ramach wspólnych działań Ford wprowadzi na rynek zupełnie nowego, kompaktowego crossovera w 2028 roku. Jelly wyprodukuje natomiast dwa elektryczne SUV-y dla swojej popularnej marki. Produkcja pierwszego modelu rozpocznie się za wspomniane już 2 lata. I na koniec ciekawostka, tanie auta z Włoch.
0: Ciekawostki.
1: Kraj uruchamia społeczny wynajem samochodów dla osób o niższych dochodach. Nowe auto będzie można użytkować za 100 euro miesięcznie. Opłata ma obejmować również ubezpieczenie, podatek drogowy i serwis, informuje Interia. Program obejmuje auto elektryczne i spalinowe. Uczestnik zakwalifikowany do tegoż programu będzie musiał wcześniej posiadać i oddać do zezłomowania samochód z napędem spełniającym wymogi normy Euro 4 lub starszy, będący jego własnością od co najmniej 12 miesięcy. Dziękuję. Dzisiaj w programie to wszystko. Życzę bezpiecznie udanych, wciąż wakacyjnych, bliższych i dalszych wyjazdów. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł. Lato.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Zaprasza salon MG Ultima Auto w Galerii Wiktoria w Wałbrzychu.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
4: 15.30 minęła, 34 stopnie w Jeleniej Górze, więcej na pewno w okolicach Wrocławia, Wałbrzycha, 36. Dzisiaj upał i ostrzeżenie MGW, uważajcie na siebie. Jeśli nie musicie, nie wychodźcie z domu. Dużo wody dzisiaj pijemy, oczywiście jeśli już wychodzicie, to zakrycie głowy jest absolutnie obowiązkowe. Podobnie zresztą z okularami przeciwsłonecznymi, o tym informujemy i oczywiście podpowiadamy, żeby i o okularach, i o kryciu głowy pamiętać, zwłaszcza u osób starszych, czy też dzieci. Słonecznie dzisiaj, jutro te 35 jak najbardziej możliwe. W czwartek, w piątek, w sobotę burze i opady deszczu.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
5: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
6: Świdnica rusza z naborem wniosków na usuwanie azbestu.
7: Ich celem jest zachęcenie większej liczby właścicieli nieruchomości do usuwania niebezpiecznych materiałów z dachów, elewacji i innych elementów budynków.
6: Głogów i wniosek o sprawdzenie, czy przy starostwie powiatowym może stanąć urzędomat.
8: Ma to znaczenie szczególnie dla osób pracujących, przedsiębiorców i mieszkańców, nie mogących załatwić spraw w godzinach funkcjonowania urzędu.
9: Słuchacie raportu regionalnego.
6: Szczegóły już za chwilę, na początek. Drugie w obecnej kadencji referendum w sprawie odwołania wójt gminy Podgórzyn w powiecie karkonoskim. Rajcy podjęli decyzję w tej sprawie na ostatniej sesji stosunkiem głosów 8-5. Formalnym powodem jest to, że przez 2 lata z rzędu rada nie udzielała wójt Annie Kurowskiej wotum zaufania. Tymczasem zdaniem radnego Edwarda Wacha decyzja o zorganizowaniu referendum nie ma konkretnego uzasadnienia.
10: Jeżeli chodzi o wotum zaufania, nie jest to poparte w przypadku faktów merytorycznych, czyli nie ma konkretnego uzasadnienia.
7: Dla wójt gminy to już drugie referendum podczas 2-letniej kadencji. Pierwsze nieskuteczne zostało zorganizowane w czerwcu ubiegłego roku. Dla mnie jako wójta najważniejszy jest głos mieszkańców i zawsze go szanuję. Uważam też, że realizujemy na terenie gminy dużo inwestycji, podkreśla wójt Anna Kurowska.
11: Ja uważam, że realizujemy dużo inwestycji. W tej chwili podpisaliśmy umowy na

0: Zaprojektowanie, wykonawstwo ciągów pieszo-rowerowych.
1: Inaczej działania pani wójt ocenia przewodniczący Rady Gminy Podgórzyn, Maciej Kopeć.
2: Zrobiłem 7 petycji, które podpisywało po 300 kilkadziesiąt osób, czyli średnio licząc 1/3 populacji Staniszowa. Żadna z tych rzeczy nie jest zrobiona.
1: Teraz informacja o podjęciu uchwały trafi do komisarza wyborczego, który wyznaczy termin głosowania. Zgodnie z ustawą referendum lokalne jest uznawane za ważne, jeśli weźmie w nim udział co najmniej 30% osób uprawnionych do głosowania, a rozstrzygnięcie zapada, jeżeli w sprawie oddano więcej niż połowę ważnych głosów. Do tematu będziemy powracać. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
3: A teraz przenosimy się do Głogowa. Prawdopodobnie mieszkańcy powiatu głogowskiego będą mogli wkrótce skorzystać z urzędu także wieczorami i w weekendy. Pojawił się wniosek o sprawdzenie, czy przy starostwie powiatowym będzie mógł stanąć urzędomat.
4: Radny Marcin Kuchnicki, autor wniosku, podkreśla, że poprawi to jakość obsługi i da mieszkańcom swobodę w załatwianiu spraw administracyjnych. Urzędomat umożliwia korzystanie z wybranych usług administracyjnych poza godzinami pracy urzędu, także wieczorami, weekendy oraz w dni wolne. Ma to znaczenie szczególnie dla osób pracujących, przedsiębiorców i mieszkańców, nie mogących załatwić spraw w godzinach funkcjonowania urzędu, a takich osób nie brakuje. Podobne rozwiązania sprawdzają się już w wielu samorządach i mogą służyć zarówno do odbioru, jak i do składania dokumentów. To poprzez odpowiednio zabezpieczone moduły do składania dokumentów. Starosta głogowski Michał Wnuk zapewnia, że sprawa zostanie dokładnie zbadana. Wyniki przygotowanej oceny będą podstawą do ewentualnej decyzji o wprowadzeniu urządzenia. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
3: Świdnica rusza z naborem wniosków na usuwania azbestu. Mieszkańcy, firmy i działkowcy mogą uzyskać na ten cel nawet 7 tysięcy złotych dotacji.
1: Na realizację programu w tegorocznym budżecie miasta przeznaczono 60 tysięcy złotych. O przyznaniu dotacji zdecyduje kolejność złożenia kompletnych wniosków, dlatego warto przygotować dokumenty jak najszybciej. Wnioski o udzielenie dotacji będzie można składać już od 10 sierpnia do 30 września tego roku. Nowy regulamin wprowadza również rozwiązania, które mają usprawnić realizację programu. Skrócono termin na złożenie wniosku o płatność po zakończeniu inwestycji. Beneficjenci będą mieli na to 3 miesiące od dnia podpisania umowy. Pozwoli to sprawniej rozliczać środki i uruchamiać kolejne dotacje. Przewidziano także możliwość jednorazowego wydłużenia terminu realizacji inwestycji w sytuacjach niezależnych od beneficjenta, jeśli rozpoczętych prac nie będzie można zakończyć w terminie określonym w umowie. Zmiany są kolejnym etapem realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy miasto Świdnica. Ich celem jest zachęcenie większej liczby właścicieli nieruchomości do usuwania niebezpiecznych materiałów z dachów, elewacji i innych elementów budynków oraz przyspieszenie procesu oczyszczania miasta z azbestu zgodnie z krajowym programem, który zakłada całkowite usunięcie tego materiału do 2032 roku. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
3: Na kolejne doniesienia z regionu zapraszamy za niespełna godzinę.
5: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Hi Poland, this is Smith and Tell.
7: You're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie bakalie Bacador. Również 2 plus 1 gratis. Oraz tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie produkty Silan. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.
7: Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.

Weston i Celebrate, 10 minut do godziny 16, Muzyczne Radio, popołudniową porą, za moment program z cyklu Best of, najlepsze z najlepszych, ale Kylie Minogue już na horyzoncie, a także polska grupa Ira. Bądźcie z nami, obiecujemy, że po 16 sięgać będziemy tylko po te najpopularniejsze dźwięki, jak to przystało zresztą w programie Best of.

0: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
1: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
0: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
1: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
0: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.
2: Usterka w aucie? DPF z Lubania służy pomocą w nowym serwisie. Wszystkie bieżące naprawy oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAB i katalizatorów. Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 97 000.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 16.
4: Czas na wiadomości.
6: Premier zapowiada zmiany w sposobie alarmowania. W przyszłym tygodniu kolejne podwyżki cen paliw. Nasi siatkarze awansowali do półfinału Ligi Narodów. Marcin Krzemiński. Premier zapowiada zmiany w sposobie informowania za pośrednictwem alertów i SMS-ów ze strony Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dziś nad ranem, gdy syreny alarmowe informowały mieszkańców Lubelszczyzny o rakiecie, która wleciała na polskie terytorium, zabrakło m.in. oficjalnych informacji ze strony RCB. Na krótko po zdarzeniu mnożą się pytania o skuteczność procedur alarmowych. Szymon Kępka.
7: Wnioski z dzisiaj. Syreny alarmowe były. Czy wszyscy słyszeli? Do dyskusji. Komunikaty wojska były, ale po czasie. Alerty RCB, komunikaty w rządowych aplikacjach, sygnały głosowe emitowane z pojazdów, choć zapewniają to procedury, tego nie było. Częściowo głowę posypuje popiołem premier Donald Tusk.
8: Jeśli czegoś brakuje w tych procedurach, SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
7: Odpowiedzią władzy jest poradnik bezpieczeństwa, szef MSWiA Marcin Kierwiński.
9: W tej książeczce jest tak naprawdę wszystko, jak zachować się w tego typu sytuacjach.
7: To, co powinno zostać w naszej świadomości po dzisiejszym incydencie. Dźwięk syreny alarmowej powinien stawiać nas do pionu. Modulowany 3 minuty. Oznacza zagrożenie z powietrza. Wtedy szukamy bezpiecznego miejsca i stamtąd słuchamy oficjalnych komunikatów.
6: W szpitalu zmarł w nocy 9-latek potrącony przez kierowcę BMW w Kuźnicy Starej w Śląskiem. Auto na łuku drogi zjechało na chodnik i uderzyło w chłopca, który jechał rowerem. Kierowca BMW ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. W aucie znaleziono też narkotyki. Śledczy przesłuchają 39-latka oraz jego pasażerów jutro. Czekają bowiem na wyniki badań na obecność narkotyków. Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo Oświatowe, która zakazuje korzystania z telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach, a także podczas przerw. Zakaz będzie obowiązywał od 1 września. Obejmie też zajęcia edukacyjne organizowane poza szkołą, na przykład lekcje wychowania fizycznego prowadzone na zewnętrznych obiektach sportowych. To nie są dobre wieści dla kierowców. Na światowych rynkach rosną ceny ropy i produktów naftowych i to się przekłada na sytuację na stacjach paliw. Średnie ceny benzyny wzrosną w przyszłym tygodniu na stacjach paliw o 4-5 groszy za litr, a ceny oleju napędowego o 16 groszy, wynika z prognozy biura Reflex. Czytamy w niej, że benzyna 95 będzie w przyszłym tygodniu kosztować średnio 7,55 za litr, 98 8,35 zł, no olej napędowy 8,19. Bez zmian pozostanie natomiast cena autogazu 3,11 zł. Na koniec jeszcze sport i doskonałe wieści z Chin. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-1 i awansowali do półfinału Ligi Narodów w Ningbo. Zmierzą się w nim ze Słowenią.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowe.

0: zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację zielone w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Cześć, tu Michał Mitros, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
5: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: To grupa Lady Punk i Motyle, kwadrans po godzinie 16, a my w Muzycznym Radiu sięgamy po program Best of, najlepsze z najlepszych, wśród nich właśnie grupa Lady Punk, inaczej być nie mogło. O nowościach mówić będzie teraz Tomek Dudkiewicz w programie Music News, a Enrique Iglesias, Nessa Barry czy Alice Merton z fenomenalnym zresztą nagraniem No Roots. To wszystko za chwilę.
1: Muzyczne Radio. Wracamy do Was z kolejnymi muzycznymi nowalijkami, zatem posłuchajcie, co jest i będzie grane w Muzycznym Radiu. Loud Luxury, Meduza i Bryska zaprezentują swoje najnowsze piosenki, zatem sprawdźcie szczegóły. Tomek Dudkiewicz i Music News 3210. Startujemy! Elektroniczny projekt Meduza prezentuje nowy, nagrany wspólnie z Khalidem singiel Weekend. Utwór skupia się na przedstawieniu intensywności rodzącego się uczucia. To współczesna klubowa piosenka o miłości, w której słoneczny groove i swobodny klimat deep house'u stanowią tło dla charakterystycznego wokalu Khalida. Artysta oddaje emocje towarzyszące rozwijającej się relacji, konieczności znajdowania kompromisów i rozdarciu między różnymi pragnieniami. Współpraca z Khalidem była niesamowitym doświadczeniem od początku do końca, mówią członkowie Meduzy. To artysta, który przywiązuje ogromną wagę do każdego szczegółu. Obserwowanie jego zaangażowania w studiu było naprawdę inspirujące. Jednocześnie jego naturalny talent sprawił, że cały proces twórczy przebiegał niezwykle swobodnie. Możliwość pisania i tworzenia z jednym z ulubionych artystów to wspomnienie, które zostanie z nami na zawsze. Wspólnie włożyliśmy w ten utwór całe serce i mamy nadzieję, że słuchacze usłyszą szczerość oraz emocje obecne w każdej jego sekundzie, dodali artyści. Pozostajemy przy klubowych dźwiękach. Loud Luxury prezentują nowy singiel One Call Away. Energetyczny utwór łączy charakterystyczne dla kanadyjskiego duetu taneczne brzmienia z chwytliwą melodią i wakacyjnym klimatem. Andrew Fadick i Joe DePace po raz pierwszy zaprezentowali One Call Away podczas swojego największego dotychczas koncertu w rodzinnym Toronto. Wyprzedany występ w amfiteatrze zgromadził ponad 16 tysięcy fanów, którzy od razu podchwycili refren nowego utworu. Dzięki charakterystycznemu połączeniu house'u, popu i hip-hopu, Loud Luxury od lat należą do najpopularniejszych duetów elektronicznych na świecie, regularnie występując na największych festiwalach, takich jak choćby Tomorrowland, Ultra Music Festival czy Lollapalooza. One Call Away już do posłuchania na wakacyjnej playliście Muzycznego Radia. Music News. Teraz Bryska, zatem zaglądamy na nasze muzyczne podwórko. Po poruszającym utworze Gęsty Dym artystka prezentuje kolejny, niezwykle osobisty numer. Echo Echo to dynamiczna kompozycja napisana w języku angielskim, która łączy wciągający, pełen pulsującej energii beat z absolutną szczerością przekazu. Najnowszy singiel artystki nie jest opowieścią o idealnym świecie. To autentyczny zapis trudnych emocji i wewnętrznych napięć, które większość z nas na co dzień stara się ukryć przed otoczeniem. Bryska po raz kolejny udowadnia, że posiada niezwykły dar przekładania skomplikowanych stanów psychicznych na muzyczny język popu najwyższej próby. To na koniec łapcie kolejne wakacyjne premiery. Jolanda Bikulu z nowym utworem Doyena, Morten i David Guetta, La Revolution i wspomniani przed momentem Loud Luxury z najnowszym singlem One Call Away. Tyle na teraz, dziękujemy za uwagę. Tomek Dudkiewicz i Music News. Do miłego. Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Minęła 16:30, 33 stopnie, na termometrach jest słonecznie, pięknie i pogodnie, ale zarazem upalnie, bo te temperatury przebijające może nawet miejscami 35 stopni są naprawdę niebezpieczne. Powyżej 35 na pewno w okolicach Lwówka, Bolesławca, Lubania. Uważajcie na siebie, okrycia głowy, okulary przeciwsłoneczne i duża ilość wody dzisiaj. To są rzeczy absolutnie konieczne. Dziś noc ciepła, bardzo ciepła, 20 stopni w nocy mogą pokazać nawet słupki rtęci, jutro bardzo podobnie znów 35.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: A to już raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
5: Zniszczony przez powódź stadion w Stroniu Śląskim odbudowany.
6: Serce dla rozwoju piłki nożnej, ale myślę, że też nie tylko, więc bardzo się cieszę, że mamy taki nowoczesny obiekt w chwili obecnej.
5: Ulica Wilcza w Złotoryi do przebudowy.
7: Przebudowa ma objąć 3 drogi miejskie.
5: A na początek odwiedzamy Legnicę, gdzie prezydent Maciej Kupaj wręczył właśnie przedstawicielom wspólnot mieszkaniowych symboliczne czeki na remonty budynku. W tym roku z programu Zabytek Odnowa, historia w Twoich rękach, skorzysta 40 zabytkowych obiektów, a miasto przeznaczy na ten cel blisko 6,5 miliona złotych.
8: To ponad 2 razy więcej niż rok temu.
9: Kiedy decydowałem o uruchomieniu programu Zabytek Odnowa, wiedziałem, że takie są oczekiwania nie tylko gestorów tych obiektów, ale także wszystkich mieszkańców i turystów.
8: Maciej Kupaj, prezydent Legnicy.
9: W roku 2025 przeznaczyliśmy na ten cel 3 miliony złotych i udało się wesprzeć 21 zabytków. Dziś program jest już ponad 2-krotnie większy. Do gestorów 40 obiektów zabytkowych trafi rekordowa kwota prawie 6,5 miliona złotych. To 36 wspólnot mieszkaniowych, ale także 2 parafie, właściciel prywatnej kamienicy i 1 organizacja pozarządowa. Chcemy, żeby kamienice legnickie na nowo odzyskały blask poprzedniej epoki, żeby cieszyły.
8: Drugim programem, który miasto Legnica uruchomiło w ubiegłym roku i kontynuuje w tym, jest Ogrodowe Miasto.
9: To program skierowany do rodzinnych ogrodów działkowych. Wielu mieszkańców spędza tam wolny czas, ale działki to także zielone płuca miasta z

0: stąd wsparcie miasta w realizacji ważnych dla nich inwestycji. W roku ubiegłym przeznaczyliśmy kwotę 100 tysięcy. W tym roku to kolejne ogródki ciołkowych, kolejnych 5 stowarzyszeń i 85 tysięcy złotych. Dzięki temu modernizowane są sieci wodociągowe, energetyczne, remontujemy budynki administracji, altany, ogrodzenia i liczę, że w roku przyszłym będą to także miejsca parkingowe dla legnickich działkowców, bo wiem, że to jest dzisiaj dość duży problem. Dla działkowców oczywiście to jest konkretna pomoc i wiemy, że bez tego wsparcia część z tych inwestycji byłaby bardzo trudna do zrealizowania.
1: Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: Przenosimy się do Ostrunia Śląskiego, gdzie po raz pierwszy sportowcy i mieszkańcy weszli na sztuczną murawę całkowicie zniszczonego przez powódź stadionu. W Ostruniu Śląskim był nasz reporter Jacek Zych.
3: Tak, rzeczywiście nowy stadion kryształu Ostrunia Śląskiego naprawdę robi wrażenie. Nowoczesna, certyfikowana przez FIFA sztuczna nawierzchnia, oświetlenie i cała niezbędna infrastruktura techniczna i socjalna zostały wybudowane w zasadzie od podstaw. To wszystko w miejscu, które przed 2 laty, na początku września 2024 roku, przyjęło pierwszą, najsilniejszą i najbardziej niszczycielską falę uderzeniową wody ze znajdującego się ledwie kilkaset metrów wyżej pękniętego zbiornika na potoku Morawka. Wtedy powódź niemal doszczętnie zniszczyła obiekt. Po odbudowie jest jak nowy.
4: No jest to miejsce historyczne, tak jak mówiłem na konferencji od 80 lat. To miejsce tutaj skupia mieszkańców wokół różnych zawodów, rozgrywek i tak dalej, więc chcieliśmy, żeby nawet nie przenosić tego stadionu w inne miejsce, bo tu jest jakieś serce, tu jest jakaś dusza, po prostu serce dla rozwoju piłki nożnej, ale myślę, że też nie tylko, więc bardzo się cieszę, że mamy taki nowoczesny obiekt w chwili obecnej.
3: Powiedział Dariusz Chromiec, burmistrz Ostrunia Śląskiego, które pieniądze na odbudowę stadionu dostało w ubiegłym roku od Ministerstwa Sportu. Jak powiedział biorący udział w ceremonii otwarcia minister sportu Jakub Rudnicki, 30 lipca 2026 roku, kiedy stadion został oddany ponownie do użytku, będzie jedną z ważniejszych kart w historii, nie tylko tej najnowszej, Ostrunia Śląskiego.
5: Wspólnie z moją drużyną w Ministerstwie Sportu i Turystyki, z panem ministrem Piotrem Borysem, bardzo intensywnie tutaj działaliśmy, jeżeli chodzi o kwestie popowodziowe. Jeżeli chodzi o samo Ostrunie Śląskie, to jest 43 miliony złotych inwestycji, jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową i turystyczną. Jesteśmy na pięknym boisku, byliśmy przed chwilą na basenie, który też ma wsparcie ponad 20 milionów złotych. Jest po przetargu, więc mam taką nadzieję, że ruszy inwestycja.
3: Powiedział w Ostruniu Śląskim minister sportu i turystyki Jakub Rudnicki. Odbudowa zniszczonego przez powódź stadionu kryształu w Ostrunie Śląskiej kosztowała 14,5 miliona złotych, z czego 12, jak już wspomniałem, to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ze Ostrunia Śląskiego, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Ulicę Wilczą chce przebudować w przyszłym roku Urząd Miejski w Złotoryi. Miasto spróbuje pozyskać środki na inwestycje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Właśnie ruszył nabór wniosków.
6: Przebudowa ma objąć 3 drogi miejskie. Wilczą na długości blisko 430 metrów. Jej przedłużenie w kierunku ulicy Wojska Polskiego, czyli fragment ulicy Słonecznej liczący prawie 80 metrów oraz niewielki ponad 20-metrowy odcinek ulicy Wiśniowej. Ratusz zakłada nie tylko ułożenie nowej nawierzchni na jezdni, ale także wymianę podbudowy i modernizację instalacji biegnących pod ziemią. Przebudowane mają być też chodniki i zjazdy na posesję. Zmieni się system oświetlenia ulicznego, do którego miasto dołoży doświetlenie przejść dla pieszych. W górnej części Wilczej na Łuku przy skwerze powstaną nowe miejsca parkingowe. Dokumentacja projektowa na przebudowę ponad pół kilometra miejskich dróg jest w trakcie opracowania i ma kosztować 98 tysięcy złotych. Projekt ma być gotowy jeszcze w sierpniu, bo miasto chce po raz kolejny szukać dofinansowania do inwestycji w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
2: Teraz to już wszystkie informacje. Beata Nowicka, dziękuję za uwagę. Jutro na pierwsze doniesienia z regionu zapraszamy o 5:30.
7: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Hi, we are Gamper and Dodoni. And you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Po reklamie. Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.

0: Best of w muzycznym radiu, najlepsze z najlepszych, 12 minut do godziny 17. Jax Jones, Never Be Lonely, 5 Seconds of Summer i Sanach w muzycznym radiu. Później Hit Planeta i ja za uwagę dziękuję, Sebastian Wysoczański. Fajnego popołudnia życzę, do usłyszenia.
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.

0: Muzyczne Radio Lato. Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca. Reklama.
1: W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skansen w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skansen, kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
2: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po to? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 17.
0: Czas na wiadomości.
5: Uzbrojona i prawdopodobnie rosyjska to premier o rakiecie, która spadła na Lubelszczyźnie. Nie żyje aktorka i piosenkarka Iga Cemrzyńska. Coraz więcej turystów na Podhalu.
6: Wiemy także, że równocześnie z obłożeniem wzrastały ceny.
5: W górskich pensjonatach najwięcej jest Polaków. Marcin Krzemiński. Rakieta, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie, była uzbrojona i z dużym prawdopodobieństwem rosyjska. Przekazał na portalu X premier Donald Tusk. Podziękował wszystkim przywódcom unijnym i NATO za solidarność i gotowość do pomocy. Rejon wybuchu w Tarnawie, kolonii na Lubelszczyźnie nadal przeszukują Wojska Obrony Terytorialnej. Na miejscu było w ciągu dnia m.in. czterech prokuratorów, mówi prokurator okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz.
7: Trwa zabezpieczanie substancji chemicznych, które będą następnie poddawane specjalistycznym badaniom. Chodzi przede wszystkim o obecność materiałów wybuchowych, a także również pewnych specyficznych substancji, które występują w określonego rodzaju ładunkach wybuchowych. To już są kwestie specjalistyczne. One zostaną zabezpieczone. Następnie krater ten zostanie również dokładnie przebadany.
5: Na miejsce ma też dotrzeć ukraiński ekspert, który badał podobne zdarzenia w Ukrainie. Krater po wybuchu ma średnicę około 10,5 metrów głębokości. Śledczy zamierzają jeszcze dziś zakończyć czynności na miejscu eksplozji. Smutna informacja. Zmarła aktorka, piosenkarka i scenarzystka Iga Cemrzyńska. Miała 87 lat. Artystka należała do grona najbardziej charakterystycznych postaci polskiej kultury. Na ekranie zadebiutowała w 1964 roku w filmie Wojciecha Jerzego Hasa Rękopis znaleziony w Saragossie. Występowała też w stołecznych teatrach powszechnym, komedii i Ateneum. Ważne doniesienia drogowe z Mazowsza. Na drodze ekspresowej S7 w rejonie miejscowości Michałówek z ciężarówki z naczepy wysypały się skrzynki z pustymi butelkami. Z tego powodu zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Warszawy. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Policja prosi kierowców o ostrożność i stosowanie się do polecenia służb. No i generalnie, jeśli to możliwe, by omijać teren, gdzie doszło do zdarzenia. Jesteście żywym pomnikiem naszej narodowej egzystencji, mówił dziś prezydent do powstańców podczas spotkania poprzedzającego 82. rocznicę Powstania Warszawskiego. Ta walka była konieczna, mówił Karol Nawrocki.
8: Wyrok na Warszawę został wydany w roku 39 i nikt, kto nie widział łapanek, śmierci, pawiaka, mordowania swoich bliskich, swoich rodzin, nie jest w stanie poczuć tego, co mieliście w swoich sercach w sierpniu roku 1944.
5: Wcześniej Nawrocki wręczył odznaczenia państwowe uczestnikom powstania oraz osobom pielęgnującym pamięć o wydarzeniach z sierpnia 1944 roku. Półmetek wakacji przyniósł wyraźne ożywienie na Podhalu. Po słabszym początku sezonu pensjonaty i hotele są coraz pełniejsze.
6: Wiemy także, że równocześnie z obłożeniem wzrastały ceny, no bo jeśli popyt się faktycznie ustabilizował, to i te ceny wróciły do standardów.
5: Mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Na Podhalu nadal najliczniejszą grupą są turyści z Polski.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
4: po 17.
1: Mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
4: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
1: Hit Planeta startuje na dobre.
9: No to wypadałoby powiedzieć chłodno witam i zapraszam na 3 godziny, no właśnie, gorącej, no fajnej, nowej muzy. Znane przeboje, utytułowani wykonawcy, ale też numery takie, których nie usłyszycie gdzie indziej. Świeża, bardzo dobra, nowa muzyka w Hit Planecie z wszystkich praktycznie gatunków muzycznych, bo i znajdziemy tu rock i hip-hop, znajdziemy i klubowe nagrania, znajdziemy dance i oczywiście polskie znakomite piosenki. Jest ich sporo na liście, między innymi Ostatni Dzień Lata, między innymi Tylko Kochaj Mnie, między innymi Melatonina, no i w propozycjach też Kasztanowce, między innymi od Martyny Wrochny. Utwór ten pojawi się, ale troszeczkę później. Teraz dwie inne zupełnie propozycje, które już znamy. Ocean Drive, Blondie przez dwa to i Human Free Like the Wind. A ten Ocean Drive to na pewno coś Wam przypomina, kiedy tylko usłyszycie praktycznie pierwsze dźwięki. Arek Włodarski, zapraszam na Hit Planetę do 20.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista.

0: No i tak właśnie kończy się ten numer, a chciałoby się jeszcze troszkę posłuchać. Your man free like the wind. Fajnie to popłynęło. Ale cały czas utwór poza 40. No to teraz przypomnijmy i powiedzmy o tych nagraniach, które są na samych szczytach hit planetarnego zestawienia, albo były wczoraj. W środę, choć to środowe notowanie wciąż obowiązuje.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Wczoraj z jedynki zleciał numer Here in My Arms, czyli wersja w Enjoy the Silence od Armina Van Burena i Silver Pandy. Numer 3 na liście. Kolejne numery zaliczyły po skoku oczko w górę Urzel, David

0: I na samym szczycie hit planetarnego zestawienia 40 najlepszych numerów U2 z najnowszym singlem Street of Dreams.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
2: Hey, my name is Daniel Tomaso.
3: Hello, Poland. My name is Anastasia.
4: Hey, I'm Zoe Bercon.
5: Hello, I'm Unessa.
6: Hi, we are Enrico and Pico, and right now you are listening to Hit Planeta and Muzyczne Radio. Cheers from Germany. Hit
1: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Mocno Nowa i Totalnie Przebojowa.
1: Kasia Sienkiewicz niestety poleciała w dół na 39. miejsce. Mam nadzieję, że jeszcze jutro będziemy słyszeć ten numer. Pozycja obroniona w sumie, bo wczoraj był ten spadek o 8 miejsc na 3-9. Dzisiaj jeszcze się udało. Jutro, miejmy nadzieję, że nie dość, że się uda, to jeszcze numer powęduje troszkę wyżej. W czwartej dziesiątce sporo nagrań, które poleciały w dół. Między innymi 3-8 Offenbach, Star Sailor, 4 to the Floor, Keep on Rising, Samfeld 3-7, Jubel, Ocean House, to miejsce 36, 3-5 Esdis, The Art of Letting Go. Ale też wczorajsze na przykład nowości, Brave, Even z Paradise poszły w górę. W dziesiątce także dwie świeżynki, pierwsza wkrótce, a teraz zagrajmy numer z miejsca 38.
0: Hit Planeta. Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.

0: planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
1: No to już sprawdzamy. Pierwsza z dwóch nowości. December 10. Us Against the World. Witamy na 4.0.

0: Reklama.
1: Hej, jesteśmy Gangiel Faski. Nasz znak, jak nie wiecie, to pręgi na grzbiecie. Ostre ząbki, spryt bajera. Lepiej z nami nie zadzieraj.
0: Zobacz nowy wybieg mangust pręgowanych w Zogerlitz. Citauerstrasse 43. www.naszemyślnikzo.pl.
2: Po reklamie.

0: jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
1: Kolejna lipcowa premiera i już od tego momentu utwór trafi do poczekalni i mam nadzieję, że bardzo szybko wskoczy do czołowej 40. H Connect, bardzo dobrze tego wykonawcę znamy, lubimy i gramy oczywiście i graliśmy sporo nagranie, między innymi, żeby tylko wspomnieć takie piosenki jak Shock, Good Times, We Believe in Music, to był kiedyś hit, zresztą przypominamy go od czasu do czasu, również i teraz. Najnowszy utwór od H Connect nosi tytuł Winner, Let It Be True.

0: planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
1: No to sprawdzamy i przekazujemy miłą informację, że Ina u nas się objawia z nowym utworem. Druga nowość dzisiejszego zestawienia wysoko, bo na miejscu 33 utwór nosi tytuł Morenito.

0: Wakacje na Hit Planecie.
1: Za nami kolejny polski numer Hania Kuzimowicz, Kaira Szkoda, na to Łez. Dzisiaj miejsce 32 i całkiem nieźle sobie panie u nas cały czas radzą. Pozycja 32 obroniona. No to idziemy w górę tej trzeciej dyszki. Przed nami jeszcze Meduza z miejsca 30. 31 Junotas, Flipside, Disco Bambino, 2928, Martyna Baranowska. Kolejny polski numer, Tracimy tylko czas. No to gramy. Flipside, Weekend, Disco Bambino z Dancing Without You. No to jest znakomite trio. Disco Bambino, Neil Rogers i Sophie Ellis-Bextor.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Hey, my name is Dallas K.
4: Hey, my name is Kami.
5: Cześć, pozdrawiam Łukasz i Towson, czyli 18L.
6: Hi, my name is Sue Summer.
7: Cześć, czołem, mówi zespół Manchester. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Hit Planety i muzycznego radia.
8: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Take Me Back Kygo. Z miejsca 27 kończy pierwszą godzinę hit planetarnego zestawienia z 30 lipca w czwartek. Wkrótce u nas kolejne fajne numery. Na początek po wiadomościach mamy dla Was kolejne propozycje.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
2: Autopromocja.
3: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
2: Autopromocja.
3: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
0: 18.
3: Czas na wiadomości.
4: Rano rakieta spadła na Lubelszczyźnie, dopiero po 5 minutach zawyły syreny. Strażacy opanowali pożar we francuskiej Żyrondzie, ale to jeszcze nie koniec akcji. Skrzynki z butelkami wysypały się na ekspresową siódemkę. Kierowcy utknęli w drodze do Warszawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dopiero 5 minut po upadku uzbrojonej rakiety mieszkańcy województwa lubelskiego usłyszeli alarm. Rano na pole w Tarnawie Kolonii spadła rakieta, prawdopodobnie wysłana z Rosji. Polskie służby powinny być na przyszłość lepiej przygotowane, mówi pułkownik rezerwy Piotr Lewandowski z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej.
5: W rzeczywistości na miejscu jako pierwsi pojawiają się albo strażacy, albo policjanci, a nie dedykowane specjalistyczne służby. No i relatywnie słabo wypadł system powiadamiania, bo zadziałał tylko ten najbardziej podstawowy, ostrzegania ogólnego, czyli sygnały dźwiękowe, alarmowe.
4: Jak poinformowała prokuratura w Lublinie, pocisk prawdopodobnie zawierał materiał wybuchowy w znacznej ilości. Krater po wybuchu ma 10 metrów średnicy i 5 metrów głębokości. Na miejsce ma dotrzeć ukraiński ekspert, który badał podobne zdarzenia w Ukrainie. Strażacy opanowali pożar we francuskim departamencie Żyrondy. Płomienie spaliły tam 42 tysiące hektarów, zbliżały się do miasta Bordeaux. To jeszcze nie koniec akcji gaśniczej. Aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia, strażacy stosują niestandardową metodę. Chodzi tu o kontrolowane podpalenie.
6: Wykorzystujemy ciężki sprzęt do usunięcia łatwopalnej roślinności. Dzięki temu, jeśli pojawi się nowe ognisko pożaru, będzie ono miało znacznie mniej materiału do spalania i wraz z zespołem będziemy mogli skuteczniej opanować sytuację. W zależności od tego, jak zachowuje się ogień, dostosowujemy tempo kontrolowanego wypalania, aby nie dopuścić do przekroczenia przez płomienie naszej linii zabezpieczającej.
4: Pożary sieją spustoszenie także w innych krajach Europy, w Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Turcji i w Niemczech. Do Hiszpanii polecą w sobotę polscy strażacy. Skrzynki z pustymi butelkami zablokowały drogę ekspresową S7 na Mazowszu. Wysypały się z naczepy ciężarówki. Prawdopodobnie pękła opona, dlatego ciężarówka wpadła w poślizg, uderzyła w bariery ochronne i zawisła na nich. Setki butelek leżą na drodze w okolicy Michałówka. Dwa pasy w kierunku Warszawy są zablokowane. Utrudnienia potrwają jeszcze do wieczora. Jeden z największych festiwali rockowych w Europie zaczął się w Zachodniopomorskiem. Na lotnisku Czaplinek-Broczyno ruszył Poland Rock Festival. W ubiegłym roku zgromadził 750 tysięcy ludzi, a w tegorocznym w edycji wystąpią m.in. Goodsmack, Dropkick Murphys, Mysłowic, Jam i Happyset. Impreza potrwa do nocy z soboty na niedzielę. Tłumy są też na tatrzańskich szlakach, tworzą się korki. Toprowcy apelują o ostrożność, przede wszystkim tam, gdzie są drabinki i łańcuchy. Na przełęczy pod Chłopikiem, na Orlej Perci, Szpiglasowej Przełęczy czy na Giewoncie. Czasem ludzie stoją tam 2 lub 3 godziny, żeby przejść dalej, mówi ratownik górski Rafał Kubacki.
7: Mieliśmy sporo już takich interwencji, chociażby w Kobylarzowym Żlebie, gdzie dochodziło do sporych zatorów i musieliśmy interweniować w takiej sprawie, tak jakby rozładowania tego.
4: W wielu miejscach z powodu bezpieczeństwa turystów na szlakach obowiązuje ruch w jedną stronę. Tak jest na przykład na Orlej Perci i w kopule szczytowej Giewontu.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-1 w ćwierćfinale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Podopieczni trenera Nikoli Grbicza, którzy bronią w rozgrywkach tytułu w sobotnim półfinale, zmierzą się ze Słowenią. Drugą parę półfinałową stworzą Japonia i USA. Liga Mistrzów nie dla nas, ale może za to uda się tradycyjnie dostać do Ligi Konferencji. Dziś o awans do trzeciej rundy eliminacji powalczą Raków Częstochowa, który zaliczki będzie bronić, oraz GKS Katowice, który musi odrobić stratę. W szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
8: W Ligę Mistrzów nie umiemy, to już wiemy, zwłaszcza po kompromitacji Lecha Poznań. Teraz Kolejorz i Górnik Zabrze, a także Jagiellonia powalczą o Ligę Europy. Jak to się nie uda, to zostanie im Liga Konferencji. O udział w niej walczą także Raków i GKS. Zespół z Częstochowy ma dwubramkową zaliczkę i dziś zagra na Malcie z Valettą, mówi pomocnik Oskar Lepka.
9: Przeanalizowaliśmy sobie to, co było złe, to, co było dobre i wyjdziemy na ten mecz na pewno, żeby wygrać.
8: Trudniejsze zadanie dziś przed GKS-em Katowice, który tydzień temu przegrał z MŚK Żylina 0-1, mówi pomocnik Bartosz Nowak.
10: Mecz o wszystko, gramy u siebie, czy będziemy grać dalej, czy nie będziemy grać dalej w pucharach i nieważne jaki byłby wynik pierwszego spotkania, tak czy inaczej u siebie byśmy chcieli wygrać.
8: Przypomnę, to druga runda eliminacji. Mecz Rakowa o 19.30, a GKS-u o 20.30.
2: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Michał Michalak został koszykarzem występującego w Ekstraklasie Trefla. 32-letni reprezentant Polski, który dwa ostatnie sezony spędził w Anwilu Włocławek, wrócił do sopockiego klubu po 11 latach. Podpisał kontrakt do 2029 roku z opcją wcześniejszego rozwiązania. Pojutrze po raz pierwszy w historii zawody żużlowej Grand Prix odbędą się na torze w Łodzi. Zmierzający po 7 tytuł indywidualnego mistrza świata Bartosz Zmarzlik w 7 rundzie cyklu może wywalczyć drugie zwycięstwo w tym sezonie. Wcześniej Polak był najlepszy na stadionie olimpijskim we Wrocławiu. Poprzednią rundę rozegrano w Szwecji. Tam Zmarzlik zajął 3. miejsce.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
11: A po 18:00
3: mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
11: Tak gra Hit Planeta.
3: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
0: Przyznam, że bardzo lubię ten utwór i głosuję prywatnie, ale głosów niestety za mało. Wciąż w poczekalni, a nie w 40. Popłyniemy z Adriatic z numerem Coming Home, później Alan Dixon i numer Work For It. I to są dwie kolejne propozycje do kolejnych notowań Hit Planety.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch i jogurt Fantazja przy zakupie dwóch, trzeci za jeden grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Po reklamie.
9: Hello, we are Harrison Ford.
10: Hi, this is Sam Sayal.
11: Hi, I'm Samuel Kinko.
12: Hello, I'm Rawane.
13: Hello, ladies and gentlemen. My name is Tom Boxer and you are listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio.
14: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Tutaj przebojowa.
1: Something good, good time. Fajny letni czas, no niektórym za gorąco, innym wcale to nie przeszkadza. No musi być troszkę ciepła. Jeszcze wytrzymajmy jutro, w sobotę już będzie troszkę chłodniej, chociaż pojawią się burze. Chyba nawet te burze możliwe z piątku na sobotę. Ale to o tym będziemy wam przypominać w raportach regionalnych. Jutro pierwsze doniesienia od 5.30, przypomnę, na naszej antenie. Dzisiaj podsumowanie wydarzeń regionu po 20.00. Tak jest. Wieczorem w piątek już na Dolnym Śląsku pojawią się burze i przelotne opady deszczu. Ale to dopiero jutro. Dzisiaj czwartkowe notowanie Hit Planety. Good Time za nami z miejsca 26. 2-5 Benny Bianco, Hoven i Salvaje, Ostatni Dzień Lata, od Gipsa, Igo i Formany na 2-4, 2-3 Tiffany, Aris, Vertigo, W Górę Brave i Lucky, to miejsce numer 22. Ten numer we wczorajszym notowaniu pojawił się jako wyżej notowana druga nowość na miejscu 34. No i dzisiaj zalicza naprawdę całkiem niezły skok na miejsce numer 2221 Cheat Codes, Miles Away i 20 otwiera Francis On My Mind, Think About Me. No to część z tych nagrań teraz sobie posłuchamy.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: I tak to pięknie się kończy, a teraz 18.32, pora na drugą super nowość.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
0: Perfect Pitch, Rocco, Dancing on Fire.

0: wakacjach.
1: Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Po reklamie.
6: Hey, my name is Gabry Ponte.
7: Hi, this is Alma.
8: Hello, we are Offenbach.
9: Hi, I am Sienna.
10: Hey, I am Steve Kroger, and you are listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio.
11: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Kolejna wersja wielkiego przeboju Die the White Flag. Cardigal dzisiaj u nas na 18. Już prawie za kwadrans 19, ale zanim wiadomości, to jeszcze posłuchamy kilku numerów z drugiej dyszki. Między innymi Jazz 17, Jazz a Little, Michiko, DJ Goya, Jason Derulo i Melody. Bardzo fajny melodyjny letniak. Radzą sobie panowie dobrze dzisiaj, 16 w górę. Two Colors, Heart to Heart, 15-14, Hideaway, No Color i Still Waiting, Lunax dzisiaj nie pechowa wcale 13, bo utwór też powędrował w górę.

Letnie gorące nuty, no kalor, ten numer radzi sobie znakomicie w zestawie 40 najnowszych nagrań. Dzisiaj miejsce 14. 5 minut już tylko dzieli nas od 19 do wiadomości. Lunax i jeszcze polski numer Zalia, wysoko, ale to nie jest najwyżej notowany, chyba że mnie pomylił, czego nie mylę. Nie jest to najwyżej notowany polski numer na liście Zalia. Miejsce 12, Lunax 13.

0: promocja. Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 19.
0: Czas na wiadomości.
2: Bohaterowie Powstania Warszawskiego odebrali dziś odznaczenia państwowe. Kolejny kierowca z sądowym zakazem jazdy śmiertelnie potrącił dziecko. Tłumy nad wodą i alerty przed upałem. Turyści wrócili na plażę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Weterani Powstania Warszawskiego odebrali dziś odznaczenia państwowe. Uroczystość odbyła się w Muzeum Powstania. Oddajemy głos bohaterom.
3: Tak sobie przypomina o tamtym czasie, jak to było w czasie powstania i przed powstaniem.
4: Żyje się tą myślą, że nie jesteśmy zapomnieni.
5: Te wspomnienia w ogóle mnie nie opuszczają. To zostało we mnie. Całe te 63 dni.
2: Uhonorowano też osoby zasłużone w pielęgnowaniu pamięci o wydarzeniach sprzed lat. W sobotę 82. rocznica powstania. Jak co roku o 17:00 cała Polska uczci pamięć o nim minutą ciszy. Nowe informacje na temat śmierci 9-letniego chłopca potrąconego przez BMW. Kierowca samochodu miał sądowy zakaz jazdy. W ogóle nie miał prawa prowadzić auta, bo kiedyś uciekał przed policją. Wczoraj, przypomnijmy, samochód z 3 osobami w środku wypadł z drogi i staranował dziecko jadące na rowerze. Chłopiec zmarł w szpitalu. W samochodzie znaleziono narkotyki. Kierowca i pasażerowie zostali zatrzymani. Biegli sprawdzają, czy byli pod wpływem narkotyków. Ustalają też, z jaką prędkością poruszało się auto. Jeszcze dziś mają się zakończyć czynności prokuratorów w Tarnawie, Kolonii na Lubelszczyźnie. Przypomnijmy, rano spadła tam uzbrojona, zapewne rosyjska rakieta. Nikt nie ucierpiał, premier zapewnia, że rakieta była monitorowana przez radary. Na miejsce przyjechało aż 4 prokuratorów.
6: Trwa zabezpieczanie substancji chemicznych, które będą następnie poddawane specjalistycznym badaniom. Chodzi przede wszystkim o obecność materiałów wybuchowych, a także również pewnych specyficznych substancji, które występują w określonego rodzaju ładunkach wybuchowych. To już są kwestie specjalistyczne, one zostaną zabezpieczone. Następnie krater ten zostanie również dokładnie przebadany.
2: Na miejsce ma też dotrzeć ukraiński ekspert, który badał podobne zdarzenia na Ukrainie.
6: Pomoże polskim prokuratorom i całej grupie dochodzeniowo-śledczej tutaj w czynnościach. Przede wszystkim chcielibyśmy na podstawie tego, co na ten moment znaleźliśmy, identyfikować to urządzenie latające, które wybuchło tutaj na polu.
2: Krater po wybuchu ma średnicę około 10 metrów i 5 metrów głębokości. Coraz więcej Polaków rezygnuje z alkoholu, tak mówi najnowszy sondaż CBOS-u. Odsetek osób deklarujących całkowitą abstynencję w ciągu 7 lat wzrósł o 7%. Prawie co czwarta osoba mówi, że w ogóle nie dotyka alkoholu. Turyści wrócili na plażę. Znowu są tłumy, bo pogoda wreszcie dopisała. Dziś cały kraj był objęty ostrzeżeniami przed upałem. W mieście może to przeszkadzać, ale na plaży ani trochę.
7: Dobrze, że wrócili. Lato musi być latem. Ci co urlopy mają, wygodniej dla nich, bo przynajmniej nie muszą w domu siedzieć, tylko siedzą na plaży.
8: Było bardzo chłodno, a teraz to już naprawdę jest pięknie.
9: Mamy tak ułożone mieszkanie, że w sumie ciężko wytrzymać, więc jak już mamy upał w domu, no to wolimy być w upale, ale na zewnątrz.
10: To zapytam go, jak woda?
9: Gorąca. Tylko no, zimna. Nie no, dla mnie jest ciepła.
10: Ale wystarczy, żeby się chociaż trochę ochłodzić?
7: Tak.
2: Ratownicy zalecają wybierać plaże strzeżone i zwracać uwagę na wywieszone flagi. Czerwona flaga powiewała dziś na kilkunastu krajowych kąpieliskach, m.in. w Gdańsku, tuż przy Molo.
1: Przemysław Pozowski zapraszał na wiadomości sportowe. Raków i GKS Katowice powalczą dziś o awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Częstochowianie będą bronili dwubramkowej zaliczki w meczu z maltańską Valettą FC, a GKS Katowice musi odrobić jednobramkową stratę, bo na Słowacji przegrał z MSK Żyliną 1-2. Mecz Rakowa o 19:30, GKS-u godzinę później. Tymczasem bramy piłkarskiego raju, czyli Ligi Mistrzów, zatrzasnęły się przed polskimi klubami z hukiem. Górnik Zabrze odpadł po walce, a Lech Poznań po występie, który przejdzie do historii polskiej piłki klubowej, tej niechlubnej. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
11: Po raz kolejny daliśmy się nabrać. Już patrzyliśmy na następną rundę i na to, kto będzie kolejnym rywalem Lecha Poznań, bo przecież w Danii mistrz Polski wygrał 4-1 i rewanż miał być formalnością. Ta zamieniła się jednak w koszmar. 0-3 po 90 minutach, 1-4 po 120 i porażka w karnych. Wstyd po całości.
12: It's very disappointing.
11: To ogromne rozczarowanie. Przytrafiło mi się w życiu kilka bolesnych porażek, ale ta z pewnością jest jedną z największych powinniśmy to byli utrzymać. Mówił trener Nils Frederiksen. Z podniesioną głową walkę o Ligę Mistrzów kończy Górnik Zabrze. Odpadł, ale w rewanżu z dużo silniejszym Fenerbahce zremisował 1-1, mówi trener Michal Gaszparik.
12: Byliśmy blisko tej dogrywki, może potem i niespodzianki, ale w tym dwójmecie zrobiliśmy trochę więcej błędów, dlatego awansował Fenerbahce.
11: Lech i Górnik zagrają teraz o Ligę Europy.
1: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. 74 osoby znalazły się w reprezentacji Polski na lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Birmingham. W składzie są wszystkie największe gwiazdy kadry, m.in. Natalia Bukowiecka, Pia Skrzyszowska, Anita Włodarczyk czy Paweł Fajdek. 2 lata temu w Rzymie w roku olimpijskim Polska zdobyła w Mistrzostwach Europy 6 medali, w tym 2 złote Bukowieckiej i młodziarza Wojciecha Nowickiego, który jest też w kadrze na zawody w Birmingham. Te zaczną się 10 sierpnia i potrwają do 16.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
13: A po 19:00
0: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
13: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
0: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
14: I znów gorące hiszpańskie rytmy. Hermano od Cube Guys na dobry początek, a później Sony Fodera z Feel Again. Zaczynamy 3. finałową godzinę środowego lądowania Hit Planety. 7 po 19:00.

0: Wakacje na Hit Planecie.
1: Drogi na gorąco.
2: O, nie tylko o muzyce opowiadamy. Także informujemy o utrudnieniach na dolnośląskich i nie tylko drogach. Nasza zmotoryzowana słuchaczka pani Magdalena zadzwoniła przed momentem. Ważna informacja dla podróżujących drogą krajową numer 30. Jelenia Góra, Lubani, dalej Zgorzelec i w drugą stronę. Na wylocie z miejscowości Pasiecznik w stronę Chmielenia, nam w takim niewidocznym dość miejscu, przy wyjeździe w górę już za miejscowość Pasiecznik, stoi na pasie pozostawiona przez kierowcę naczepa tira. Tam do niedawna nie było służb i część kierowców musiała ostro hamować. Jest tam trójkąt, ale tak postawiony nie do końca prawidłowo, ale na miejscu już pojawili się funkcjonariusze policji, którzy kierują tutaj ruchem, więc będzie dużo łatwiej, ale o tym utrudnieniu trzeba pamiętać. Droga krajowa numer 30, Pasiecznik, Chmielenie.
1: Drogi na gorąco.
3: Reklama. Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Soboty dwa kefiry plus jeden za grosz. Miksuj jak chcesz. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie trzech. Cena przed obniżką 5,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 sztuki. W delikatesach Centrum.
1: Po reklamie.
2: Cześć, z tej strony Food Hills.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow.
4: Cześć, tu zespół Komodo.
5: Cześć, tu Sylwia Grzeszczak.
6: Hej, hej, tu Calvi i Remi. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Hit Planety i muzycznego radia. Hit Planeta.
7: Najnowsza lista w Polsce.

0: nocny hit. Na miejscu numer
1: 28, a za nami Oceana Sunshine. Po sporej przerwie Oceana wróciła z nowym letnim hitem. Na pewno będzie to jeden z fajniejszych przebojów tegorocznego lata. Oceana wysoko, bo na 11. Przed jeszcze pierwszą dyszką zagrajmy właśnie ten polski numer pani Martyny Baranowskiej. Warto wspierać, warto głosować. Polecam naszą stronę muzyczne radio.

0: Jeszcze jedna propozycja. Kilimandżaro, znakomite Stambol. Prawie 19:30.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
0: Trzecia i ostatnia, później będzie pierwsza dyszka. Moti, All Summer With You.

Antoine otwiera dychę z Never Stop the Party. Wczoraj było, już szybciutko sprawdzę, niżej, więc są, a nie, numer 4, czyli sporo w dół. Lucas and Steve, All I Know, 9, 8, Morandi, Miss Kali, Aleluja, 7, Przebiśniegi, Czarny Hi-Fi, Melatonina, dzień najwyżej notowany polski numer na liście, nie licząc Gromiego z miejsca 6 z FLH, była 5 wczoraj, a Przebiśniegi, Czarny Hi-Fi, awans z miejsca 9. 5, Alan Walker, Fate. No i zbliżamy się za chwilkę do finałowych rozstrzygnięć, o nich troszkę później. I'll never

0: Walker, Ava Max, Fate. Dzisiaj na miejscu piątym, oczko w górę. Cztery ostatnie numery już za moment w Hitplanecie.
1: Drugi na gorąco.
0: Ważna informacja dla zmotoryzowanych słuchaczy Hitplanety i nie tylko. Lwówek na sygnale DLW 112 Zello. Dziękujemy za informację. Utrudnienia poważne w ruchu po zderzeniu trzech samochodów na drodze wojewódzkiej 364, Gryfów Śląski, Lwówek Śląski, na wysokości miejscowości Gradówek. Trzy osoby zostały poszkodowane. Droga do czasu zakończenia prowadzonych czynności ratunkowych i również policyjnych jest zablokowana. Wszystkie służby są na miejscu. Droga 364 Gryfów Lwówek Śląski na wysokości miejscowości Gradówek zablokowana.
1: Drogi na gorąco.
0: No to czas na finałowe rozstrzygnięcia. The Bauza i Iwona na miejscu dzisiaj czwartym. To jest awans. Użel, miejsce 3, spadek z drugiego. Shine, Armin van Buuren, Silver Panda, Here in my arms, Enjoy the silence. Dzisiaj dwójka, czyli oczko w górę, i jedynka obroniona. U2, Street of Dreams, na samym szczycie dzisiejszego kolejnego notowania Hitplanety. Trzymajcie się, na razie.

0: Reklama. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj niezapomniany weekend w Pałacu Paulinum. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Pałacu Paulinum? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac Paulinum. Kameralny i unikatowy hotel w samym sercu Jeleniej Góry zaprasza na odpoczynek.
1: Po reklamie.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
2: 20.
0: Czas na wiadomości.
3: Mogło dojść do tragedii, mówi ekspert o rakiecie, która spadła na Lubelszczyźnie. Definicja mobbingu będzie prostsza, to ma ułatwić sprawy w sądzie. Katowiccy lekarze, by uratować dziecko, przebudowali jego serce. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Najprawdopodobniej rosyjska rakieta CH-101 spadła dziś na Lubelszczyznę. To pocisk, który Rosjanie wielokrotnie wykorzystywali do uderzeń na Ukrainę. Była uzbrojona, a więc mogła spowodować wielką tragedię, mówi korespondent Gazety Wyborczej z Kijowa Piotr Andrusieczko.
4: Trafienie takiego pocisku bezpośrednio na przykład w obrębie miasta, w budynek, powoduje ogromne zniszczenia. To jest jednak duża masa, duża głowica, duży ładunek wybuchowy i to po prostu może taki pocisk znieść albo cały budynek, albo kilka pięter.
3: Polskie służby usiłowały przechwycić obiekt, jednak ten zniknął z radarów. Kilka minut po tym zdarzeniu w województwie lubelskim zawyły syreny alarmowe. W przypadku syreny trzeba reagować natychmiast, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
5: Jeżeli wyje syrena alarmowa, wszyscy musimy być przygotowani, że to nie jest czas na zastanawianie się nad tym, czy alarm jest próbny, fałszywy. Jeżeli wyje syrena alarmowa, to znaczy, że jest zagrożenie.
3: Jednak nie zawsze musi być to zagrożenie. W sobotę o 17 syreny tradycyjnie już zawyją w Warszawie i wielu innych miejscach dla uczczenia pamięci powstańców warszawskich w 82. rocznicę. Mieszkańcy okolic Tarnawy, Kolonii mówią, że słyszeli potężny huk, a potem słup ognia rozświetlił niebo. Rakieta spadła o świcie.
6: Dla mnie to jest tragedia, no bo nic nie wiemy tak naprawdę.
7: Ten wybuch obudził mnie. Do góry patrzę, a tu taki snop czarnego dymu.
3: Pierwsze służby pojawiły się na miejscu kilkanaście minut po wybuchu rakiety. Miejsce, gdzie spadła rakieta, cały czas jest oddzielone policyjną taśmą. Zmieniamy temat. Definicja mobbingu będzie mniej skomplikowana. Prezydent podpisał nowelizację kodeksu pracy. Stara definicja miała 20 lat i według ekspertów trudno było w oparciu o nią udowodnić, że pracownik jest krzywdzony w pracy. Według statystyk tylko 10% sądowych spraw wygrywają poszkodowani pracownicy. Nowe prawo podniosło też kwotę minimalnego odszkodowania dla ofiary mobbingu. UEFA wytacza ciężkie działa. Europejska Federacja Piłkarska zagroziła bojkotem następnych Mistrzostw Świata, jeśli Federacja Światowa nie wycofa się z pomysłu, by sprzedać prawa do mundialu w prywatne ręce. Niedawno szef FIFA Gianni Infantino oświadczył, że FIFA chce częściowo sprywatyzować następny mundial, sprzedając część praw m.in. firmie związanej z Donaldem Trumpem. Dosłownie przebudowali jego serce, by uratować mu życie. Lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach przeprowadzili najtrudniejszą operację kardiochirurgiczną w historii szpitala. Dwuletni Mikołaj urodził się z poważną wadą serca, a jedyną szansą była całkowita przebudowa narządu i zamiana miejscami jego komór. Dziś chłopiec czuje się dobrze, jest pełen energii, mówią rodzice Anna i Krzysztof.
8: Ta operacja jest o bardzo wysokim ryzyku i dlatego bardzo się stresowaliśmy, baliśmy się.
9: Jak jesteśmy w domu, to w ogóle zapominamy, że Mikołaj jest chory, nie?
8: Tak. Jak jesteśmy w domu, zapominamy, że on
9: On się po prostu bawi ze swoim rodzeństwem i po prostu to jest po prostu inne tak. Dziecko.
3: To jeden z najrzadziej wykonywanych zabiegów na świecie. W operacji uczestniczyło ponad 20 specjalistów.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
10: Jeszcze w kwietniu 23-letnia Klaudia z Wałbrzycha odbywała studia w Pekinie. Dotąd pełna energii, utalentowana, ciekawa świata kobieta w krytycznym stanie zdrowia została przyjęta do szpitala. Wkrótce po powrocie do Polski zaopiekowali się nią lekarze z 4. Wojskowego Szpitala we Wrocławiu. Stwierdzono u Klaudii m.in. stan po ostrym zapaleniu otrzewnej, perforację dwunastnicy, ciężkie zapalenie płuc, padaczkę. Przed kobietą dalsze badania, bardzo kosztowne leczenie i rehabilitacja. Na stronie internetowej matka Klaudii pisze: bardzo pragnę zobaczyć, jak córka wraca do zdrowia, jak realizuje swoje marzenia. Proszę, pomóżcie mi ją uratować. Podaję adres do wpłat. siepomaga.pl, Klaudia Uciechowska, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Klaudia Uciechowska, myślnik, zbiórka charytatywna.
0: Reklama. Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Fit Deli, Calvi & Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj! W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Po reklamie.

0: To jest jedno z nagrań z chłodziarki muzycznego radia Cosmic Gate i Emma Hewitt i Tonight, dziś wieczorem na początek naszego startu, 12 po 20, Maciej, bo witam, Dżemik, bo już dzwoni do nas, znaczy nie Dżemik dzwoni, tylko wy dzwonicie, bardzo nam miło, telefony znacie, także gorąco namawiam, zaczynamy.
1: Autopromocja.
2: Dżem, mydło i powidło, mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
0: Dżemik, muzyczne radio, słucham. Dobry wieczór, witamy, proszę.
3: Witam, Macieju. Ostrówek do sprzedaży, kopareczka, tylko sprzęgło do roboty. Dwa mieszkania, kawalerka i dwupokojowe. Jazd do Karpacza do wynajęcia. Szukam wspólnika do myjni w Karpaczu. Trzeba ją troszkę tam zmodernizować. Dobry interes i później bym to odstąpił, bo już w tym wieku mi się już nie kalkuluje ta praca. Telefon 603 622 848. Dzięki.
0: Najlepszego.
2: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Dżemik, słucham. Dobry wieczór. Witamy. Proszę.
4: Dzwonię z okolicy Jeleniej Góry. Mam do sprzedania Opel Insignia 2013. Diesel 2 litry, 140 koni. Kombi, kolor czerwony, czerwona perła. Ładnie się auto reprezentuje. Użytkowane przez kobiety, także niezniszczone, zadbane. I drugie autko mam do sprzedania, świeżo sprowadzone, zarejestrowane, ubezpieczone, gotowe do jazdy. To Citroen Jumper 2015, blaszak 3-osobowy, 3 litry, 177 koni, w bogatej wersji. A więcej informacji udzielę pod numerem 695-112-363. Dzięki, pozdrawiam.
2: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Dżemik, słucham. Dobry wieczór, witamy. Halo.
5: Dobry wieczór, Ireneusz. Mam do sprzedania koszarkę spalinową Honda, 6 koni mechanicznych, w stanie bardzo dobrym. W drugiej Kłuszynie sprzedam rower 28 cali damka, stan idealny. Więcej informacji pod numerem telefonu 667-883-305. Pozdrawiam, czary muzyczne.
2: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Do sprzedania jest Skoda Octavia, trójeczka, Greenline Kombi 2014, koloru białego, silnik 1.6 TDI, 110 koni, 3 nabiegów, szóstka. Stan bardzo dobry, za 23 900 zł do negocjacji. W Lubawce numer telefonu 730 072 027. 730 072 027. Dobry wieczór, witaj, halo.
6: Dobry wieczór, witam. A ja poszukuję ciąg dalszy starej motoryzacji z okresów PRL-u. Szukam typowo motocykli, motorowerów. Szukam na przykład takiego motora jak Junak, MZ-a, Java, Simpson, Komarek, WS-ka i coś podobnego. Poszukuję również części w różnej postaci do tych starych motorków. Może ktoś coś tam posiada, jakieś tam zalegające. I zarówno szukam ciągnika typu Ursus C360, C330 lub coś podobnego. Stan wszystkiego jest mi obojętny. I mój numer telefonu 731
0: tak.
6: 847 430. Dziękuję.
0: Dobra. Ja też dziękuję. Pozdrowienia od muzycznego radia. Kwadrans po 20, tu Dżem, mydło, powidło. Teraz uwaga.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: Funny Vertigo.

Music News startują z przytupem i już teraz zabierają Was do świata najnowszych piosenek. Natalia Zastępa, Jenny i Oskar Cyms pochwalą się nimi już za moment, zatem witamy, pozdrawiamy i zachęcamy do pozostania z nami. Tomek Dudkiewicz i Music News 3210 start. Zaczynamy od nowego singla Natalii Zastępy. Po nocach to kolejny utwór z zapowiadanych piosenek na ten muzyczny rok. Ostatnim singlem urodziny wokalistka rozprawiła się z przeszłością, żeby teraz ruszyć na poszukiwania kogoś, z kim można dzielić rozkwianą codzienność. Jak mówi tekst piosenki, utwór Po nocach to wołanie o uwagę, miłość i obecność. Autorką tekstu i kompozytorką jest Natalia, która przy tym utworze współpracowała z Kamilem Durskim. Napisałam tę piosenkę zainspirowana moim znajomym, mówi Natalia Zastępa. Długo obserwowałam jego starania w próbie poznania kogoś wyjątkowego. Zauważyłam natomiast, że im dłużej szukał, tym bardziej oddalało go to nawet od siebie samego. Presja to słaba doradczyni. Coraz częściej chęć znalezienia tej jedynej osoby zamienia się w życie w transie, co ukazują słowa refrenu powtarzane na okrągło niczym mantra, dodaje artystka. Pozostajemy przy polskich piosenkach. Oskar Cyms otwiera nowy muzyczny rozdział. Singiel Bez końca to zapowiedź jego trzeciego albumu. To bez wątpienia najbardziej dojrzały numer w dorobku tego artysty. Piosenka Bez końca to gęsty, elektryzujący singiel o relacji, która całkowicie przejmuje kontrolę i nie daje o sobie zapomnieć. Oskar do tego utworu podchodzi bez kompromisu. Stawia na surową charyzmę, organiczne brzmienie i tekst, który dojrzale gra niedopowiedzeniami. Zamiast analizować, wciąga słuchacza w bezkompromisowy muzyczny żywioł i czystą chemię. Gęsta atmosfera piosenki Bez końca wciąga i nie puszcza do ostatniego dźwięku, zostawiając słuchacza z poczuciem niedosytu i chęcią ponownego wciśnięcia przycisku play. Ten numer to wyraźny sygnał, że nadchodzący krążek będzie przełomem w karierze artysty, pokazem dojrzałości, wyrazistego stylu i odwagi do sięgania po głębsze, bardziej bezkompromisowe środki wyrazu. Oskar Cyms nie tylko otwiera nowy muzyczny rozdział, ale wręcz dyktuje w nim własne, mocne muzyczne zasady. Music News. Na koniec Jenny, która zaprezentowała nowy utwór Less Than A Lover. Artystka określa piosenkę jako muzyczny hołd dla lata i opowieść o relacji, która wymyka się prostym definicjom. Nowy singiel został napisany przez samą artystkę. Tekst opowiada o więzi z kimś, kto jest kimś więcej niż tylko przyjacielem, ale jednocześnie jeszcze nie ukochaną osobą. W piosence artystka opisuje emocje towarzyszące takiej niejednoznacznej relacji, od ekscytacji po zagubienie. Pod względem muzycznym utwór Less Than A Lover pokazuje Jenny z nieco innej strony. Wokalistka sięga po subtelniejsze, alternatywno-popowe brzmienie, łącząc charakterystyczne brzmienie gitary, retro klawisze oraz bardzo, bardzo delikatny wokal. To tak zupełnie na koniec premiery. Te gorące, jak najbardziej wakacyjne, muzyczno-radiowe. Łapcie je już teraz. Tiesto i Caleb Arredondo, Echo Sax Final, Boris Brejsza i MC Flipside, Dirty Beat i Cat's Eye z utworem Animal. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Do miłego.

0: Twoja regionalna stacja.
1: Podsumowanie dnia, Beata Nowicka.
2: Dobry wieczór, zapraszam na informacje. Zniszczony przez powódź stadion w Stroniu Śląskim odbudowany.
3: Serce dla rozwoju piłki nożnej, ale myślę, że też nie tylko, więc bardzo się cieszę, że mamy taki nowoczesny obiekt w chwili obecnej.
2: Ulica Wilcza w Złotoryi do przebudowy.
4: Przebudowa ma objąć 3 drogi miejskie.
2: A na początek odwiedzam Legnicę, gdzie prezydent Maciej Kupaj wręczył właśnie przedstawicielom wspólnot mieszkaniowych symboliczne czeki na remonty budynków. W tym roku z programu Zabytek Odnowa, Historia w Twoich rękach skorzysta 40 zabytkowych obiektów, a miasto przeznaczy na ten cel blisko 6,5 miliona złotych.
5: To ponad 2 razy więcej niż rok temu.
6: Kiedy decydowałem o uruchomieniu programu Zabytek Odnowa, wiedziałem, że takie są oczekiwania nie tylko gestorów tych obiektów, ale także wszystkich mieszkańców i turystów.
5: Maciej Kupaj, prezydent Legnicy.
6: W roku 2025 przeznaczyliśmy na ten cel 3 miliony złotych i udało się wesprzeć 21 zabytków. Dziś program jest już ponad 2-krotnie większy. Do gestorów 40 obiektów zabytkowych trafi rekordowa kwota prawie 6,5 miliona złotych. To 36 wspólnot mieszkaniowych, ale także 2 parafie, właściciel prywatnej kamienicy i 1 organizacja pozarządowa. Chcemy, żeby kamienice legnickie na nowo odzyskały blask poprzedniej epoki, żeby cieszyły.
5: Drugim programem, który miasto Legnica uruchomiło w ubiegłym roku i kontynuuje, w tym jest Ogrodowe Miasto.
6: To program skierowany do rodzinnych ogrodów działkowych. Wielu mieszkańców spędza tam wolny czas, ale działki to także zielone płuca miasta, stąd wsparcie miasta w realizacji ważnych dla nich inwestycji. W roku ubiegłym przeznaczyliśmy kwotę 100 tysięcy. W tym roku to kolejne ogródki działkowych, kolejnych 5 stowarzyszeń i 85 tysięcy złotych. Dzięki temu modernizowane są sieci wodociągowe, energetyczne, remontujemy budynki administracji, altany, ogrodzenia i liczę, że w roku przyszłym będą to także miejsca parkingowe dla legnickich działkowców, bo wiem, że to jest dzisiaj dość duży problem. Dla działkowców oczywiście to jest konkretna pomoc i wiemy, że bez tego wsparcia część z tych inwestycji byłaby bardzo trudna do zrealizowania.
5: Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: Przenosimy się do Stronia Śląskiego, gdzie po raz pierwszy sportowcy i mieszkańcy weszli na sztuczną murawę całkowicie zniszczonego przez powódź stadionu. W Stroniu Śląskim był nasz reporter Jacek Zych.
7: Tak, rzeczywiście nowy stadion kryształu Stronie Śląskie naprawdę robi wrażenie. Nowoczesna, certyfikowana przez FIFA sztuczna nawierzchnia, oświetlenie i cała niezbędna infrastruktura techniczna i socjalna zostały wybudowane w zasadzie od podstaw. To wszystko w miejscu, które przed 2 laty, na początku września 2024 roku, przyjęło pierwszą, najsilniejszą i najbardziej niszczycielską falę uderzeniową wody ze znajdującego się ledwie kilkaset metrów wyżej pękniętego zbiornika na potoku Morawka. Wtedy powódź niemal doszczętnie zniszczyła obiekt. Po odbudowie jest jak nowy.
3: No jest to miejsce historyczne, tak jak mówiłem na konferencji od 80 lat. To miejsce tutaj skupia mieszkańców wokół różnych zawodów, rozgrywek i tak dalej, więc chcieliśmy, żeby nawet nie przenosić tego stadionu w inne miejsce, bo tu jest jakieś serce, tu jest jakaś dusza. Po prostu serce dla rozwoju piłki nożnej, ale myślę, że też nie tylko, więc bardzo się cieszę, że mamy taki nowoczesny obiekt w chwili obecnej.
7: Powiedział Dariusz Chromiec, burmistrz Stronia Śląskiego, które pieniądze na odbudowę stadionu dostało w ubiegłym roku od Ministerstwa Sportu. Jak powiedział biorący udział w ceremonii otwarcia minister sportu Jakub Rudnicki, 30 lipca 2026 roku, kiedy stadion został oddany ponownie do użytku, będzie jedną z ważniejszych kart w historii, nie tylko tej najnowszej, Stronia Śląskiego.
8: Wspólnie z moją drużyną w Ministerstwie Sportu i Turystyki, z panem ministrem Piotrem Borysem, bardzo intensywnie tutaj działaliśmy, jeżeli chodzi o kwestie popowodziowe. Jeżeli chodzi o samo Stronie Śląskie, to jest 43 miliony złotych inwestycji, jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową i turystyczną. Jesteśmy na pięknym boisku, byliśmy przed chwilą na basenie, który też ma wsparcie ponad 20 milionów złotych. Jest po przetargu, więc mam taką nadzieję, że ruszy inwestycja.
7: Powiedział w Stroniu Śląskim minister sportu i turystyki Jakub Rudnicki. Odbudowa zniszczonego przez powódź stadionu kryształu Stronie Śląskiej kosztowała 14,5 miliona złotych, z czego 12,5 2019. Jak już wspomniałem, to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ze Stronia Śląskiego, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Ulicę Wilczą chce przebudować w przyszłym roku Urząd Miejski w Złotoryi. Miasto spróbuje pozyskać środki na inwestycje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Właśnie ruszył nabór wniosków.
4: Przebudowa ma objąć 3 drogi miejskie. Wilczą na długości blisko 430 metrów. Jej przedłużenie w kierunku ulicy Wojska Polskiego, czyli fragment ulicy Słonecznej liczący prawie 80 metrów oraz niewielki ponad 20-metrowy odcinek ulicy Wiśniowej. Ratusz zakłada nie tylko ułożenie nowej nawierzchni na jezdni, ale także wymianę podbudowy i modernizację instalacji biegnących pod ziemią. Przebudowane mają być też chodniki i zjazdy na posesję. Zmieni się system oświetlenia ulicznego, do którego miasto dołoży doświetlenie przejść dla pieszych. W górnej części Wilczej na Łuku przy skwerze powstaną nowe miejsca parkingowe. Dokumentacja projektowa na przebudowę ponad pół kilometra miejskich dróg jest w trakcie opracowania i ma kosztować 98 tysięcy złotych. Projekt ma być gotowy jeszcze w sierpniu, bo miasto chce po raz kolejny szukać dofinansowania do inwestycji w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
2: Teraz to już wszystkie informacje. Beata Nowicka, dziękuję za uwagę. Jutro na pierwsze doniesienia z regionu zapraszamy o 5.30.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Panie i panowie, startujemy!
1: Startujemy, podkręcamy tempo. Zapraszamy wszystkich tych, którzy tak naprawdę nie otrzymali dobrej energii w ciągu całego dnia. No trudno nią było przy takiej temperaturze, ale moi drodzy, wszystko możemy sobie wynagrodzić wieczorową porą. Gotowi? Samba na początek.

Disco Muzyczne Rady i Festiwalowe. Pamiętajcie, że wy też macie, moi drodzy, swoje 5 minut, nawet powiem, no nie powiem godzinkę, ale no umówmy się na 20 minut w tym programie. Wystarczy wpisać swoją propozycję. No i później z przyjemnością my gramy. Teraz Fanny Jansen i Robin Schulz.

najlepsze klimaty, fajne bujaki dla wszystkich tych, którzy no, o tej porze, na przykład gdzieś tam sobie delikatnie wypoczywają wieczorową porą. Wyobraźcie sobie, po takim upalnym dniu gdzieś nad jeziorkiem, w okolicach muzycznego radia. Jeśli słuchacie, dajcie znak. A jeśli macie ochotę potańczyć, to bardzo proszę, śpiewając

0: Wakacyjnych hitów.
1: Mogę sobie wam tak, odsłuchałem tego numeru, on trwa tylko 2:12, także myślę sobie, jeszcze raz chciałem zagrać, bo tak mi się podoba ta wstaweczka soulowa w środku, to jest coś niebywałego. To festiwal wakacyjnych hitów, program dla ludzi, którzy kochają dobrą selekcję, mają otwarte głowy na muzykę, dobrą, fajny klimat, dobry, fajny klimat, no i elektronikę, która łączy pokolenia. Zatańczcie z nami, bardzo proszę, Dance With Me, przekozak programu DMC, Kevin Rice. Stop.

talk to me. Stop. Look into my eyes. Hold my hand. Dance with me.

0: to the world of trance and progressive. Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie, w nowym miejscu, z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
1: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: State of Trance.
2: State of Trance.
0: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
2: From the studio in Amsterdam, this is A State of Trance with Armin van Buuren.
3: Autopromocja.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
4: 21.
0: Czas na wiadomości.
5: Rząd potwierdza, na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta CH-101. Koniec ze smartfonami w szkołach. Prezydent podpisał ustawę. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą, awansowali do półfinału Ligi Narodów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rząd potwierdził, rakieta, która rano spadła na Lubelszczyznę, to był rosyjski pocisk CH-101, mogący przenosić nawet głowice jądrowe. Poinformował o tym właśnie wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Służby wyjaśniają okoliczności upadku rakiety w rejonie Tarnawy Kolonii. To była dotąd bezpieczna okolica, mówią mieszkańcy.
6: Nastąpił najpierw taki ogromny szum potężny i nagle wybuch.
7: Do czego by pan to porównał? W ogóle czy da się porównać?
6: Wie pani, to jest okropny wybuch, potężny. To normalnie szok dla człowieka takiego. Po prostu nic się nie dzieje, a nagle takie coś, no to jest...

0: Przeciwnie, mam pozytywną ocenę sprawności, czasu podjęcia i widać, że każde doświadczenie, które zdobyliśmy, też powoduje, że te procedury są usprawniane, zmieniane, jeżeli trzeba. Zmieniliśmy prawo dotyczące autoryzacji użycia broni.
1: Według szefa MON-u do tego czasu pocisk zdążył uderzyć daleko od zabudowań, zanim zaistniało tego rodzaju ryzyko. W wieku 87 lat zmarła Iga Cembrzyńska, ceniona aktorka filmowa i teatralna oraz piosenkarka. Artystka przez dekady była jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej kultury. Zapisała się w historii polskiego kina rolami w takich filmach jak Rękopis znaleziony w Saragosie, Salto, Jowita czy Hydrozagadka. Uczniowie nie będą już mogli korzystać ze smartfonów w szkołach. Prezydent podpisał ustawę w tej sprawie. Smartfony będą zakazane w podstawówkach zarówno w czasie lekcji, jak i na przerwach. W wielu szkołach taki zakaz już obowiązywał, ale były to wewnętrzne ustalenia. Zakaz ma obowiązywać powszechnie. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-1 w ćwierćfinale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Podopieczni trenera Nikoli Grbicza, którzy bronią w rozgrywkach tytułu, w sobotnim półfinale zmierzą się ze Słowenią. Drugą parę półfinałową tworzą Japonia i USA.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: ależ ten czas pędzi, leci. 2009, Rank One Symfo, Hymn Sunrise Festival. Moi drodzy, no przypomnijmy, że to dzisiaj właśnie rozpoczęło się to wielkie, kosmiczne, sunrise'owe granie. Od 31 do 2 sierpnia na dawnym lotnisku w Podczelu koło brzegu. Impreza zgromadzi 124 artystów grających na 6 scenach. Będzie też miastowe festiwalowe miasteczko Sun City. Moi drodzy, także bawcie się dobrze, jeżeli bieracie się na imprezę. No i pozdrawiamy tych, którzy pewnie tam już są. Rank One Symfo.
1: Festiwal wakacyjnych hitów. Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Po reklamie. Festiwal wakacyjnych hitów.

0: Festiwal wakacyjnych hitów.
1: Klimatyczne, fajne numery. Nawet byłem chłodzące niektóre, nie wiem, dlatego, że klima mi tutaj za mocno chłodzi. Muzyczne radio, 19 po 21. Za chwileczkę podejrzymy sobie wasz dziennik zamówień na dzisiejsze spotkanie. Festiwal wakacyjnych hitów. With us, Run to me.

jest muzyczne radio. Muzyka do wszystkiego, nawet do pobiegania. Maciejko nam napisał tak: Macieju, to biegam, biegam, że aż zadyszki dostałem. No to Macieju, coś dla ciebie ekstra. Posłuchajcie tego numeru. As Free. Cha-cha-cha-cha-cha. Call, call, call. Call cat. Coś innego. Tego nie grali.

0: to trzeba nadrobić zaległości, bo ja tylko myślałem, że Kandalu. Pokazuje się, że Cool Cat jest kosmiczny. As free.
1: Festiwal wakacyjnych hitów.
0: A teraz odkrycie naszych tygodni, ostatnich dni

0: Zatiaľ, ekej, boli kante dávno temu. Diana, no svete, vplynul protest, že obiekačach pamiętamy, rowerzystach pamiętamy, o kierowcach pamiętamy, o wszystkich pamiętamy, ale o rolkarzach nie pamiętamy. To bije się w piersi, gram najlepszy numer dzisiejszego wieczoru. Specjalnie dla was, moi drodzy.
1: Festiwal wakacyjnych hitów.
0: Muszę jeszcze jeden dżingiel zagrać.
1: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.
0: Bo to jest wyjątkowy numer. Scale Paredonto, Tiesto, Echo, Saks Final.

0: się spociłem. Jedno jest pewne, na pewno prędzej czy później jedynka listy DMC. To moje to zależność tylko i wyłącznie od ilości puszczeń. Zagramy 30-40 razy, będzie numer jeden.
1: Festiwal wakacyjnych hitów.
0: A teraz wjeżdża Artbat. Dance, dance, dance, dance. Kto ma... Dance ma sens.

0: To jest tak zwana muzyka życia, wieczorową porą muzyczną w radiu pod nazwą Festiwal Wakacyjnych Hitów. Kto chce, korzysta, kto nie, nie musi. Nie namawiamy tak w 100%, ale jeśli jesteście, to nam bardzo, bardzo, bardzo miło, bo teraz, moi drodzy, wyruszam wam na spotkanie naprawdę zawodowy numer.
1: Festiwal Wakacyjnych Hitów.
0: Mossy Money Addicted. Delikatne podprowadzenie pod jutrzejsze wydanie listy DMC.

0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 22.
0: Czas na wiadomości.
2: Po incydencie na Lubelszczyźnie rząd zapowiada zmiany w systemie alertów SMS. W niektórych miejscach w Polsce zaczyna brakować wody powodem susza. Półfinalistka Wimbledonu Alicja Rosolska kończy karierę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkańcy Lubelszczyzny usłyszeli syreny alarmowe, ale nie otrzymali SMS-owego alertu z informacją o zagrożeniu. Chodzi o upadek rosyjskiej rakiety o świcie w Tarnawie Kolonii. Rząd tłumaczy, że procedura wysyłki została uruchomiona, jednak zanim wiadomości mogły trafić do odbiorców, sytuacja została opanowana. Jak wyjaśnia wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, system nie wysyła takich powiadomień natychmiast i ich dostarczenie wymaga czasu.
3: SMS-y wymagają przy masowej wysyłce trafienia w możliwość, w okienko wysłania. Czasem to jest opóźnienie kilku minut, ale w tym przypadku właśnie to kilka minut było decydujące, ponieważ alarm został odwołany właśnie po kilku minutach od jego zarządzenia.
2: Premier zapowiedział, że w przyszłości mieszkańcy będą otrzymywać SMS-y nie tylko o zagrożeniu, ale także po jego zakończeniu. W niektórych miejscach w Polsce zaczyna brakować wody. Susza i wysokie temperatury coraz mocniej dają się we znaki, szczególnie mniejszym gminom. Jednym z takich miejsc jest Bestwina na Śląsku, gdzie mieszkańcy regularnie zmagają się z problemami z dostępem do wody pitnej. Choć gmina zdobyła środki na modernizację wodociągów, lokalne władze przyznają, że nie rozwiąże to całkowicie problemu, mówi wójt Grzegorz Boboń.
4: My mamy swoje ujęcie wody, które też rozbudowujemy. Tutaj nasza spółka również prowadzi odwierty, także kolejne studnie się pojawią.
2: Samorządowcy apelują o rozsądne gospodarowanie wodą podczas upałów. Zachęcają m.in. do zbierania deszczówki, na której magazynowanie można otrzymać dofinansowanie. Strażacy w Szwecji walczą z pożarami lasów, które wybuchły na zachód i północ od Sztokholmu. Z powodu kataklizmu zamknięto fragment autostrady. Z pożarami i nową falą upałów zmaga się niemal cała Europa. Temperatura miejscami sięga 40 stopni, a to utrudnia strażakom walkę z ogniem. Płoną obszary w regionach od Portugalii po greckie wyspy i Turcję. Polska półfinalistka Wimbledonu kończy karierę. Alicja Rosolska, która kilka lat temu dotarła do najlepszej czwórki debla wielkoszlemowego turnieju w Londynie, ostatni raz zagra w swoim rodzinnym mieście. W przyszłym tygodniu w Warszawie turniej WTA 125 na kortach Legii.
5: Wiesz, na początku właśnie się zastanawiałam, czy po Wimbledonie nie zakończyć, ale tam bym właśnie nie miała tej okazji pożegnać się z polskimi kibicami. Więc stwierdziłam, że nie będzie lepszego zakończenia kariery niż tutaj w Warszawie, na mojej właśnie, że tak powiem, ziemi tutaj.
6: Przyjechałaś prosto z kortów Legii, gdzie turniej będzie od niedzieli tak naprawdę kwalifikacje od poniedziałku turniej główny i tutaj rakieta czeka.
5: Tak, jestem tutaj z rakietami, bo faktycznie się szykuję, chcę dobrze zagrać w tym turnieju. Mam nadzieję, że to nie będzie tylko jeden mecz. Gram razem właśnie z Martyną Kubką, więc mam nadzieję, że dobrze pogramy i że będę mogła jeszcze raz zagrać tutaj w Warszawie ten finał.
2: A Rosolska w finale debla grała w Warszawie 4 lata temu, gdy turniej jeszcze na kortach ziemnych organizował Tomasz Świątek, ojciec Igi. W Europie zaczął się sezon obserwacji perseidów, czyli spadających gwiazd. Najlepiej widać je z dala od świateł miasta. W Polsce szczyt sezonu na perseidy przypadnie w nocy z 12 na 13 sierpnia, a najlepsze warunki do obserwacji będą po północy i nad ranem.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno!

po takim festiwalu wakacyjnych hitów, no trzeba było dalej trochę pociągnąć, moi drodzy, ale to się łapie, bo to lata 90. Kosmonowa Megamix, Take Me Away Celebrity, Ayla. Witamy po 22. Muzyczne Radio wjeżdża z wami w lata 90. Somebody. Dance with me. DJ Bobo.

Wyjątkowo wszyscy wspominają z tamtych lat DJ-a Bobo jako artystę, który napędzał parkiety, a przede wszystkim miał utwory, które no pamiętamy i śpiewamy do dzisiaj. To to była tak 90, 80, to teraz 70, jak znalazł. Proszę bardzo.

się nóżka rozkulała, co? Rozkołysała. No i o to nam chodzi wieczorem w porą. To Muzyczne Radio, to Strefka, moi drodzy. Tu uwaga, to się wakacje. Tak jest. W tym czasie ta piosenka jest zawsze aktualna.

0: Klasyczne radio.
1: Witaj Wiesiu, witamy w strefie. No Wiesiu marzy dziś wieczorem. Piękna z atrybutami. Danuta Lato. Touch my heart.

Kanczo Klamp, Muzyczne Radio 23. Playlista od was mi się jakoś zatrzymała, nie wiem czemu. Przyglądam i nic nie mam do grania. Sam sobie pogram, nie to nie. A jeszcze dla Andrzeja za chwileczkę. Peter Schilling.

Na teraz, moi, to jest dawno niegrany, bo trochę zapomniany, przyznaję. Bił się w pierś. Earth, Wind & Fire. Kilka utworów. 9 minut po 23, to muzyczne radio. Radio wspomnień wieczorową porą.

To ostatni talus dzisiejszego wieczoru w Muzycznym Radiu w ramach strefy 79, ale jeszcze przypomnimy sobie takie fajny numer. Tony Orlando. Yellow Ribbon.